Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Dzień dobry, w czwartek Maciej Juszczak. Od razu sprawdzam prognozę pogody. Teraz w naszym mieście w okolicach plus 4-5 stopni, a więc jeszcze dosyć chłodno. Natomiast temperatura w ciągu dnia urośnie do plus 16.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 6:00, Paulina Horwatowska, to jest SK News. Areszt dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na Donalda Tuska. Mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe 2 miesiące. Śledczy podejrzewają, że planował także atak na wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Grozi mu do 15 lat więzienia. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie w obecności notariusza. Prezydent przez kilka tygodni nie wyznaczył terminu uroczystości. Politycy PiS mówią o zamachu stanu, a marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada normalne funkcjonowanie Trybunału. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
4: Maciej Berek z Sejmu udał się do Kancelarii Prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
5: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki.
4: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału. Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
3: Jeże intensywnie szukają miejsca na zimę. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym domem. Dlatego przed porządkami w ogrodzie sprawdźmy, czy nie mieszka tam kolczasty lokator. Uważajmy też na jeże na drogach, szczególnie po zmroku.
0: SK Żary News.
2: Maciej Juszczak, za braku skuteczności. Koszykarze z Ostalu przegrali z Patriots Lewice 71-74 w drugim meczu FIBA Europe Cup. Kolejowy świat z papieru. Muzeum Ziemi Lubuskiej prowadzi zapisy na rodzinne warsztaty. Cel? Stworzenie modelu pociągu.
6: Nasza kolejka papierowa będzie ruchomą kolejką, będzie również parowóz, który świeci.
2: Mówiła Renata Gresiuk z Muzeum Ziemi Lubuskiej. Spotkania 17 i 24 października.
7: Jankes, Kama.
8: I Wiktor.
7: W Radiu RTSK.
9: Jest czwartek, 6:00 rano. A Wiktor ma taką minę, jakby chciał powiedzieć coś bardzo ważnego, no. No, naprawdę, wiesz co, jak ty coś powiesz, nie myślałeś, żeby zostać profesjonalnym ziewaczem, przepraszam?
10: Wydaje mi się, że przy radiu mogą być jeszcze lepsi ziewajłowie.
9: To prawda?
10: Sprawdźmy to. Wystartujmy plebiscyt na najciekawszy, najdziwniejszy poranny ziew.
9: No, mówiłeś. Cztery, 402, 302.
10: Ziewajcie też do Messengera.

0: Weźmy się popłaczę, naprawdę. Ach,
1: szanowni państwo, wystartował poranny plebiscyt na najciekawszy ziew antenowy.
0: Skoro przepraszamy, bo będziemy zarażać, ale miejmy nadzieję, że to będzie pozytywne zarażanie. No to sprawdzamy eskowego messengera, kto tam ziewa?
2: Dzień dobry. Ja startuję w konkursie na najlepszy ziew. Dzień dobry, witam. Miłego dzionka.
1: Miłego. Na razie takie... No takie mocne 4 na 10 bym dał. No,
0: to 4 centymetrów rozwarcia, mówisz o tym, tak?
3: Monika teraz.
1: Monika fajna. Fajna, taka, jak taka Fiona. Ale w tej wersji zmienionej, tej dobrej.
0: Tak. Co więcej, jakby zamiast Monika powiedział, że był to Marek, to też byłoby fajnie.
1: To jest Monika, dziewczyna ziewownika.
0: Dzień dobry.
1: Wow. Marek mi się podoba. Marek ma coś w sobie z takiego rannego zwierzęcia z lasu.
0: Nikto.

0: Kiedyś widziałam koncert pana Timbalanda, który przyjechał i śpiewał bodajże chyba z Pussycat Dolls i robił
1: To jest bardzo ważna rola.
0: Przez całą piosenkę.
1: Najważniejsze
2: no, ładnie. Poranne prasowanie.
1: Jadziula przyszła, więc my też robimy dzień dobry.
0: Od tego, że Jadzia ma dzisiaj imieniny, bo dzisiaj jest Jadwigi, więc byś po prostu wyjął te kwiaty, na które się umawialiśmy, że przyniesiesz, bo to w końcu
1: herbatę
0: mężczyzna
1: mam.
0: Musi dawać.
1: Herbatka dla ciebie.
2: Ja nie wiem, czy to taka czysta herbatka.
1: Możemy pić z jednego kubka z okazji twoich imienin.
0: Nie ryzykuj.
1: Słuchaj, jest news telewizyjny, bo okazuje się, że znamy już nową, kolejną uczestniczkę wspaniałego show, które wszyscy dla guilty pleasure potem oglądamy, czyli Królowa Przetrwania. Wiesz, kto dołączył tym razem?
2: Nie.
1: Paula Tumala. Wiesz, kto to jest?
2: Absolutnie nie wiem.
0: Ona ubiała masło w teledysku Donatana z Olą Ciupą.
1: To są takie czasy, że
2: to już wiem.
1: Znaną osobą
2: takie
1: zostajesz
2: mleczarki.
1: Po ubijaniu mleka u Donatana. To jest wyznacznik bycia znanym. No i są też wcześniejsze uczestniczki, które na pewno kojarzysz, prawda?
0: Danuta Martyniuk, Mariola Bojarska-Ferenc.
1: I uwaga, sama synowa Justyny Steczkowskiej. To też jest wyznacznik bycia znanym. Kim jesteś? Jestem synową Justyny Steczkowskiej.
0: Co ty na to, Jadziu? No.
2: To wstawałyby ze mną w środku nocy przez miesiąc, żeby wszystkie piętra w radiu poogarnać. To wtedy by były prawdziwe królowe przetrwania.
3: Poranne prasowanie.
2: A nie do telewizji.
1: Czekam, aż kogoś wezmą do jakiegoś programu i będzie znany z tego, że pomaga Jadzi w radiu.
2: Zapraszam.

0: 20.30 już prawie to jest SK. Zerkam sobie w newsy do Pauli i taka refleksja mnie naszła. Mm-hmm. W życiu, jak gdzieś ci dadzą, to w innym miejscu muszą ci zabrać. Słuchaj, mm-hmm. benzyna dzisiaj jest tańsza, mm-hmm. ale za to diesel droższy.
1: To nie ma znaczenia, jeżeli SK tankuje do pełna. Dzisiaj po 8 będziemy to robić, więc zapraszamy wszystkie szczegóły na sk.pl. La, la, la, la, la, la, la, la, la.

0: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
1: Reklama.
2: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.osiedlebracka.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
11: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
12: Dzisiaj do 16 stopni, jutro delikatnie cieplej, nawet do plus 18, chociaż noce chłodne. W sobotę ma popadać, no i temperatura spadnie do plus 13 stopni. Teraz w Żarach 5 na plusie.
10: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
13: Jest 6.30, Paulina Horwatowska, to jest SK News. Kanada wstrzymuje zakup amerykańskich śmigłowców Black Hawk. Decyzja zapadła tuż przed rozpoczęciem negocjacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. To kolejny sygnał napięć między oboma krajami, zarówno w relacjach handlowych, jak i politycznych. Benzyna tańsza, ale za to droższy diesel. Dziś litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 8 zł i 5 groszy.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
15: SK Sport News.
13: Niesamowity powrót Realu Madryt. Królewscy przegrywali z Romą 1-3, ale w 7 minut strzelili 3 gole i wygrali spotkanie. PSG z kolei pokonało Manchester City 4-2, a Aston Villa rozbiła Fenerbahce 6-0. Industria Kielce przegrywa w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie ulegli na wyjeździe Magdeburgowi 27-30. Dla niemieckiej drużyny to 4. zwycięstwo z rzędu, a dla Industrii 2. porażka.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
16: Jankes!
17: Kama!
18: I Wiktor!
19: W Radiu SK!
20: Hej, hej, tu poranny klub.

0: Sasha Flow nagrała właśnie kawałek o plebiscycie ziewania, bo talking body, czyli mówiące ciało, słuchajcie, to jest ziewanie. Bo to, że my nauczyliśmy się mówić od rodziców i gadamy po polsku czy po angielsku, to jest jedno. Ale nasze ciało zawsze mówi w uniwersalnym języku.
1: Ja się boję, że na koniec miesiąca wystawisz fakturę za te lekcje języka angielskiego.
0: Dziękuję, to były poradne zajęcia. Teraz kolejne od Kamili.
1: No właśnie, w szkołach już nie można tego kupić, bo przecież w szkolnych sklepikach można tylko same zdrowe rzeczy kupować. Ale producent chipsów, i to tych konkretnych chipsów, takich, gdzie trzeba rękę wsadzić do tuby, żeby je wyjąć.
0: Ale mnie wkurza to opakowanie zawsze. Jak zostają ostatnie, to potem po łokieć uwalony.
1: A wiesz, że wystarczy przekręcić tubę i wysypać? Taki tylko szalony pomysł.
0: To spróbuję następnym razem.
1: No w każdym razie, ten producent chipsów, co trzeba ręką do tupy sięgnąć.
0: Do czego?
1: Do tuby.
0: Okej. Tak.
1: Szuka wybrańca.
0: No.
1: Którego, nie śmiejmy się już teraz, prochy spoczną w ich puszce urnie.
0: Ale dziwny pomysł na promocję.
1: No, taki świat, panie.
0: Mam pomysł, co bym napisał w zgłoszeniu konkursowym, tak żeby zwrócili na mnie uwagę.
1: No dawaj.
0: Wybierzcie mnie, bo w życiu nic nie wygrałem.
2: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
5: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu oferują profesjonalną diagnostykę słuchu, dobór aparatów słuchowych, pomoc w uzyskaniu dofinansowań oraz wizyty domowe. Jesteśmy w Żarach w przychodni Eskulap i przy ulicy Rynek 26 oraz w Żaganiu przy ulicy Warszawskiej 4. Więcej informacji pod numerem 734-170-021. Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu.
8: I po reklamie.

0: Kama, to chyba do ciebie ten tytuł i to zawodzenie. Go ahead now, go, go, śpiewaj, go, go, go!
1: Happy birthday to you!
2: Leska
3: budzi w urodziny.
0: Dzisiaj wszyscy w klubie profesjonalnego gwizdajły. Martin, chcesz dołączyć? Ziewnij sobie na początek.
4: No i od razu. Mózg dotleniony, człowiek dotleniony, a przy okazji sprawdzone uzębienie. Brawo, Marcin. Marcinku, ale faktycznie dzisiaj twoje wielkie święto, czyli urodziny. I co z okazji urodzin postanowiłeś zrobić?
5: Postanowiłem wziąć wolne i świetnie się bawić w domu razem z rodziną.
4: Dodajmy również, że jak zadzwoniliśmy do Marcina, że tam dwójka dzieci w tle płakała.
0: Czy to się nie wyklucza? Czy ty niestety wziąłeś wolne od pracy, ale jesteś w drugiej pracy, czyli prywatna niańka?
5: Nie, nie. Myślę, że to wszystko jakoś da radę połączyć i zobaczyć ich uśmiech z rana, to jest też takie święto.
4: Fajnie. Super, Marcin. To mam nadzieję, że tego uśmiechu dzisiaj będzie jak najwięcej u was. Z tego, co wiemy, to ty lubisz poza pracą zajmować się ogrodnikiem, więc pytanie, czy trawnik już jest przestrzeżony przed zimą?
5: Jest, ale pewnie jeszcze raz go zaatakuję.
0: Pytanie mam również od kolegi z ostatniego rzędu. Czy u ciebie w ogrodzie wszystkie rośliny, jakie hodujesz, są legalne na terenie Unii Europejskiej?
5: Tak, oczywiście.
0: Dziękuję za odpowiedź.
4: Nie spodziewałam się zupełnie innej. Dobrze, to my w takim razie wręczamy ci stówkę urodzinową.
0: Zielone
4: leci do ciebie. No i Marcinku, czego ci życzyć?
5: Zdrówka i pełnienia marzeń.
0: No właśnie, zdrówka i jak mówiła moja babka, jeszcze raz pieniędzy.

0: prawie godzina porannego programu za nami i same inteligentne, głębokie, pełne wdzięku wypowiedzi od naszych słuchaczy.
1: A wiecie, że jeżeli ktoś się nie zaraża ziewaniem od drugiej osoby, to podobno jest psychopatą?
2: Oj, oj, oj.
3: Wiktor, nie ziewnąłeś! Nie ziewnąłeś! Nie ziewnąłeś! Jankes! Jankes!
0: I Wiktor! W Radiu SK! I podobno kto nie daje nagród, ten słaby, więc wysyłamy do pani nasze skarpety eskowe.
4: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
5: Reklama.
6: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
13: Phonix Ból Uszu Max.
12: Słucham?
13: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
12: Phonix Ból Uszu Max?
13: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Tanio Weekend Wald. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: 18, 47, 12.
20: Co liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
20: To ja też chcę. 24, 39.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Dzisiaj do 16 stopni, teraz w okolicach 6 kresek. W piątek cieplej do 18 stopni, teraz około godziny 7. Coraz większy ruch na przykład na Wrocławskiej oraz na ulicy Tunelowej.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Zbliża się 7. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Polityczny spór o Trybunał Konstytucyjny. Maciej Berek złożył ślubowanie sędziowskie w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Rząd mówi o przywracaniu praworządności, a PiS o zamachu stanu.
4: I zdaniem premiera wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Donald Tusk zapowiedział też, że jego rząd będzie przywracał ład prawny i konstytucyjny dostępnymi państwu metodami. Padły też gorzkie słowa pod adresem prezydenta.
5: Odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje.
4: Z kolei działania rządzących krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński mówi o siłowym ataku na Trybunał Konstytucyjny.
3: Informował nasz reporter Michał Skolimowski. To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie kilka tygodni temu. Morze wyrzuciło jego szczątki na brzeg. Znalazł je przypadkowy spacerowicz. Służby sprawdziły miejsce i wykluczyły zagrożenie chemiczne, radiologiczne oraz obecność materiałów wybuchowych. Nowi lokatorzy w Zoo Borysew Włódzkiem. Do ogrodu przyjechały 3 gerezy angolańskie. To dopiero drugie zoo w Polsce, w którym można zobaczyć ten gatunek. Małpki już podbiły serca zwiedzających.
6: Ciekawa, no ładna.
7: Te akurat mi się najbardziej podobają z tych wszystkich. Mają inny jakby kolor, wyróżniają się jakby ze środowiska.
3: Małpki nie mają jeszcze imion, a zoo wkrótce ogłosi konkurs na ich wybór.
8: SK Żary News.
2: Maciej Juszczak. Od 9:00 utrudnienia w Raculi. Zamknięty będzie zjazd w stronę Niedoradza. Zdzisława Różańska, Janusz Kubicki, Tomasz Nesterowicz i Joanna Senyszyn powalczą o mandat senatora w okręgu zielonogórskim. Wybory uzupełniające 22 listopada. Gród Santok lubuskim cudem Polski 2026. To w plebiscycie National Geographic Traveler. Wśród lubuskich kandydatów były również lubuskie winnice oraz park rekreacyjny w Nowej Soli.
9: Jankes. Kama i Wiktor.
10: Czwartek, 7 rano. Wstawać czy nie wstawać? Oto jest pytanie.
11: No, wstawać. Za momencik u nas nasza zabawa 7 wygrywa. I tutaj mamy pytanie do ciebie, Wiktor. Jaki jest PIN do twojej karty kredytowej?
10: 7426.
11: Dziękuję.
12: Gdzie masz portfel? Drugie pytanie.

0: Modlmy się.
1: Za dobry czwartek oczywiście. We pray. 7 minut po 7. Dzień dobry, Eska.
2: Dzień dobry i od razu wiadomo, nic nie podnosi ciśnienia, lepiej jak jakaś dobra aferka.
1: Dawaj, lubię takie, szczególnie jeżeli ona jest z Polski.
2: Mamy aferkę z Tarnowa.
1: To jest tam na dole i po prawej.
2: Mianowicie, policjanci zatrzymali w Tarnowie rowerzystę, który jechał po zmroku bez wymaganego oświetlenia.
1: Niech zgadnę. No. A dodatkowo był na Reuszu.
2: Tak troszeczkę. Wyczuli od niego woń alkoholu. No i no cóż, no. Zatrzymali pana rowerzystę. Ten okazał legitymację poselską, więc odstąpili od kontroli. No.
1: Tu jest ten twist. Legitymacja poselska. Czyli najważniejszym wyposażeniem roweru jest nie tylko to światełko z przodu, ale też legitymacja posła.

0: Musimy jeszcze poczekać, aż jest 7.13, bo 13 jest pechowa, zrobi 14. Bo jak będzie 13,
1: to już.
0: O, dobra, można.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: To dzwońcie 664-402-302. Prosimy o to, żebyście trzymali telefon przy uchu. Do zdobycia mamy nasze nagrody SK-owe, czyli butelkę, skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story z Andziax. No i co? No i kto pierwszy, ten lepszy. No.
0: I pamiętajcie, musimy się zmieścić w 2 minuty, a najważniejsza jest dobra jakość połączenia.
1: Dzień dobry.
0: Przyjmujemy tylko tych z drogimi telefonami.
1: Dzień dobry, jak masz na imię?
3: Ryszard.
0: Ryszard?
1: A, no właśnie, chyba a... tak.
4: Telefon przy uchu, kochana.
0: A Rysia?
3: Ja samochodem.
1: No ja rozumiem, że samochodem, ale cię nie słyszymy, odbieramy dalej następny telefon. Dzień dobry, halo, halo.
3: Dzień dobry.
1: O, no, tu się dobrze słyszymy. No. A ty jak masz na imię?
3: Dorota.
1: Bardzo dobrze. Dorotko, kochana, 2 minuty dla ciebie.
2: Zabawa rozpoczęta.
0: Pierwsze określenie pejoratywne to jakie?
3: Nie. Negatywne.
0: Dobrze.
3: Ujemne,
1: niepochlebne, uwłaczające, obraźliwe. Wiktor... A nie,
0: i nie to... ma to nic wspólnego z raperem Peją.
2: Drugie.
1: Co ma skrzydła, ale nie jest ptakiem?
3: Przemolot.
0: Dobrze.
1: Bardzo dobrze.
0: A trzecie. To jest ptakiem, ale może być też w nosie. No. Nie koza?
1: Gil!
3: No nie! O matko, faktycznie. No,
0: może być.
1: Dorotko, trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy i jak najmniej ptaków w nosie.
3: Miłego dnia.
1: Odbieramy dalej telefony, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Kto po
0: czwarte
1: drugiej?
5: Radek.
0: Radku, co aktualnie jest dłuższe, noce czy dnie?
5: Noce.
1: Niestety. Wiktor sprawdził 13 godzin nocy i tylko 10 godzin dnia. Mm. A co się działo, jak Pinokio kłamał? Nie wiem, dlaczego tak to powiedział.
5: Nos rósł.
0: Szóste. Czego na koniec historii nie miał Jurand ze Spychowa?
4: No, czego...
0: czego nie miał? Czegoś mu brakowało. Czegoś bardzo ważnego.
1: Życia!
0: To też!
5: Życia.
1: Karty kredytowej, mieszkania!
0: Ale przede wszystkim nie miał oczu, bo mu wydubali mu oczy.
1: Ojej, weź przestań!
4: To ci krzyżamy.
1: Nie spoileruj!
4: 20 sekund.
1: Nie spoileruj książki. Szybko. Odbieramy ostatni telefon i ostatnie pytanie. Dzień dobry.
5: Witam, witam.
1: Słuchaj, wczoraj w Milionerach padło pytanie, w wyniku czego można nabawić się efelidów. Od słońca czy od wody morskiej?
0: Patrz w górę, patrz w górę, patrz w górę.
5: Od słońca.
1: Dobrze. I widzisz, w Milionerach mógłbyś zdobyć 500 000 złotych za to pytanie.
0: A u nas wygrałeś skarpety.
1: Wow. I do tego butelkę i październikowe wydanie magazynu SK Story z wywiadem z Andziax.
5: Super, dzięki.
0: To jeszcze należy się wytłumaczenie dla wszystkich, którzy lubią bawić się w naukowców i być mądralami, że efelidy to tak naprawdę piegi.

0: Kiedyś jedną modelkę zapytano, co to jest CBA i odpowiedziała: Centralne Biuro Śledcze.
1: A to przecież afera, aferalne.
0: Dokładnie. No. I o CBA, i o pukaniu CBA, i o tym, że nie jest wcale śledcze, tylko aferalne, będzie mówiła Paulina u nas w newsach za chwilę.
1: Chyba się nadaje na Miss Świata.

0: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Stary Folwark gorąco zaprasza w swe podwoje. Odkryj naszą nową restaurację Stara Stajnia, gdzie każdy kęs to uczta dla podniebienia. Od aromatycznej zupy po wykwintne dania główne i pyszne desery. Jeśli masz urodziny, to zorganizujemy warsztaty kuchenne i masę zabaw dla małych i dużych. A jeśli planujesz ślub, komunię lub inną imprezę, mamy propozycje także dla Was. Odkryj bogactwo Starego Folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl.
6: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt,

0: 20% taniej. 4,99 za 100 gramów.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Duży ruch m.in. na Bohaterów Getta oraz na ulicy Piastowskiej, podobnie na Okrzei oraz na ulicy Żagańskiej. Dzisiaj do 16 stopni, jutro cieplej, temperatura powędruje na 18 stopień.
3: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Minęła 7.30. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Pożar statku handlowego na Morzu Czarnym. Do zdarzenia doszło na rumuńskich wodach terytorialnych. Na razie nie wiadomo, czy jednostka została trafiona dronem. To kolejny taki incydent w tym miesiącu. U wybrzeży państw NATO uszkodzonych zostało już 5 statków handlowych. Zginęło lub zaginęło 23 marynarzy. Agenci CBA w siedzibie PZPN zażądali dokumentacji dotyczącej umowy z firmą Publicon Sport, która od 2023 roku obsługiwała umowy sponsorskie związku. Jak podaje Onet, firma otrzymywała 150 tysięcy złotych miesięcznego ryczałtu i wysokie prowizje.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
8: SK Sport News.
6: Polskie kluby wracają do gry w Lidze Europy. Lech Poznań zmierzy się z Bayerem Leverkusen. Początek meczu o 18.45. Vinicius Junior zawieszony na 4 mecze. To kara za pociągnięcie rywala za włosy w spotkaniu z Villarrealem. Brazylijczyk opuści m.in. El Clasico z Barceloną zaplanowane na 25 października.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
9: Kama i Wiktor.
10: Widzisz, ciebie w nic już to by w życiu nie pociągnął za włosy. I wcale nie chodzi mi o to, że po prostu nie bierzesz udziału w El Clasico.
11: A wiesz, że jest taka teoria, że Vinicius Junior to już nie jest on, od paru miesięcy i gra jego sobowtóry, a prawdziwy Vinicius leży sobie i odpoczywa na rajdzie.

0: Biuro Śledcze CSI Kamila wystartowało. Zrobiliśmy jej mindfucka tym juniorem Winiszjuszem.
1: Ale muszę przyznać, że w końcu znalazłam w piłce nożnej coś, co mnie interesuje. Okazuje się, że Winiciusz Junior może mieć sobowtóra. Oglądam zdjęcia, no i faktycznie panowie wyglądają jak co najmniej dalecy kuzyni swoi.
0: Ale jest trochę takich gwiazd w showbiznesie, które albo przeszły takie metamorfozy, operacje plastyczne, że się człowiek zastanawia, czy go podmienili, czy nie. No bo to, że Władimir Putin może mieć swoich sobowtórów, to jest jedno. To, że inni przywódcy się posługują też swoimi podróbkami, to jest jedno. Ale na przykład Megan Fox. Kojarzysz ostatnio?
1: Kojarzę.
0: Oglądaliśmy w internecie.
1: Oglądaliśmy.
0: Wyglądała, a teraz wygląda troszkę inaczej.
1: No, jakby ci tu powiedzieć, lata lecą.
0: A wy macie jakieś przykłady kogoś, kto tak was zaskoczył, że się zastanawiacie, czy to nie sobowtór?
2: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: W Netto dbamy o to, aby nic, co dobre, nie zostało wyrzucone. Dlatego przekazujemy nadwyżki żywności Caritas oraz bankom żywności. Dołącz do nas, nie wyrzucaj jedzenia. Podczas zakupów w Netto skorzystaj z akcji Nie marnuje i zyskuje. Szukaj produktów z żółtą naklejką. To żywność z bliskim terminem przydatności, ale wciąż dobra i w niższej cenie. Pamiętaj, nie marnuje i zyskuje. Więcej na netto.pl.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
9: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga, nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9:17, sobota, 8:16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
12: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
11: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
12: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
11: Ulica Żagańska 68. Żary.
12: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
13: I po reklamie.

0: 13 minut do 8 zostało, takie podejrzenia mam, bo Kamil Nosel nie ma włosów. Ale gdyby miał, to mógłby być jak Ed Sheeran rudy.
1: Wredota
0: nasza.
1: Ale będzie teraz dzwonił w sprawie tematu, który bliski jest bardzo mojemu sercu. Ostatnio popsuła mi się suszarka elektryczna w domu, popsuła mi się zmywarka, czekam aż popsuje mi się również pralka.
0: I ta słuchaczka będzie tak wkurzona, że być może odda ci ten sprzęt.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Tak, słucham.
4: Czy ja do pani Klaudii idziemy się zadzwonił?
3: Tak, słucham.
4: Masia, wiecie co, transport po tej stronie. Telefonuję, proszę pani, bo nie wiem, czy tam dzisiaj do pani dzwonili. W sprawie tej lodówki, zmywarki, proszę pani. I tam chyba coś jeszcze mam, nie wiem, co tam jest.
3: No, GD, całe.
4: No. Do pani, tak?
3: No, do pani.
4: Dobra. Powiedz mi pani, bo tak, przeliczyłem deputat, jeśli chodzi o paliwo. Gdzie ja mogę, proszę pani, to odstawić, bo mi zabraknie do pani jeszcze 9 kilometrów, żebym mógł, proszę pani, później wrócić.
3: Proszę pana, proszę mi zawieźć to pod dom i mnie nie zdenerwować.
4: Proszę pani, ja nie dojadę, bo inaczej jakbym miał dojechać do pani, to bym nie wrócił do bazy. I tu jest ten problem, więc wolę te 8 kilometrów, proszę pani, gdzieś zostawić, żeby móc wrócić.
3: Ale no to pana pracodawca powinien panu zatankować samochód, no co pan chce ze mnie
4: robić? Pani, ja pani powiem, on mi zatankuje pojutrze na tyle, żeby mógł do pani dojechać. A no ja mam załadunek pani już dzisiaj na pacę.
3: No i co? I pan mi wystawi cały sprzęt AGD na środku drogi, 9 kilometrów do domu i co ja z tym zrobię, jeżeli ja zamówiłam transport
4: po drzwi? Chwila! Niech mi wskaże pani miejsce, gdzie to mogę zostawić, gdzie jest na przykład, nie wiem, Zadaszenie, bądź też inny lokal.
3: No to Zadaszenie jedyne, do jakiego ja mam dostęp, proszę pana, to jest na adres, gdzie ja zamawiałam całe AGD.
4: Dobra, jeszcze raz, bo pani mnie nie rozumie.
3: Nie, no ja rozumiem, jeszcze raz mi pan powie o tym, że panu brakuje 9 kilometrów, to pana przetrącę, jak pana zobaczę.
4: Zróbmy inaczej, proszę pani. Tam widzę, że jest przystanek autobusowy.
3: Nie ma, to jest nowiny, panie, to są nowiny, a pan oszalał. Niech sobie pan sprawdzi, ile to jest.
4: Tu bym mógł, proszę pani, zostawić.
3: To w takim razie zrobimy tak, że ja się z panem rozłączę, zadzwonię sobie i ustalę z nimi, gdzie...
4: I co, i pani będzie na mnie skarżyć teraz, tak? Jak ja próbuję się z panią dogadać?
3: Puszcza taki, że to ja mam się nie poskarżyć.
4: Pani, to niech to pani zrobi, Edycie.
5: Klaudia, zostałaś wkręcona w Radiu SK. Jesteś wspaniała, co rańko.
3: Masakra.
5: Kocham cię bardzo i Kamila też.
3: Masakra.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Ludzie, jak macie na ósmą i dopiero się obudziliście, to nie zdążycie. Za chwilę ósma, za 6 minut.
1: Cudowne, tak optymistycznie, tak miło, ty tak potrafisz podnieść na duchu.
0: Ale będą jeszcze informacje na bogato za chwilę w newsach, bo podobno Kraków zarabia na turystach.
1: No właśnie, i dokładnie ile zarobił albo ile turyści zostawili w Krakowie, to o tym za chwileczkę u nas w newsach.
2: Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
0: Podobno najwięcej kasy zostawiają ci, którzy piją na hejnał.
3: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: O, pieskie życie ma smak!
12: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Aj! Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
17: We must fight together.
16: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
20: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
21: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Teraz 7 stopni na plusiku, dzisiaj w ciągu dnia do 16 stopni. To jest maksymalna temperatura na dzisiaj, ale jutro do plus 18. Teraz w Żarach spory ruch na przykład na ulicy Okrzei oraz na Telemana.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 8, Paulina Horwatowska, to jest SK News. Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Wołodymyr Zełenski mówi dość i kończy wstrzymywanie uderzeń w rosyjską energetykę. To po problemach z amerykańskimi danymi wywiadowczymi i zakłóceniach Starlinka. W tym czasie Rosja nasiliła ataki na Ukrainę, a według Zełenskiego w ostatnim tygodniu zginęło ponad 100 cywilów. Większe bezpieczeństwo w szkołach. MEN przygotowało nowe wytyczne na wypadek pojawienia się w placówce osoby z niebezpiecznym przedmiotem. Materiały trafiły już do wszystkich szkół w kraju. Resort zapowiada też możliwość sprawdzania zawartości uczniowskich plecaków, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
4: Zmiany są reakcją na ostatnie ataki w polskich szkołach. MEN chce, by nauczyciele mogli szybciej reagować, gdy pojawi się podejrzenie, że uczeń ma przy sobie niebezpieczny przedmiot. Jednym z rozważanych rozwiązań jest sprawdzanie zawartości tornistrów.
5: Za kilka dni ministerstwo pokaże gotowe przepisy. Też nie chodzi nam o to, by w szkołach wprowadzić taką grozę, że oto każdego dnia przeszukiwane są plecaki, ale nauczyciel musi mieć taką możliwość.
4: Mówi Barbara Nowacka. Ministra podkreśliła również, że codzienne bezpieczeństwo zależy także od nauczycieli i rodziców.
3: Ekologiczna szkoła w Dąbrowie Górniczej. W podstawówce numer 26 do spłukiwania toalet wykorzystuje się deszczówkę.
6: Rynny są tak podpięte, że woda, która spływa z dachu, jest odprowadzana do tych zbiorników. Cywiadębska, dyrektor szkoły. Tam działają pompy, które z kolei tłoczą wodę. No i przy spłukiwaniu jest wykorzystywana do spłucza.
3: Szkoła ma też panele fotowoltaiczne i magazyn energii.
7: SK Żary News.
2: Maciej Juszczak. Od najbliższego poniedziałku zmiana organizacji ruchu na osiedlu Zacisze. Częściowo zamknięta będzie ulica Działkowa na odcinku od Krętej do Zjednoczenia. Latem było tak gorąco, że trzeba było uczyć się na zewnątrz. Ziągórska SP14 już po termomodernizacji.
8: Te szkoły się mniej nagrzewają, wolniej wychładzają. Przede wszystkim to też są elementy małej architektury. To są ocieplenia. Łączna wartość projektu to ponad 50 milionów złotych.
2: Mówił prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski.
9: No dzień dobry, witamy się z wami. Jutro jest już piątek, więc powiedziałabym, że nawet jeśli jest w tym momencie źle, to będzie dobrze.
10: A dzisiaj podążamy śladami afery Sobow.
11: Sorry, Wiktor, nie ma czasu.
9: Powtarzaj za mną. Sobowtór.
10: Sobowtorurowej. Afera Sobowtorurowa.
12: Kochane Radio SK, ja codziennie praktycznie widzę jakiegoś sobowtóra. Wstaję z rana, patrzę w lustro w łazience i tam ja czy nie ja, jakiś taki ktoś podobny, ale chyba nie ja, kurczę. Może jakiś sobowtór właśnie. Pozdrawiam.

0: 6 i 6.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: nasze muzyczne alter ego, Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Dawid ma lepsze włosy niż ty.
0: I ona też mówi, że chodź, coś ci opowiem i tak samo ty teraz tak chyba coś mi opowiesz.
1: Tak, opowiem informację, którą z kolei wczoraj mi opowiedział Wiktor.
0: Mianowicie, to wraca jak bumerang.
1: Połowa Polaków uważa, że alerty RCB przychodzą za często. Na pewno kojarzycie, to są te takie alerty na telefon, które przychodzą w różnych tematach.
0: Ja dostałem, że wiatr wieje.
1: No właśnie, że wiatr wieje, że szczepionka na lisy, no ale są też takie województwa, które dostają niestety trochę poważniejsze informacje. No i tak się akurat składa, że ta wschodnia połowa Polski
0: to ta
1: jest niezadowolona, że przychodzą za często.
0: I właśnie dlatego ten operator tego systemu kliknął w to lubuskie ostatnio, żeby te nastroje się wyrównały.

0: Jakiś czas temu wjechał program CPN, ceny paliw niżej, i ceny spadły tylko po to, żeby teraz znowu rosnąć.
1: SK tankuje do pełna.
2: No czego nie rozumiesz? Miało być taniej, było taniej, jest drożej, to już było drobnym drukiem. Ale u nas tak naprawdę nie ma znaczenia, po ile są ceny paliw, ponieważ SK zawsze tankuje do pełna.
0: Tak jest. Kto nie skorzystał z tego programu, może skorzystać z Eski, bo zapełnimy wam bak za nasze pieniądze radiowe.
2: No i za mnie jest Patrycja. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Patrycja, ty to niezły numer jesteś. Jaką ty akcję wymyśliłaś?
3: Moja siostra organizuje szwagrowi urodziny 30. No i jedziemy do Zakopanego. A z racji takiej, że jesteśmy ze Szczecina, no to pomyślałam, że ją odciążę.
0: I z racji tego, że samo Zakopane to jest chyba jedno z najdroższych miejsc w tym kraju.
3: Zdecydowanie.
2: No ale z tego, co wiemy, Michał, czyli szwagier, po pierwsze ma zostać przez was porwany, zakryte oczy. Dopiero na miejscu ma bidula się otworzyć i dowiedzieć, gdzie jest, ale po drugie, czy to jest prawda, że on nigdy nie był w Zakopanem?
3: Nigdy nie był w Zakopanem, dlatego ten pomysł.
0: Ale przeżyje szok kulturowy.
2: Ojej. Dobrze, no to ja myślę sobie, że dołóżmy się do tej całej fantastycznej akcji. Eska tankuje do pełna, tak żeby Michałowi starczyło na przynajmniej jedno zdjęcie z misiem.
0: I podobno jeszcze starczy wam na jajecznicę i herbatę. Tam jest taka najdroższa restauracja, najdroższa śniadaniownia podobna w całym kraju, że to tylko na tyle starcza.
3: Może tak być.
2: Życzymy w takim razie wam fantastycznej zabawy i pamiętajcie, żeby po tankowaniu nie prowadzić auta.

Wiecie co, mam niedosyć, stop. Chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Blisty, chcę do kliniki pogonić. Fifi

0: Wystarczy spojrzeć przez okno, przynajmniej za to nasze radiowe, no i Alejandro.
1: Z naciskiem na Handro, a właściwie Handra, z jakiegoś powodu. Państwo tego nie widzą, bo to jest radio, ale po mojej lewicy siedzi nasz wydawca, po mojej prawicy siedzi Wiktor i kiedy panowie mówią, to ja normalnie jak na meczu tenisowym. Lewo, prawo, lewo, prawo.
2: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
0: I właśnie o Polkach grających w Wuhan w kolejnym turnieju. Za chwilę w newsach.

0: me. Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS 01 i STS 02. Szkolimy w systemie 1:1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
1: Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16:30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
3: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu oferują profesjonalną diagnostykę słuchu, dobór aparatów słuchowych, pomoc w uzyskaniu dofinansowań oraz wizyty domowe. Jesteśmy w Żarach w przychodni Eskulap i przy ulicy Rynek 26 oraz w Żaganiu przy ulicy Warszawskiej 4. Więcej informacji pod numerem 734-170-021. Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Dzisiaj 16 stopni, natomiast jutro do plus 18, sobota 13 i deszczowo, a więc znów zrobi się nieco bardziej jesiennie. Teraz sporo samochodów na przykład w okolicach ulicy Wrocławskiej.
10: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Minęła 8:30, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Tragiczny wypadek w Białymstoku. Rano na przejściu dla pieszych samochód osobowy śmiertelnie potrącił dwie starsze kobiety. Na miejscu pracują służby. Ponad 15 miliardów złotych, tyle pieniędzy w zeszłym roku wydali turyści w Krakowie. To prawie 3 razy więcej w porównaniu z 2016 rokiem, mówi Katarzyna Gądek z Urzędu Miasta.
14: Patrzymy się też na tego turystę jakościowego, który przyniesie nam mniej kłopotów, a więcej zysków.
13: W zeszłym roku Kraków odwiedziło blisko 9 milionów turystów, w tym blisko 1 700 tysięcy z zagranicy. Polki walczą w turnieju w Wuhan. Maja Chwalińska gra o ćwierćfinał z Amerykanką Iwą Jowicz. Z kolei Iga Świątek wystąpi w 1/8 finału. Jej rywalką będzie Ashlyn Kruger, a mecz rozpocznie się nie wcześniej niż przed 13.
15: Jankes.
16: Kama.
15: Kama i Wiktor.
16: Jankes. Kama i Wiktor.
15: W Radiu SK.
17: Buongiorno, chciałoby się powiedzieć, chociaż bardziej, że Piątello za momencik wjedzie, bo to już jest czwartek.
18: Patrzę w kalendarz i urodziny swoje obchodziłby, gdyby żył. Niemiecki filozof, poeta, filolog klasyczny Fryderyk Nietzsche.
17: Niczego nam nie potrzeba.
18: Czy mogę pozwolić sobie jeszcze na jeden żart?
17: No.
18: Już od dawna nie ma niczego.
17: Już wiem, kto moją mowę pogrzebową na pewno nie wygłosi.

0: like it.
1: No pewnie, że I like it. To jest Eska. Tu się nie da inaczej niż I like it. Czy jest ktoś, kto nie lubi Eski? Nie widzę. Nie ma. No, dziękuję. Do widzenia.
2: Świetne, świetne badania słuchalności zrobiłeś. Takie szybkie i takie za darmo.
1: Panie dyrektorze, idzie nam świetnie. Nie widziałem nikogo, kto nie lubi Eski.
2: Przepraszam, czy my dzisiaj mamy zebranie?
1: Mamy, ale mamy też poważne sprawy. Żeby nie było, że tylko się tutaj cały czas dobrze bawimy i uśmiechamy. Otóż to, pobór do wojska. Aktualnie, jak czytam, słuchajcie, dzieli Polaków. Młodzi mówią stanowcze nie. A ci starsi z kolei, ankietowani, którzy zostali zapytani, mówią stanowcze tak. No i nie wiadomo, jak pogodzić tę młodszą i starszą część społeczeństwa.
2: Niech zgadnę, największy entuzjazm wobec poboru wykazują ci, którzy nie musieli w nim uczestniczyć.
1: Radio SK. A to tak przypadkowo wyszło.
3: Wiktor, a ty byłeś w wojsku?
1: Nie słyszę.
4: Autopromocja.
5: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
6: będę grał w grę.
5: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sądy i Kościela.
7: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
3: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
4: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
3: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
5: Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu.

za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. Media Markt. I po reklamie.

0: Ja się zaśmiałem nosem właśnie? Chyba tak.
1: Że co?
0: Zaśmiałem się nosem.
1: Ha, okej. Okay. A on dalej nie mówi wprost. O tym śpiewa Margaret, a właściwie chyba mówi o naszym kapitanie, ponieważ cały czas zbieramy ludzi na odlot ściśle tajny. Przypominam, to już tylko i wyłącznie 7 dni zostało do naszego wylotu, bo wylatujemy za tydzień w piątek. Nadal nie wiemy dokąd.
0: No i dzisiaj jest właśnie dzień kombinowania. Po pierwsze mamy kapitana, a potem będziemy jeszcze mieli popołudniowych pomocników. Jaka podpowiedź dzisiaj wypuści nas w maliny? Proszę bardzo.
2: Mówi kapitan. Polecicie do miasta Małej Francuski.
0: I to już? Koniec podpowiedzi? Nie ma więcej? Czekaj, Mała
1: Miasto
0: Francuska.
1: Miasto Małej Francuski. No dobra, zobaczmy w takim razie, co Korościel wykombinował.
3: Francuska? Olu, więc oni polecą do miasta Małej Francuski. Moim zdaniem tu chodzi o miasto Marii Curie Skłodowskiej. A twoim o jakie miasto?
4: Nie, no ja liczę, że oni lecą gdzieś w jakieś takie bardziej wakacyjne klimaty, więc może gdzieś, gdzie dobrze smakuje francuski pocałunek, ale on w sumie może smakować dobrze wszędzie. Hmm.
3: A ja bym się upierał przy Marii Curie Skłodowskiej. Ona jest z Warszawy chyba, także oni polecą do Warszawy. Gratulujemy, kochani. Super wyjazd. Super.
0: Ja bym się jednak upierał przy tym pocałunku, tym bardziej, że mówiła to moja dziewczyna.
1: No i zważywszy na to, że z nami nie leci, to ja nie jestem pewna.
5: To ściśle tajne.
0: No to co, gdzie lecimy? Kto ma jakieś propozycje? Jakby co, wszystkie podpowiedzi, te poprzednie, ta dzisiejsza, czekają na Instagramie.
1: A jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej ekipy i polecieć razem z nami w nieznane, to zapraszamy do apki

0: Kurczę, to jest podpowiedź. Alan Walker mówi, że jednak Barcelona. Tam lądujemy, podobno.
1: Powiem ci tak. To naprawdę nieważne dokąd. Ważne, żeby było ciepło i żeby byli fajni słuchacze, a ci na pewno będą fajni, bo to są nasi
0: ESK-owie. Powiesz, że ważne, że ja lecę z tobą.
1: Nie.
0: A, to nie
1: znaczy tak. Ja to powiedziałam, czy pomyślałam?
2: Jankę z Kama i Wiktor.
3: Jankę z Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.
0: To jeszcze raz przypominamy, jak się wchodzi do gry o odlot ściśle fajny?
1: No trzeba ściągnąć apkę i tam się zgłosić.
0: No.
2: Autopromocja.
3: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.00. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba. Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
11: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
10: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
11: Magnifique!
10: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
11: No, Hisense Media Expert to ma sens.
12: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Tato, z czego były pierwsze książki?
14: Z glinianych tabliczek?
13: To jak wtedy zaginali rogi?
15: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
16: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 95 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 10 sztuk, maksymalnie 5 za złotówkę na kartę. Biedronka.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Dzisiaj w Żarach w okolicach 15-16 stopni, tyle powinno być po południu. Jutro cieplej do 18, ale w sobotę ma popadać, no i temperatura spadnie do plusy 13 kresek. Teraz duży ruch na przykład na Bohaterów Getta oraz na ulicy Okrzei.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że wcześniej wstrzymał uderzenia na prośbę Waszyngtonu. Sprawę skomentował Radosław Sikorski. Szef polskiego MSZ-u zaapelował do Ilona Muska, by nie wykorzystywał Starlinka do celów politycznych. O czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
3: W zamyśle Waszyngtonu była to część rozejmu energetycznego na froncie. Ukraina wstrzymała ataki. Problem w tym, że nie zrobiła tego Rosjan. Dlatego Wołodymyr Zełenski mówi. Mamy dość, blokada zdjęta. To słowa prezydenta Ukrainy, który podkreśla, że brak danych wywiadowczych z Waszyngtonu oraz problemy ze Starlinkami uderzyły w możliwości ukraińskiego wojska. Ukraińscy urzędnicy uważają, że ograniczenia zostały wprowadzone celowo przez firmę SpaceX. Elon Musk i Donald Trump przerzucają się odpowiedzialnością za te decyzje.
2: Telefon jak syrena alarmowa. MSWiA zapowiada nowy system ostrzegania Cell Broadcast. Na razie w razie zagrożenia komórki mają alarmować nawet wtedy, gdy są wyciszone, a system ma ruszyć tuż po wakacjach 2027. Igierski Park Narodowy buduje specjalne platformy dla bocianów. Wszystko po to, żeby ptaki nie budowały gniazd bezpośrednio na słupach energetycznych, mówi Wojciech Misiukiewicz z parku.
4: Takie budowanie gniazd właśnie bezpośrednio na liniach powoduje zagrożenie też dla bocianów i zdarza się, że dochodzi do sytuacji, kiedy bociany są porażone prądem.
2: Do końca roku powstanie 12 takich platform.
0: SK Żary News.
1: Maciej Juszczak. Wszystko o pierwszych chwilach tuż po porodzie. W ramach Tygodnia Godnego Porodu Szkoła Rodzenia w Zielonej Górze organizuje spotkania dla przyszłych rodziców.
5: Będzie bardzo dużo wokół kontaktu skóra do skóry, o korzyściach płynących z tego kontaktu dla mamy. Będzie o kontakcie skóra do skóry z tatą, będzie też o kangurowaniu.
1: Tłumaczyła Paulina Marchlewska ze Szkoły Rodzenia. Spotkania 21 października o 16 oraz 17.30. Trochę później niż zwykle, ale ruszyła ogrzewalnia Caritas dla osób potrzebujących.
6: 2 minuty po godzinie 9:00. Nie pytam, która kawa, nie pytam, czy zdążyliście, nie pytam, za którym razem budzik musiał zadzwonić, żebyście dziś wstali, bo pogoda jest jaka jest. Będzie lepiej. Kasia Węzierska, dzień dobry i zapraszam.

0: What If, tak nazywa się ten kawałek Neptunika. Zagrywam w Radiu SK 18 minut po godzinie 9. To czas już tradycyjnie na 30 sekund tylko dobrych informacji. Możecie za darmo sprawdzić wasze światła w samochodzie. Darmowa kontrola świateł w ramach ogólnopolskiej akcji Twoje światła, nasze bezpieczeństwo odbędzie się na wybranych stacjach diagnostycznych 24 października. Szukajcie w swoim mieście. Możecie też pomóc niedźwiedziom przygotować się do zimy. Poznańskie ZOO zbiera orzechy dla tych zwierząt. Można przekazać zdrowe, świeże orzechy, także te w skorupkach, mile widziane. Dynia ważąca ponad tonę. Taką wyhodował Brytyjczyk Ian Paton, który ustanowił tym samym rekord świata. Uwaga, czasochłonne zajęcie, bo jak twierdzi, tej dyni poświęcał nawet 6 godzin dziennie. Niektórzy tyle czasu nie spędzają nawet w pracy. Jutro kolejna porcja dobrych informacji. Radio
1: SK. Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego, tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
11: I po reklamie.

0: Jesse.
1: Przyznaję do jednego z artystów, którzy za chwilę zagrają na antenie Radia SK, mam wielką słabość. One Republic był taki kawałek Apologize, którym zasłynęli na szeroką skalę i który do dziś przypomina mi o różnych dawnych czasach. Miłych, niemiłych, ale sentyment pozostał. No to teraz One Republic połączył siły z Sophie Tucker. Tsunami, tak nazywa się ten kawałek, tytuł niepokojący, ale brzmienie całkiem dobre na ten czwartkowy poranek. Gramy już teraz w Radio SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Moja panienka Lerek, nowator w Radiu SK, 22 minuty zostało do godziny 10. O tych atakach, między innymi we Francji i w innych krajach słyszeliście, cyberatakach. Już nie komputer, już nie telefony, ale tym razem lodówki. Lodówki, które zamiast chłodzić, zaczęły grzać, bo temperatura w nich osiągnęła właśnie po cyberataku nawet 50 stopni Celsjusza. Co oznacza, że jedzenie, które w nich było, po prostu przestało nadawać się do użytku, bo to nie tylko lodówki, ale także zamrażarki tym cyberatakom padły. Myślę sobie, że abstrahując od tego, że to jest problem, że sprawa jest poważna, to gdyby ktoś następnym razem chciał tak atakować sprzęty w moim domu, to ja poproszę inny cyberatak zastosować. Najlepiej zamknięcie lodówki na klucz po godzinie 22. Radio
1: SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest Siatek z But. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbut.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Stary Folwark gorąco zaprasza w swe podwoje. Odkryj naszą nową restaurację Stara Stajnia, gdzie każdy kęs to uczta dla podniebienia. Od aromatycznej zupy po wykwintne dania główne i pyszne desery. Jeśli masz urodziny, to zorganizujemy warsztaty kuchenne i masę zabaw dla małych i dużych. A jeśli planujesz ślub, komunię lub inną imprezę, mamy propozycje także dla Was. Odkryj bogactwo Starego Folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl.
11: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za Ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.osiedlebracka.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
17: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
18: I po reklamie.

0: Tempo City, Reverse Psychology, tuż przed godziną 10 w Radiu SK. Po tej 10 wracamy z najlepszymi hitami i mam nadzieję, że wy nie będziecie musieli wracać do pracy, bo może szef czwartek dzisiaj zaplanował wolne. Rzeczy niemożliwe też się zdarzają.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
2: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
3: I voilà.
1: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy?
2: Magnifique!
1: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
2: No, Hisense Media Expert to ma sens.
4: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Ile masz drobnych?
9: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
8: No to idziemy na jesienne łowy.
9: Z taką kwotą? Dokąd?
8: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
9: Niemożliwe.
8: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
10: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
11: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu Twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Dzisiaj do 15 stopni, tyle powinno być w Żarach po południu. Jutro 18 kresek, natomiast w sobotę chłodniej do 13. No i ma przelotnie popadać. Teraz sporo samochodów, między innymi na Tunelowej.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od karambolu w Warszawie. Zderzyło się kilkanaście pojazdów, w tym policyjny radiowóz. W rejonie mostu Siekierkowskiego doszło rano do kilku kolizji, w których uczestniczyło łącznie 11 pojazdów. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
18: Utrudnienia dotyczą ulicy Czerniakowskiej w rejonie mostu Siekierkowskiego w Warszawie. Jak udało mi się ustalić, tuż przed 6:00 rano doszło w tym miejscu do 6 odrębnych wypadków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowcy jadący od strony Dolinki Służewieckiej muszą liczyć się z dużymi korkami, bo węzeł w tę stronę jest całkowicie zablokowany.
17: Rusza proces w sprawie Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, w tym znani politycy i profesorowie. Prokuratura zarzuca im łącznie 67 przestępstw. Właśnie rusza proces w Sądzie Okręgowym w Warszawie, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
19: Na ławie oskarżonych zasiądą m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, europosłowie PiSu Karol Karski i Ryszard Czarnecki, czy byli komendanci Straży Pożarnej. Z ustaleń śledczych wynika, że w tej uczelni wystawiano lewe świadectwo ukończenia studiów menedżerskich. Były rektor Collegium Humanum Paweł C. wraz z innymi osobami miał przyjmować łapówki za wystawianie fałszywych dokumentów. Uczelnia słynęła z szybkich kursów MBA, które pozwalały na zdobywanie kompetencji koniecznych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Akt oskarżenia liczy ponad 600 stron.
17: Koszalin szykuje się do bicia rekordu. Setki osób będą jednocześnie ćwiczyć resuscytację na fantomach. To wydarzenie już jutro o 11.30.
20: SK Żary News.
21: Maciej Juszczak. Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszało trzech mężczyzn, którzy w Wigilię przed 2 laty śmiertelnie pobili i okradli 73-latka w Gostchorzu, mówi prokurator Ewa Antonowicz.
22: Obezwładnili pokrzywdzonego i stosowali wobec niego przemoc, która doprowadziła do jego śmierci.
21: Mężczyznom grozi dożywocie. Zastal z pierwszą porażką w tym sezonie w Europe Cup. Ziołogórzanie przegrali z ekipą ze Słowacji Patriots Lewice.
0: Dwie minuty po dziesiątej. Czas rano płynie zaskakująco szybko, kiedy macie go w domu, a kiedy macie go w pracy, to jakoś magicznie spowalnia. Jesteśmy w tym razem. Rita Ora na początek, będzie też Gibbs, Ego i Money. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: praca płynęła wam tak szybko jak bit tego numeru 17 po 10. To było Me Fly High w Radiu SK. Podsłuchiwał i podglądał spotkania firmowe na szczycie przez kamerę zainstalowaną w... No właśnie zaraz wam powiem, gdzie się nieźle zdziwicie. Jeden z pracowników firmy zajmującej się sztuczną inteligencją postanowił podsłuchiwać no właśnie swoich szefów w trakcie spotkań w sali konferencyjnej. Nie trzeba mówić, że raczej te spotkania były ważne, łamane przez poufne, w związku z czym kamera, która wylądowała w tym pomieszczeniu, no nie mogła być widoczna i została umieszczona, bardzo mnie to zdziwiło, w papierze toaletowym. Gdzie papier toaletowy stał w sali konferencyjnej, tak żeby nie rzucał się w oczy aż tak bardzo, żeby można było umieścić w nim kamerę i żeby to nie wzbudzało podejrzeń, tego absolutnie nie wiem, natomiast no nie była to skuteczna metoda, no bo właśnie ostatecznie jego przełożeni zorientowali się w tym, co też ten pan czyni. Jeżeli postawił papier toaletowy na środku wielkiego stołu w pięknej sali konferencyjnej, to chyba jednak nie był tak sprytny, jak mogło mu się wydawać. David Guetta za chwilę w Radiu SK.
1: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
2: Reklama.
3: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
4: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
3: Vito. Twój dom. Twój styl.
4: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
3: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
4: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
5: Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu oferują profesjonalną diagnostykę słuchu, dobór aparatów słuchowych, pomoc w uzyskaniu dofinansowań oraz wizyty domowe. Jesteśmy w Żarach w przychodni Eskulap i przy ulicy Rynek 26 oraz w Żaganiu przy ulicy Warszawskiej 4. Więcej informacji pod numerem 734-170-021. Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
9: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
8: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
9: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
8: Ulica Żagańska 68. Żary.
9: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
10: I po reklamie.

0: 23 minuty do 11. 4000 zł. To jest kwota, uwaga, uznawana za rozsądną, a dokładnie mediana kwoty, rozsądną, jeśli chodzi o zapłacenie za pierścionek zaręczynowy. Tyle młodzi przebadani byliby w stanie dać za pierścionek zaręczynowy, żeby ten był wart swojej ceny, wart tej osoby, której ten pierścionek wręczamy i żeby generalnie wszystko się zgadzało, mówią badania. Co ciekawe, te same badania mówią też, że 25% wszystkich ludzi, którzy myślą o zaręczynach, czy to jako osoba, która będzie prosiła o rękę, czy ta jako ta, która tę rękę będzie dawała, chciałaby zaręczyn z elementami niespodzianki, tu cytat, takich jak w filmach. Proszę tylko wziąć pod uwagę, że najczęściej w filmach widzimy tylko zaręczyny, a nie to, co dzieje się potem, po kilku latach na przykład, i niech to już wam da do myślenia.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie.
7: Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu.

0: tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
1: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
2: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
3: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
7: I po reklamie.
8: A

0: czego wy byście dzisiaj chcieli? Takie filozoficzne pytanie. Mrozu Kacperczyk, wszystko, czego chciałem tuż przed godziną 11 w Radiu SK. Puśćcie wodze fantazji. Nie ma limitu czasu, nie ma limitu kasy, nie ma w ogóle absolutnie żadnych limitów. Co chcecie, to dostajecie. Złota rybka dzisiaj na waszym biurku, ale spełnia każde życzenie, które wpadło wam do głowy. Czego byście dzisiaj chcieli najbardziej? Głosówki na eskowym messengerze, mile widziane, pomarzyć zawsze można. Marzenia nie znają wieku. Niektórzy mówią, że one się nie spełniają, tylko się je spełnia, więc może wypowiedziane na głos nabiorą mocy prawnej i się naprawdę wydarzą. Po 11 w Radiu SK wydarzy się na pewno, tego jestem pewna na 100% i przekonana, Alex Warren i Ego Fever Dream na antenie Radiu SK, bo to wam zagram. Teddy Swims też u nas będzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Dzisiaj do 15-16 stopni, chociaż teraz temperatura dosyć niska, 8 kresek na plusiku, w nocy do plus 4, jutro do 18. Teraz sporo samochodów m.in. na Wrocławskiej oraz na ulicy Okrzei.
6: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: Zbliża się 11. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Myśliwce wracają do baz, a alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia został odwołany. Powodem były rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę. Służby potwierdzają, nie ma zagrożenia dla Polski. Tymczasem Kijów zapowiada wznowienie ataków na rosyjskie rafinerie. Blokada się skończyła, ogłosił Wołodymyr Zełenski. O tym z Kijowa nasz korespondent Ołech Biłecki.
9: Ukraina wznowi ataki na rosyjskie rafinerie, informuje Wołodymyr Zełenski w rozmowie z gazetą Financial Times. Zakaz uderzeń na obiekty przetwarzania ropy naftowej według prezydenta Ukrainy zniesiono na tle problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji. Kijów przez 3 dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych, aby spełnić życzenie Waszyngtonu. Rosja tymczasem nadal ostrzeliwała podobne obiekty w Ukrainie. Kijów, Ołech Biłecki.
8: Pościg pod Kielcami. 22-latek uciekał przed policjantami. Kierowca uderzył w radiowóz, a następnie wjechał do przydrożnego rowu. Był trzeźwy, ale nie posiadał uprawnień do kierowania. Okazało się, że był poszukiwany do odbycia kary za rozbój i pobicie. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Dodatkowo odpowie za przestępstwo drogowe. Maja Chwalińska nie do zatrzymania. Polka właśnie awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Pokonała 11. rakietę świata, Amerykankę Iwę Jowicz. W Wuhan wciąż gra też Iga Świątek, która po 13. zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger.
10: SK Żary News.
7: Maciej Juszczak. W tym miejscu kilkanaście dni temu zginął motocyklista. Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zapowiada zmiany na Sulechowskiej w Zielonej Górze.
11: Na wyjeździe z ulicy Strumykowej w kierunku ronda Rady Europy zostaną usunięte bariery łańcuchowe.
7: Mówiła Anna Baran z policji. Zmiany będą również na drodze między Łężycą a Wysokiem. To już oficjalne. O mandat senatora w Zielonej Górze powalczy 4 kandydatów. Będą to Zdzisława Różańska, Joanna Senyszyn, Janusz Kubicki i Tomasz Naruszewicz.
12: Jeżeli Maja Chwalińska o godzinie 11.01 w czwartek 15 października ma już na koncie zwycięstwo i awans, to dlaczego wy mielibyście nie mieć małych zwycięstw albo awansów? Tu uśmiech w stronę każdego szefa. Teddy Swims już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 16 minut po godzinie 11. Wszystko, czego byście dzisiaj chcieli, to zdanie do dokończenia, które daje wiele możliwości, ale okazuje się, że chyba wszyscy pomyśleliśmy o tym samym, co Marta.
1: Cześć, Eska. Chciałabym już iść do domu. Tego najbardziej dzisiaj bym chciała.
0: Po pierwsze ta pauza znamienna, po drugie ton głosu także znamienny. Mam wrażenie, Marta, że dzisiaj wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji i wszyscy dokładnie tego samego byśmy chcieli. Jest też Patryk z tym, czego on by chciał.
2: Ja bym chciał, żeby dzisiaj szef do mnie przyszedł i powiedział: mój drogi, podwyżka.
0: Jezu, Patryk, jeżeli on do ciebie przyjdzie, to ja bym chciała, żebyśmy wszyscy mieli twojego szefa. Być może twój usłyszał i się poczuje do tego, co powiedziałeś, czyli spełniania marzeń swoich pracowników, bo nie od dziś wiadomo, że szczęśliwy pracownik to dobry pracownik.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Sponsorem programu jest Siatexbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatexbud.pl.
3: Autopromocja.
8: Reklama. W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
11: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito.

0: Brito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
1: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
2: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
1: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
2: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
1: Ulica Żagańska 68, Żary.
2: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
5: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
6: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
5: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
7: Poleca Radio SK.
8: I po reklamie.

0: Clarkson, Stronger w Radiu SK. 23 minuty do 12. Sprawdźcie, czy wasz partner lub partnerka dobrze śpią. Bo to, jak oni śpią, może wpływać na to, że wy nie zrobicie formy na lato. Zaskoczeni? No są takie badania, które sprawdziły to powiązanie i ono rzeczywiście istnieje. Jeżeli nasz partner lub partnerka cierpi na bezsenność, nie dosypia, to prawdopodobnie w ciągu dnia będzie więcej jadł lub też jadła. A że razem mieszkamy i że często razem spożywamy posiłki, to przekłada się też na nas, niezależnie od tego, jak my, jako partnerzy tych niedosypiających, śpimy. Nawet jeżeli dobrze, to i tak jedząc więcej. No niestety tej formy zbudować się nie uda. Dobra informacja? Zawsze jest na kogo zwalić, jeżeli kolejne wakacje ciągle nie będą pod znakiem takiej sylwetki, o jaką walczyliście.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Latynoamerykańskie brzmienie dla wszystkich.
3: Tak, chłopaki opowiadali o tym numerze podczas wizyty w SC.

0: Piątek po 17. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
5: Stary Folwark gorąco zaprasza w swe podwoje. Odkryj naszą nową restaurację Stara Stajnia, gdzie każdy kęs to uczta dla podniebienia. Od aromatycznej zupy po wykwintne dania główne i pyszne desery. Jeśli masz urodziny, to zorganizujemy warsztaty kuchenne i masę zabaw dla małych i dużych. A jeśli planujesz ślub, komunię lub inną imprezę,

0: Mamy propozycję także dla Was. Odkryj bogactwo starego folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl.
1: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
2: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
1: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak wie, czego potrzebujecie w pracy. Czwartek jest? Jest mango? Owocowe czwartki? Wszyscy w korporacji zadowoleni, szefowie najbardziej, bo twierdzą, że dali nam tym samym podwyżkę. A nie jedynie powód do uśmiechu. Po 12 w Radiu SK dużo powodów do uśmiechu od Michała Sokłowskiego, który zostaje z wami i gra najlepsze hity w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. My heart is a ghost.

0: Reklama. Kupujesz mieszkanie, a przez rok raty kredytu spłacamy za Ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.osiedlebracka.pl.
1: Ile masz drobnych?
2: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
1: No to idziemy na jesienne łowy.
3: Z taką kwotą? Dokąd?
1: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
2: Niemożliwe.
1: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
4: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
5: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16:30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu oferują profesjonalną diagnostykę słuchu, dobór aparatów słuchowych, pomoc w uzyskaniu dofinansowań oraz wizyty domowe. Jesteśmy w Żarach w przychodni Eskulap i przy ulicy Rynek 26 oraz w Żaganiu przy ulicy Warszawskiej 4. Więcej informacji pod numerem 734-170-021. Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Dzisiaj do 16 stopni, jutro cieplej do 18, ale w sobotę może popadać, no i temperatura spadnie w okolice plus 13 stopni. Teraz w Żarach uważajcie m.in. na Wrocławskiej oraz w okolicach ulicy Trauguta.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Samo południe, SK News, Jakub Krzyżak. Makabryczne odkrycie pod Kaliszem i służby w akcji. Dwa ciała kobiety i mężczyzny znaleziono na posesji w miejscowości Zbiersk-Kolonia.
16: Świadek powiadomił, że od dłuższego czasu, od kilku dni nie widział tej kobiety. Powiadomił nas o tym.
15: Relacjonuje Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci tych osób. To wyjaśni dopiero sekcja zwłok. Na ławie oskarżonych znani politycy, m.in. Karol Karski czy Ryszard Czarnecki, ruszył proces w sprawie afery Collegium Humanum. Chodzi o działalność prywatnej uczelni i dyplomów, w tym MBA, które według prokuratury miały być uzyskiwane z naruszeniem prawa. Przed salą rozpraw w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest nasz reporter Krzysztof Pułecki.
17: Na ławie oskarżonych zasiadło kilkudziesięciu przedstawicieli świata polityki i świata akademickiego. W sumie to 29 osób, którym zarzuca się m.in. powoływanie na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
18: To jestem całkowicie spokojny, ten akt oskarżenia w części mnie dotyczący. To wyglądało tak, no, żeby cokolwiek napisać na mój temat.
17: Mówił przed wejściem na salę rozpraw były europoseł Karol Karski. Pierwszy akt oskarżenia w sprawie Collegium Humanum Śląski Wydział Prokuratury Krajowej przesłał do sądu jesienią ubiegłego roku. Objął on 29 osób, którym śledczy zarzucili popełnienie 67 przestępstw. Wśród oskarżonych są też rektorzy uczelni wyższych, profesorowie czy wykładowcy.
15: Lech i Jagiellonia zagrają dziś swoje drugie spotkania w fazie ligowej Ligi Europy. O 18:45 kolejarz podejmie u siebie Bayern Leverkusen. Z kolei o 21:00 czeka nas mecz Jagiellonii z Aratem Erywań.
19: SK Żary News.
20: Maciej Juszczak. Ważne informacje dla kierowców. Od najbliższego poniedziałku zmiana organizacji ruchu na Zaciszu. Częściowo zamknięta będzie działkowa na odcinku od Krętej do Zjednoczenia. patrzymy, nie zrywamy. Na terenie ogrodu botanicznego rośnie teraz wiele grzybów, które powinny zostać na swoim miejscu.
12: Mamy i koźlarze, i inne tutaj grzyby na terenie, więc naprawdę miło by było, jakbyśmy tylko patrzyli, robili zdjęcia i podziwiali.
20: Apelowała Agnieszka Tokarska-Osyczka.
21: W gorącej 20 Radia SK to był najpopularniejszy hit września. Zalia, tylko kochaj mnie. Dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Teraz Tate McRae, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: naprawdę dobry bit na antenie Radio SK. To Nadly i Major League DJs, czyli Wasted na antenie Radio SK. Jestem przekonany, że nie tylko ja tak mam, że potrafię wejść do jakiegoś pomieszczenia, do którego szedłem po coś i nagle po co ja tutaj, co to miało być? No i dobra, i najczęściej się przypomina, zwłaszcza jak się wyjdzie i zobaczy się na przykład coś się miało zanieść albo przynieść. Dobra, ale pobiłem sam siebie wczoraj umieszczając, w sensie nie wczoraj, tylko na wczoraj, na popołudnie w kalendarzu umieszczając przypomnienie pod tytułem Ta ręczna. Nie mam zielonego pojęcia, o co mogło mi chodzić. Oczywiście też słownik mógł w telefonie zmienić odrobinę, ale jeśli mielibyście jakiś pomysł, co mogłem mieć na myśli, pisząc przypomnienie na środę 14, ta ręczna, to będę bardzo wdzięczny za pomoc. Za to najciekawsze, bo wcale nie najmądrzejsze koniecznie, ale najciekawsze wyjaśnienie. Jakieś eskowe gadżety, na przykład z naszą eskową butelką, mogłyby się przydarzyć. Zaja, tylko kochaj mnie, obiecałem, gram za moment. A Rudimental i Khalid za moment. Też. A można albo SMS-a napisać 664-402-302. Albo deskowy messenger też na was czeka. Radio
1: SK. Promocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Leszczykiem już dziś po 18:00.
2: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu.
6: Tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzelecy, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
8: We must fight together.
7: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
9: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 95 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie paczkowane kawanosy. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 10 sztuk, maksymalnie 5 za złotówkę na kartę. Biedronka.
12: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: jak zwykle niezawodny Michu. Dzięki za Eminema. Pozdrawiam Maciej ze Szczecina. Hello!
1: Eminem i Rihanna, Love the Way You Live, Radio SK. Niezawodny, jeśli chodzi o hity na czasie, to prawda. Staram się, robię co mogę, ale jeśli chodzi o pamięć, to zawodny. Wpisałem w kalendarz ta ręczna i nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. Monika pisze, że może chodziło o spotkanie z mechanikiem, bo już sprzęgło, błaga o litość. Jak będzie sprzęgło, błaga o litość, to dowiem się, jak padnie mi cała automatyczna skrzynia biegów, bo jestem szczęśliwym posiadaczem automatu i co tam się dzieje ze sprzęgłem, to nie wiem, dopóki nie padnie mi wszystko. Mateusz napisał, że ta ręczna mi w słowniku zmieniło na poręba, więc wszystko wskazuje na to, że miałem siekać do szklarskiej poręby i iść na urlop. Elegancko. Mateusz, ta opcja rzeczywiście jest elegancka i bardzo, bardzo mi się podoba. Muszę chyba spróbować. Tylko nie wiem, co wpiszę w wniosku o tym urlopowym. Chyba właśnie ta ręczna. David Guetta, Run Run River, Alok, za moment i Stick Figure, a później wersja Daria Zawiało.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
14: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
15: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
17: Adamet. Z pasji do rozwoju.
18: To będzie ostatnia reklama.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
0: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.

0: Najpopularniejszy hit w Polsce, numer 1 z gorącej 20 lat JSK. W zeszłym tygodniu, czy powtórzy swój sukces jutro? Mocno polecam spotkanie z najlepszymi hitami nad Wisłą, Odrą, Wartą i wszystkimi innymi polskimi rzekami. Jutro od godziny 17 przed 20 będziemy wiedzieć, czy MJ Daily pozostanie na miejscu pierwszym z numerem Daily Supreme. O co mogło mi chodzić, jak wpisałem ta ręczna do kalendarza? Magda zauważa możliwy związek między ta ręczna a cyklem miesiączkowym partnerki. Okej. Zdecydowanie w moim przypadku ta zależność nie występuje. Wystąpi przed Państwem Keanu Silva w remiksie Dona Diablo, King of My Castle, chwilę po godzinie 13 w SC. Radio
1: SK. Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Tato, z czego były pierwsze książki?
3: Z glinianych tabliczek?
2: To jak wtedy zaginali rogi?
4: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
5: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
6: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
7: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
8: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9.17, sobota, 8.16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
10: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
11: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
10: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
11: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
10: Ulica Żagańska 68, Żary.
11: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
14: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
15: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Dzisiaj 16, jutro 18, ale cały czas chłodno w nocy, tylko do plus 4 stopni. Weekend również niezbyt ciepły, do 13-14 kresek. Teraz w Żarach duży ruch, na przykład w okolicach ulicy Tunelowej.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: Zbliża się 13, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Prokuratura chce zatrzymać Daniela Obajtka. Chodzi o słynną awarię dystrybutorów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiSu. Sprawa, w której ma usłyszeć zarzuty, dotyczy Orlenu, którego Obajtek był prezesem. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera reporter SK Michał Rawa.
18: Śledczy zajmują się zaniżaniem cen paliw w czasie kampanii wyborczej w 2023 roku. Jak czytamy w komunikacie prokuratury, akcja cenowa była prowadzona nie tylko w oderwaniu od czynników ekonomicznych, ale także z naruszeniem procedur. Działania m.in. Daniela Obajtka miały narazić Orlen na straty w kwocie ponad 4 miliardów złotych. Prokuratura chce zatrzymania i aresztowania europosła PiSu, ale na to musi zgodzić się Parlament Europejski. Obajtkowi grozi do 25 lat więzienia. To już czwarty wniosek o uchylenie immunitetu byłego prezesa Orlenu.
17: Dwójka nastolatków i ich opiekunka trafili do szpitala, to po wypadku w Janowie Lubelskim. Bus przewożący 5 osób zderzył się z dostawczakiem i przewrócił się na bok.
0: Dwójka dzieci trafiły do szpitala w Lublinie, natomiast pasażerka trafiła do szpitala w Kraśniku.
17: Relacjonuje Faustyna Łazur z janowskiej policji. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Ważne orzeczenie dla TSUE. Banki muszą natychmiast zwracać pieniądze oszukanym klientom, orzekał Europejski Trybunał. Wyrok dotyczy klientki, która straciła 700 euro po tym, jak nieświadomie podała dane do logowania oszustowi. Bank odmówił zwrotu pieniędzy, tłumacząc, że kobieta źle zabezpieczyła hasła. Orzeczenie TSUE wskazuje, że bank w sytuacji zgłoszenia oszustwa musi zwrócić pieniądze klientowi w ciągu jednego dnia.
10: SK Żary na czasie.
15: Maciej Juszczak, tym razem zabieram Was do klubu u ojca. Już dzisiaj o 21:00 kolejny czwartek studencki. No i specjalnie dla Was zagra DJ Kamil, a więc powinno być bardzo muzycznie i bardzo tanecznie. Natomiast kto chce zobaczyć kolejny film w Cinema City, proszę bardzo. Księga Pustyni, Lalka, Primetime, Resident Evil, czy też film pod tytułem The Social Reckoning w sieci konsekwencji. A w weekend będzie również okazja pośmigać w X-Demo, w One Love, czy też w klubie Emporium.
19: Wszystkie hity zaczynają się w SC, również i ten Zenary Nicky Jam. Co to jest za połączenie? Tekonosi za kilka chwil. Będzie też Miley, Bass Persuades. No i mamy taką porę roku, że na pewno spadnie deszcz. Bardzo dobrze, bo jest susza. Ale zanim spadnie deszcz, to ja zagram Zanim spadnie deszcz. Michu Sapkowski, witajcie po 13:00 w SC.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Amoroso, Pink Panthers i jeszcze Fred Again, czyli Sexy Magic na antenie Radio SK. Wpisał Sapkowski sobie do kalendarza ta ręczna i nie ma zielonego pojęcia, o co chodzi. Kamila pisze, jeśli to był duży wpis, w sensie trwający godzinę albo dłużej, to może chciałeś wybrać piłę. A jak coś krótszego, to zagrać w piłkę? I ta bywają ręczne. Śliczne, śliczne, ale nie. Kompletnie nie o to chodziło, na pewno. Nie wiem, o co chodziło i pewnie się już nie dowiem, ale Kamila, zestaw eskowych gadżetów ląduje u ciebie, a to, co napisałaś, jest dobrym pretekstem do tego, żeby wspomnieć, że jeśli chodzi o Ligę Mistrzów w piłce ręcznej, to Wisła Płock w swojej grupie B przewodzi, a drużyna z Kielc w swojej grupie F jest na drugim miejscu, ale ma tyle samo punktów, co ta drużyna, co jest na trzecim. Mocno trzymamy kciuki oczywiście za szczypiornistów. Shawn Mendes, Wesce za moment, a później obiecana Miley.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
12: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
11: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
20: To kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny. Tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
25: I po reklamie.

0: Dzieją się w Esce.
1: Pierwotna wersja tego numeru, Te Conosci, powstała wcześniej niż teraz. Została wypuszczona w maju tego roku. Włoski producent i DJ Zenar stał za to. Zatem teraz, w ostatnich dniach, wyszła wersja z niebyle kim, bo z Nicky Jamem. Te Conosci, Zenar i Nicky Jam. Bardzo proszę.

0: W ramach swojej trasy The Final Chapter ATB w naszym kraju, jeszcze w listopadzie w Łodzi, w Gdyni, później w Białymstoku, w Lublinie i w Katowicach. Jak tak patrzę na filmiki, które wrzuca z dotychczasowych koncertów, to chyba jest dobrze. ATB, You're Not Alone w Radiu SK. Dosłownie przed chwilą, po krótkiej przerwie będzie Somber, a później Lady Gaga.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Tato, co znaczy negocjować?
3: Szukać porozumienia.
4: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
5: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 w Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
15: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
14: Czyli frosty kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
17: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
18: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
17: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
20: W 29. urodziny Carrefoura 1+1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1+1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
21: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank.

0: To ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: I po reklamie.
2: SK.
3: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: Alone'er. Back to Yours, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 14. Po godzinie 14 też będzie dobrze, a nawet bardzo dobrze, bo będzie Tame Impala i Jenny, Dracula w remiksie na początek kolejnej godziny przepełnionej eskowymi hitami na czasie. Tak będzie w czwartek, 15 października po 14 wesce.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
3: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Niezależny Narodowy Bank Polski i polski złoty to 1 000 000 000 złotych rezerw dewizowych, w tym 700 ton złota dla bezpieczeństwa każdej polskiej rodziny. NBP każdego dnia podejmuje starania na rzecz rozwoju gospodarczego ojczyzny i pomyślności obywateli. A polska rodzina jest bezpieczna w kraju, w którym bank centralny jest niezależny i wolny od nacisków politycznych i ekonomicznych. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.

0: www.grzegżolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
9: Jutro do 18 stopni to będzie najcieplejszy dzień w tym tygodniu. W weekend znów chłodniej do 13-14 kresek, no i również może popadać w nocy do plus 4. Teraz w Żarach duży ruch m.in. na Czerwonego Krzyża.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: Zbliża się 14, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Jest wniosek o zgodę na jego zatrzymanie. Daniel Obajtek zabiera głos. Jak chcą mnie aresztować, to pod warunkiem, że w celi będzie też premier Donald Tusk, oświadczył były prezes Orlenu, a dziś europoseł PiSu. Do Parlamentu Europejskiego trafił dziś wniosek o uchylenie immunitetu Obajtkowi oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Dotyczy to śledztwa w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku.
11: Daniel Obajtek kierował całym tym procederem. Tam dochodziło do szeregu naruszeń wewnętrznych przepisów.
10: Tłumaczy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Obajtkowi może grozić nawet 25 lat więzienia. To drony zaatakowały dwa statki na wodach terytorialnych Rumunii. Informację przekazał prezydent tego kraju Nikuszor Dan. Jedna załoga została uratowana. Trwają poszukiwania 7 marynarzy ze statku, który został trafiony dziś rano. Ten incydent nie pozostanie bez reakcji, zapowiada rumuński prezydent. Jeszcze dzisiaj spotkamy się z sekretarzem generalnym NATO, aby omówić, w jaki sposób możemy lepiej koordynować nasze działania. Tylko w tym miesiącu na Morzu Czarnym w atakach dronów uszkodzonych zostało 5 statków. Nowa słonica w łódzkim zoo. 19-letnia Kumari przyjechała z Kopenhagi tydzień temu. Teraz opiekunowie skupiają się na jej aklimatyzacji i sprawdzeniu, czy jest w ciąży. Jeśli nie, kolejnym krokiem będzie próba połączenia jej z jednym z łódzkich samców, mówi Ireneusz Dąbrowski z Orientarium.
12: Liczymy, że jak najszybciej zaklimatyzuje się i będziemy w stanie zacząć pracować nad tym słonikiem numer 2 w historii polskich ogrodów zoologicznych.
10: Przygotowania do stworzenia rodzinnego stada trwały około 2 lat. W słoniarni przebudowano wybiegi i dostosowano basen do potrzeb przyszłego słoniątka.
13: SK Żary na czasie.
9: Maciej Juszczak, tym razem mam coś dla fanów dobrego humoru. Dzisiaj o 19 wystąpi Bartosz Zalewski, to w Café Noir o 19. Początek tego występu, natomiast jutro o 19 w Gawonie Szata Kus, którzy ruszają w swoją najnowszą trasę koncertową. No i właśnie jednym z przystanków będzie jutro Kawon. A kto będzie chciał pograć w kręgle czy też w bilarda, to może podjechać do klubu Hot Shots przy ulicy Moniuszki 16.
14: Na przykład Kuba i Kuba Chłopaki. Jeden z waszych ulubionych numerów zagram w tej godzinie. Będzie też Oscar Sims, będzie też Taylor Swift, a na początek Tame Impala i Jenny, czyli Dracula w remiksie. 14:02 na zegarach, a Westy już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszamy.

0: Hity zawsze na czasie i Jamelia na naszej antenie, czyli Superstar. Ja chciałem wam przypomnieć, że kompletujemy ekipę, która poleci z nami nie w ten, ale w kolejny weekend. Dokąd? No właśnie, dokąd to nie wiemy, ale Superstar, super gwiazdą naszej akcji Odlot Ściśle Tajny jest kapitan, który serwuje podpowiedzi takie jak ta.
1: Mówi kapitan. Polecicie do miasta małej francuski.
0: No dzięki, naprawdę, drogi kapitanie. Ale dobra, to nie jest ważne dokąd, tylko ważne jest z kim, ze skową ekipą i ważne kiedy, czyli w kolejny weekend, prawda? Wiadomo, że z lotniska Chopina, a reszta jest jedną wielką niespodzianką, ale jak najbardziej pozytywną, o czym no chyba każdy, kto już był, bo to trzecia edycja, może zaświadczyć. Zgłoszenia tylko i wyłącznie w aplikacji Radia SK, zupełnie za darmo. Oskar Cems za moment, a później Wesca Offenbach i Ella Henderson, Hurricane.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę, trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów. I blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
11: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
12: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za Ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły www.osiedlebracka.pl.
13: Lidl, oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu oferują profesjonalną diagnostykę słuchu, dobór aparatów słuchowych, pomoc w uzyskaniu dofinansowań oraz wizyty domowe. Jesteśmy w Żarach w przychodni Eskulap i przy ulicy Rynek 26 oraz w Żaganiu przy ulicy Warszawskiej 4. Więcej informacji pod numerem 734-170-021. Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu.
16: 18,47,12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
17: To ja też chcę!
16: 24,39.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
22: I po reklamie.

0: Oby wart 11 tysięcy złotych. Taki rozdamy jutro. Póki co na dobrej drodze jest Michał, który i w poniedziałek, i we wtorek, i w środę pokonał swoich przeciwników. Ciekawe, czy zrobi to po raz kolejny dziś, a może znajdzie w końcu pogromce. Zgłoszenia na sk.pl. Oczywiście będę wgrał grę u Korościela i Sąd po godzinie 15. Za chwilę Sobel Wesce, a później to Flow.
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na sk.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja. Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Ile masz drobnych?
14: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
13: No to idziemy na jesienne łowy.
14: Z taką kwotą? Dokąd?
13: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
14: Niemożliwe.
13: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
15: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
18: To ja też chcę! 24, 39.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
22: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
23: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
24: I po reklamie.

0: Ja to się kompletnie nie znam, ale wspominałem już i wspomnę raz jeszcze. Do tego numeru mam wrażenie, że tango by się świetnie tańczyło. Do tanga trzeba dwojga, na razie rzucają się poduszkami. Jeśli któryś z nich przegra tę bitwę, to może pojawi się tylko jeden na antenie. A nie, chyba zrezygnowali. Santa i Korościel, tak, dokładnie. Oni z wami po godzinie 15. Przypomnę, opcja będę grał w grę. No i hity na czasie. Zalia, tylko kochaj mnie. Od chłopaków, już za chwilę. Michu Sopkowski, dzięki. Słyszymy się jutro w gorącej 20 po 17. Taką mam nadzieję. Cześć.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hity z kartą moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Psst, cześć, tu influencer, ten od Cen.
9: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Niezależny Narodowy Bank Polski i polski złoty to bilion złotych rezerw dewizowych, w tym 700 ton złota dla bezpieczeństwa każdej polskiej rodziny. NBP każdego dnia podejmuje starania na rzecz rozwoju gospodarczego ojczyzny i pomyślności obywateli. A polska rodzina jest bezpieczna w kraju, w którym bank centralny jest niezależny i wolny od nacisków politycznych i ekonomicznych. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
18: W tym momencie mamy 15 stopni i to jest najcieplejszy moment tego dnia. Ta 15 jeszcze przez kilkadziesiąt minut będzie się utrzymywać. W nocy temperatura spadnie do zaledwie 4, ale jutro zdecydowanie cieplej, bo 18.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: Jest 15, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Zwrot w sprawie Kolegium Humanum. Proces odroczono. Na ławie oskarżonych zasiadło dziś ponad 20 przedstawicieli świata akademickiego i polityki. Przypomnę, na prywatnej uczelni miało dochodzić m.in. do handlu dyplomami. W warszawskim sądzie był nasz reporter Krzysztof Płowecki. Powiedz, dlaczego przełożono proces na inny termin?
4: Jeden z oskarżonych nie otrzymał aktu oskarżenia i nie został poinformowany o dzisiejszym terminie rozprawy.
2: Nie zdołano mu doręczyć mu aktu oskarżenia.
4: Usłyszałem od prokuratora Piotra Żaka ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Pośród 29 oskarżonych 6 osób dobrowolnie poddało się karze. Na ławie oskarżonych zasiadły więc 23 osoby. Prokurator zarzuca im m.in. powoływanie się na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
19: Proces odroczono do 3 grudnia. Nieznana substancja i akcja służb w okolicach Sejmu na ulicy Matejki. Policjanci interweniowali wobec kilkuosobowej grupy aktywistów.
12: Jedna z tych osób położyła w okolicach pomnika kawałek kartonu. Ten karton tu został oblany nieznaną substancją.
19: Mówi Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. Aktywiści zostali wylegitymowani, mundurowi prowadzą czynności pod kątem wykroczenia. Ceny paliw jutro pójdą w dół. 95 będzie tańsza o 6 groszy na litrze, 98 o 2 grosze, a diesel o 7. Specjaliści rynku paliw spodziewają się, że te powolne obniżki mogą się utrzymać. Jutro poznamy ceny paliw, które będą obowiązywały przez weekend aż do poniedziałku.
3: SK Żary News.
18: Krystian Machlica. Jak być bezpiecznym w sieci i nie dać się oszustom? Między innymi takie tematy poznali lubuscy seniorzy podczas szkolenia Cyber Lubuszanin.
9: Pan mi zamontował w M-Obywatelu dowód osobisty.
5: Pomagamy im założyć konto w aplikacji M-Obywatel, w skanowaniu telefonów i komputerów, czy nie zawierają złośliwego oprogramowania.
18: W Nowym Kisielinie trwa lubuski kongres gospodarczy o innowacjach, ekologii i cyfryzacji.
0: Małgorzata i Koroście.
16: Czyli SK.
0: SK w Radiu SK.
20: SK w Radiu SK. Bardzo nam miło, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. Już połowa października. Zobacz, tak Cinek, dopiero się lato kończyło. Za tak chwilę jest. Już wszystkich świętych. Niezwykle to pędzi,
21: tak,
20: prawda?
21: Tak, jest 15.10. Michał, i można powiedzieć, że jesteś dzisiejszą datą. Wiesz dlaczego?
20: Jestem 15 na 10.
21: Nie, jesteś czwartkiem.
20: Okej.

0: Margaretti Prima Ballerina w Radiu SK. Pewnie niewiele osób wie, ale Prima Ballerina to jest tak zwana pierwsza tancerka, czyli taki tytuł, stanowisko tancerki baletowej, która tańczy partie solowe w grupie baletowej. I to jest, uwaga, tytuł nadawany honorowo przez monarchów, królów i tak dalej.
1: Naprawdę?
0: Więc jeżeli tej piosenki nie zatytułował na przykład Karol Nawrocki, to Margaret nie ma prawa nazywać tak swoich piosenek.
1: Okej, ja rozumiem. Znaczy ja bym się domyślał, bo jestem w miarę inteligentny, aha, że prima znaczy pierwsza, tak jak prima aprilis znaczy pierwszy kwiecień, czyli prima bym się domyślił, że pierwsza, ale balerina...
0: Ale balerina to poszedł... jest mylące, bo to jest baleron, prawda?
1: Właśnie, więc... poszedłbym w baleron, że pierwsza grubaska na przykład, że pierwsza i baleron, nie? No nic, wiesz co, ja miałem puścić teraz jakąś piosenkę taką standardową, ale w związku z tym, że zaczynam się prześcigać na jakieś takie głupotki, to ja bym teraz może puścił Drago Stadin Tej. Co ty na to?
0: To wygrałeś.
1: Naprawdę?
0: Tak, gramy.
1: No to gramy.

0: Poza tobą nic, to Oliwka w Radiu SK, 18 minut po 15, a więc za chwilę gramy.
1: Gramy w Państwa Miasta, proszę Państwa, dzisiaj będą odpowiedzi na literę T, jak Teletubisie. Oglądałeś Teletubisie?
0: Oglądałem.
1: I co? Który ci się najbardziej podobał?
0: Nie ten. Ten bez torebki.
1: Okej, jeżeli chcecie z nami grać w Państwa Miasta, to niezależnie od tego, czy macie torebkę, czy nie, możecie się zgłosić na eskowym messengerze. Proszę zostawić tam swój numer, będziemy oddzwaniać za moment.
2: Promocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Aj! Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
8: We must fight again.
7: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
9: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
10: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9.17, sobota, 8.16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
12: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
11: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
12: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
11: Ulica Żagańska 68, Żary.
12: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
13: I po reklamie.

0: Patrzcie ją, jaka łagodnie uśmiechnięta. Sanach w Radiu SK. Gramy w Państwa Miasta, kochani.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami pani i pan. Pani to jest pani Anitka. Cześć, Anitko.
2: Cześć, witam was.
0: Co masz na obiad dzisiaj?
2: Wątróbkę.
0: Ale ekstra, ona podobno jest bardzo zdrowa i ma dużo żelaza. Słyszałeś o tym?
3: Tak jest, jest bardzo zdrowa i ma dużo żelaza. Słyszałem o tym przed chwilą.
0: Twoim rywalem jest Szymon. Cześć, Szymon.
4: Cześć, dzień dobry.
0: Też masz wątróbkę dzisiaj, czy co?
4: Nie, ja mam zupę nic, czyli jeszcze nic nie wiem.
0: A, okej, okay, dobra.
3: Zobaczymy, co się wylosuje. Na razie gracie w Państwa Miasta, dzisiaj literka T jak trytytka. Aha. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak odpowiedzi punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Anitka, a potem Szymon. Gramy. Anito, literka T, twoja kategoria, coś mokrego.
2: Teraz.
0: Taras może być mokry.
3: Zaliczyłbym. Taras
0: po deszczu, po myciu podłogi tarasowej. Dobra, 1-0 dla Anity.
3: Okej, w takim razie przechodzimy teraz do Szymona. Szymon, coś świecącego.
4: Coś świecącego.
3: Telewizor.
0: Mógł być telewizor.
4: Telewizor, no. O, dobra, telewizor.
0: Za późno. Punkt dla Anitki jest 2-0. Anita, jak teraz odpowiesz, to zakończysz rywalizację.
3: Anitko, twoja kategoria. Mówimy to w szkole.
2: Teraz ja.
0: Teraz ty, a jaka jest odpowiedź?
2: Teraz ja.
0: Żartuję.
3: Tego
0: dobra,
3: nie było, proszę pani. Gratulacje. Możesz sobie wybrać nagrodę. Czy to będzie butelka Radia SK, czy torba Radia SK?
2: Niech będzie butelka.
3: Butelka dla ciebie, torba w takim razie dla Szymona, a dla was obojga. Pozdrowienia.
5: O, no torbę dostałeś.
0: Torbę dostałeś.
2: Dziękujemy.
3: O, kto się ucieszył z torby?
4: No jak to kto? Najważniejsza osoba w moim życiu, czyli córka.
0: O. Bardzo fajnie. Wszystkiego dobrego, kochani. Trzymajcie się. Pozdrawiamy.
2: Dziękujemy.
1: W Radiu SK.

0: Hity na czasie w Radiu SK za 8 minut, godzina 16, dzisiaj w kalendarzu 15 października i dzisiaj mamy Światowy Dzień Mycia Rąk.
1: O, a jeszcze dzisiaj nie świętowałem.
0: To w ogóle jest dzisiaj, nie? Cały rok na to czekam.
1: Tak. No to zachęcamy do tego, żeby poświętować.
0: I się tak lepią, że nie mogę klasnąć.
1: No i teraz nie może odłączyć rąk, Cinek. Tak. Ja spróbuję? No i masz. Nie macie na co liczyć.
0: Ktoś teraz zagra piosenkę.
1: Bledka, komu miałabym powiedzieć za moment w SC.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Latynoamerykańskie brzmienie dla wszystkich.
4: Tak, chłopaki opowiadali o tym numerze podczas wizyty w SC.

0: Tam, Michu Sapkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
4: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
3: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
4: Magnifique!
3: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
4: No, Hisense Media Expert to ma sens.
5: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.osiedlebracka.pl.
9: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: O, pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
13: I po reklamie.

0: Psychology to Temper City w Radiu SK. Hity na czasie za 5 minut, godzina 16.
1: I będą newsy, zapraszamy serdecznie.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku masło Ekstra Mazurski Smak 2,99 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. A Serra Damer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu oferują profesjonalną diagnostykę słuchu, dobór aparatów słuchowych, pomoc w uzyskaniu dofinansowań oraz wizyty domowe. Jesteśmy w Żarach w przychodni Eskulap i przy ulicy Rynek 26 oraz w Żaganiu przy ulicy Warszawskiej 4. Więcej informacji pod numerem 734-170-021. Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Cały czas mamy 15 stopni, najcieplejsze momenty tego dnia, choć już powoli te temperatury będą gasnąć. Padać nie powinno dziś ani jutro, a jutro to w ogóle będzie trochę cieplej, bo będziemy mieli 18 stopni.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: Już prawie 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Iga Świątek z awansem do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Polka pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Ann Lee lub Janice Tien. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła też Maja Chwalińska, która wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1. Plastikowe toporki, zakrwawione noże, kosy i upiorne maski znikają ze sklepów. Po ostatnich wydarzeniach w szkołach sieci handlowe wycofują część halloweenowych akcesoriów.
14: Halloween można świętować i jak czerpać zabawę z innych jego aspektów, takich jak dynie, cukierki.
13: Mówi psycholog Dominika Rymkiewicz. Mimo ostatnich wydarzeń dyrektorzy zachęcają, by zachować spokój i nie rezygnować pochopnie z halloweenowych zabaw.
15: Jeżeli będzie taka inicjatywa, dzieci będą chciały się przebierać, to absolutnie nie potrzebują uzyskiwać moją zgodę.
13: Mówi Adam Parzyński, dyrektor jednej z gdańskich szkół. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu w Polsce doszło do kilku aktów przemocy w szkołach z użyciem ostrych narzędzi. Zginęła woźna w jednej ze szkół. Wyrzucali nielegalne papierosy z pociągu, który wjechał do Polski. Przemyt udaremnili funkcjonariusze lubelskiej kasy i Straży Granicznej.
16: Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli 13 800 paczek nielegalnych wyrobów tytoniowych.
13: Mówi Michał Deruś z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn z powiatu bielskiego. Grozi im wysoka grzywna.
17: SK Żary News.
18: Krystian Machalica. Jutro w Centrum Diagnostyki Chorób Sutka dni otwarte, mówi rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Sylwia Malcher-Nowak.
19: Będzie można przyjść po prostu, zobaczyć, jakim sprzętem dysponujemy, porozmawiać z personelem, z lekarzami. Natomiast o godzinie 12 jest zaplanowane tam takie specjalne spotkanie edukacyjne.
18: W niedzielę w zielonogórskich parafiach ogólnopolskie liczenie wiernych uczestniczących we mszach i przyjmujących komunię.
20: Sońca i Koroście.
21: Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
10: Dwie minuty po godzinie 16, czy już co najmniej od 2 minut nie ma co siedzieć w pracy, prawda, Michale?
21: Zdecydowanie tak. Ja mam nadzieję, że ludzie już są w domu, że mają z roboty do domu 2 minuty i już przemierzyli tę trasę.
10: Nie sądzę, żeby ktoś miał tak blisko, chyba że ktoś przynosi robotę do domu.
21: All right. Ooh, heaven is a place on earth. Teraz w SC. Proszę bardzo.

To jest Radio SK. Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Smash Mouth i All Star w Radiu SK. Ostatnio widziałem w internecie twarz gościa, na podstawie to której twarzy stworzono postać Shreka. Tak średnio przystojny mężczyzna, ale żeby powiedzieć, że brzydszy ode mnie czy od ciebie, to nie, to akurat nie. Postawny taki i powiem ci, że nawet zacząłem mu trochę zazdrościć, bo my też jesteśmy raczej szpetni, ale jednak na naszej podstawie nikt nie chce stworzyć hitu kinowego.
1: Wiesz co, Shrek mnie kiedyś uratował, bo ja jestem dosyć podobny, łysy, mam trochę inne uszy, nie mam takich trąbek.
0: Nie masz, no, ale
1: i mam inny kolor skóry, ale akurat to nie różnicuje ludzi, umówmy się, każdy kolor skóry jest tak sam.
0: Oczywiście.
1: Tak, również zielony. Natomiast to mnie uratowało, bo kiedyś dzieci się mnie bały, bo byłem jeszcze większy niż teraz i ja mówiłem, że jestem Shrekiem i się śmiały, uciekały, ale się śmiały.
0: Zalia teraz, dopóki się nie znudzisz w Radiu SK.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Tobi Romeo, tak gra Radio SK, a teraz wy będziecie grali w grę.
1: Możecie z nami zagrać w grę, wejdźcie na sk.pl i napiszcie, dlaczego akurat z wami mamy zagrać w grę, a gra jest o naprawdę wielką stawkę, komputer gamingowy Level Up, warty 11 tysięcy złotych.
2: Ile?
1: 11 tysięcy złotych, przyjacielu. Od poniedziałku walczymy o ten komputer. W poniedziałek wygrał Michał, przeszedł do wtorkowej rywalizacji, wygrał we wtorek, wygrał w środę i dzisiaj też będzie grał i jest blisko. Jeżeli dzisiaj wygra i jutro wygra, no to wygrywa ten komputer, ale można mu ten komputer odebrać na ostatniej prostej. Proszę wejść na sk.pl, napisać, dlaczego chcecie z nami grać i może akurat to wy staniecie do walki z Michałem. Ta walka odbędzie się w ciągu najbliższych kilkunastu minut.
0: A ja za chwilę będę grał Lady Gaga.
3: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na sk.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
7: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
6: Vito. Twój dom. Twój styl.
7: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
6: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
7: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
8: Stary Folwark gorąco zaprasza w swe podwoje. Odkryj naszą nową restaurację Stara Stajnia, gdzie każdy kęs to uczta dla podniebienia. Od aromatycznej zupy po wykwintne dania główne i pyszne desery. Jeśli masz urodziny, to zorganizujemy warsztaty kuchenne i masę zabaw dla małych i dużych. A jeśli planujesz ślub, komunię lub inną imprezę, mamy propozycje także dla was. Odkryj bogactwo Starego Folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl.
9: Ile masz drobnych?
10: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
9: No to idziemy na jesienne łowy.
10: Z taką kwotą? Dokąd?
9: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
10: Niemożliwe.
9: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
11: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
12: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o...

0: za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. Mediamarkt.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Get up, get up. Jason Derulo w Radiu SK. Uwaga, gramy w grę.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: Gra jest taka, że od poniedziałku walczymy o komputer level up warty 11 tysięcy złotych i od poniedziałku codziennie wygrywa słuchacz Michał. Uhu, witamy cię, Michale.
2: Cześć, cześć, witam.
0: Michał, już musisz być ostro zestresowany, co? Bo jak wygrałeś już 3 razy, jakbyś przegrał dzisiaj, to chyba byś, no nie wiem, co byś zrobił, chociaż nagrody pocieszenia też fajne.
2: No fajna, jednak czaję się na nagrodę główną.
0: Wiesz co, ale problem polega na tym, że słuchaczka Agnieszka też się czai na nagrodę główną, prawda, Agnieszko?
3: Tak, oczywiście, że tak.
0: Witamy serdecznie cię, Agnieszko. W co lubisz grać najbardziej?
3: Gry planszowe.
0: Okej. Okay. To po co ci komputer? Chociaż z drugiej strony, co mnie to obchodzi? Komputer może stać, jak ktoś nie chce grać, prawda, Cinek?
3: Można pasjansa ułożyć.
0: O, no, tak, można. On jest świetny do pasjansa.
4: Można też komputer położyć bokiem i rozłożyć na nim planszówkę.
3: Też tak można.
0: Zasady są takie, że Cinek będzie miał 3 pytania. Po pierwszym pytaniu, kto wie, krzyczy swoje imię. Zna odpowiedź, ma punkt. Nie zna odpowiedzi, punkt ma jego przeciwnik. Kto po 3 pytaniach ma więcej punktów, idzie do jutrzejszego finału. Kto przegrywa, dostaje nagrody pocieszenia, jasne?
3: Tak.
0: No to jedziemy z pierwszym pytaniem, Cinek.
4: Uwaga, czytam pierwsze pytanie. W jakim klubie gra teraz Robert Lewandowski?
0: Nie mamy odpowiedzi, w związku z tym przechodzimy do pytania numer 2.
4: Pytanie drugie brzmi: która część GTA ukaże się w listopadzie?
2: Michał? 6.
0: Czy to jest dobra odpowiedź?
4: Tak, 6.
0: A więc Michał prowadzi 1-0. Pytanie trzecie. Agnieszko, jeżeli chcesz jeszcze walczyć, to teraz musisz odpowiedzieć.
4: Pytanie trzecie. Kto wykonuje piosenkę Waka Waka?
2: Michał? Shakira.
0: I Michał przechodzi do jutrzejszego finału. Gratulacje.
3: Gratuluję mu.
0: Agnieszko,
2: dzięki.
0: Ale dla ciebie też są dobre informacje. Uważaj, Agnieszko, podwójne zaproszenie dostajesz na PGA, czyli Poznań Game Arena. To będzie w przyszły weekend. Dostajesz 300 zł kieszonkowego i jeszcze głośnik przenośny Hama. Fajnie, nie?
3: Tak.
0: Oczywiście.
4: Michał, ja mam pytanie. Tak? W jakim mieście jest Poznań Game Arena?
0: A, to jest 4. pytanie i ono przechodzi do jutrzejszego finału. Agnieszka. Możecie sobie sprawdzić. Agnieszka wie, ale Agnieszka już nagrody dostała. Michał, szykuj się na jutro, dzwonimy koło 16.30, dobra?
2: Jasne.
0: Trzymajcie się, pa, pozdrawiamy.
2: Cześć. Hejo. Pozdrawiam.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl

0: Radioactive i Imagine Dragons w Radiu SK. Za 20 minut będzie godzina 17,
1: Michał,
0: kochani.
1: Tak się składa, że mam odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
0: Jakie ci znowu pytanie zadałem?
1: Nie wiem, czy pamiętasz, ale zapytałeś mnie, gdzie przechowywać masło.
0: No rzeczywiście, teraz sobie przypominam.
1: Było coś takiego, nie?
0: Było. Gdzie przechowywać masło?
1: Otóż znalazłem odpowiedź. Aha. Eksperci do spraw odpadów z firmy Wildon Brothers.
0: A, znam firmę Wildon Brothers, tak, mam tam szwagra kiedyś miałem.
1: Przerzucili, słuchaj, kilka ton masła z lodówki. Aha. Na blatku henny i okazało się, że masło jest owszem okej, okay, tak jak leży w sklepie. Natomiast jeżeli chcesz to masło mieć ładnej konsystencji, tak, żeby od razu zmarowało ci się. Aha. Na chlebie, to spokojnie możesz trzymać je na blacie. Aha. Od momentu, kiedy je rozpakujesz, nawet 2 tygodnie.
0: Aha.
1: Wtedy ono się dobrze smaruje. Czy to jest odpowiedź satysfakcjonująca, czy mam szukać
0: nie,
1: głębiej?
0: Nie. Bardzo fajna odpowiedź, ale nie wiem, kto teraz odda mi pieniądze na zmarnowane 40 sekund mojego życia.
2: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: I po reklamie.

0: Jeżeli założyć, że Mrozu robi najlepszą muzykę w Polsce, a bracia Kacperczyk piszą najlepsze teksty, to tutaj mamy prawdziwy Dream Team, czyli Avengersów polskiej muzyki. Mrozu i Kacperczyk.
1: Za chwilę newsy w Esce, a później zagramy... Co później zagramy, Cinek?
0: Zagramy piosenkę.
1: A chciałeś wiedzieć jaką?
0: Tak.
1: Oskar Cyms będzie.
0: O, dziękuję.
1: Fajnie?
0: Super.
1: To po newsach.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
8: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły www.osiedlebracka.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
13: Nieco więcej samochodów w tym momencie w okolicy katowickiej czy serbskiej, nieco więcej również w ścisłym centrum Żar, między innymi Aleja Jana Pawła II, Jagiellońska, Żabikowska czy ulica Zielonogórska.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
14: Minęła 17, czas na SK News. Jakub Krzyżak, Daniel Obajtek na celowniku śledczych. Prokurator generalny złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS oraz zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym zaniżania cen paliw w 2023 roku, gdy Obajtek był prezesem Orlenu. Wcześniej w śledztwie dotyczącym zaniżania cen paliw zarzuty usłyszało 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Od razu rzucili się za nim do morza. Akcja ratunkowa policjantów w Niechorzu w zachodnio Pomorskim. Mężczyzna w kryzysie emocjonalnym skoczył w nocy z pomostu do Bałtyku. Mundurowi nie czekali ani chwili i ruszyli za nim. Opublikowano nagranie z tych wydarzeń.
15: Skoczył? Koło bierzcie! Skoczyliśmy za nim do wody, on się rzucił. Wyciągnęliśmy go.
16: Dopłynęli do mężczyzny. Następnie, wykorzystując linę ratunkową, która znajdowała się w radiowozie, przetransportowali go na molo.
14: Mówi Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji. Mężczyzna przebywa w szpitalu. Co gdybyśmy nagle stracili wzrok? Po ulicach polskich miast codziennie poruszają się osoby niewidome i słabowidzące, dla których zwykłe wyjście z domu bywa ogromnym wyzwaniem. Dziś Światowy Dzień Białej Laski.
17: Generalnie jest sporo barier, ale na szczęście ta świadomość naszego społeczeństwa się zmienia.
14: Mówi Ewa Bąk z Fundacji Szansa. Jesteśmy razem. Biała Laska powstała po to, by niewidomi byli widoczni dla kierowców. Ponad 100 lat temu wymyślił ją brytyjski fotograf, który sam stracił wzrok.
18: SK Żary News.
13: Krystian Machalica. Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszało 3 mężczyzn, którzy w Wigilię 2024 roku śmiertelnie pobili, a potem okradli 73-latka w Gostochorzu, mówi prokurator Ewa Antonowicz.
17: Wszyscy trzej mężczyźni byli już wcześniej karani, a poznali się w zakładzie karnym.
13: Pożary, wybuchy i pokazy strażackie to atrakcje, które dziś przygotowano z okazji Dnia BHP na UZ-cie.
11: Sońca i Koroście.
19: Sońca i Koroście, czyli ESK w Radiu ESK.
20: To już 2 minuty po godzinie 17. Za chwilę przyjdzie tu pani Jadzia. Wiesz, obiecała, że dzisiaj przyjdzie, także jak nie przyjdzie, to pociągnę za konsekwencje.
21: Słucham?
20: Tak się mówi, wiesz? Pociągnę za konsekwencje.
21: Jak się ciągnie za konsekwencje? Możesz pokazać?
20: Zaraz ci pokażę, jak cię pociągnę za konsekwencje. Oscar Sims. Czekaj, jeszcze raz, spokojnie. Oscar Sims, SC.
21: Oscar Sims.

0: Underneath the Blue w Radiu SK. Proszę Państwa, 15 dni pozostało do Halloween, w związku z czym czas się zastanowić, w co się przebrać. Cinek, czy masz jakieś propozycje?
1: Jest dużo propozycji, bo mam listę najpopularniejszych kostiumów Halloween w Stanach Zjednoczonych.
0: Dobrze, jeszcze przepraszam Cię, bo jest z nami jeszcze Jadzia. Witamy Cię, Jadziu.
2: Witam.
0: Jadziu, czy będziesz ze mną w jury i będziemy oceniać te kostiumy?
2: Będziemy.
0: Dobrze. Cinek, dawaj pierwszy kostium.
1: No więc na miejscu pierwszym jest Buddy Unicorn. To jest taka postać z nowego filmu. Wygląda taki wielki fioletowy pies.
0: Czy chciałabyś się przebrać za wielkiego fioletowego psa, Jadziu?
2: A kogo bym tym przestraszyła?
0: Mnie, na pewno.
2: No.
0: Nie, czyli to odpada. Dawaj następny odcinek.
2: Jakiś taki.
1: Na trzecim miejscu jest Nikki, czyli ta dziewczyna z filmu Obsesja. Widzieliście? To jest ładna brunetka. To jest dobre przebranie, uważam.
0: Ale z drugiej strony, dlaczego ładna brunetka miałaby nas przestraszyć, prawda, Jadziu?
2: Tak.
1: Musicie obejrzeć ten film, moi drodzy. Na dziewiątym miejscu jest znana wszystkim postać, mianowicie Scooby-Doo.
0: Scooby-Doo! Czy przestraszyłby cię Scooby-Doo, Jadziu?
2: Nie, bym go pogłaskała.
1: A gdyby miał wściekliznę, pianę na ustach?
0: A gdyby miał strasznie ostre kły?
2: Może bym się przestraszyła.
0: Czy jakieś jeszcze propozycje?
1: Nie, nie ma.
0: Jadziu, za kogo się w związku z tym przebierzesz?
2: Nie wiem. Może się za rodzinę tych Adamsów przebierzemy.
0: Okej, rodzina Adamsów brzmi godnie.
1: W każdym razie, to ja w takim razie za Briana.
2: A ja za łapkę.

0: 18 minut po 17, słuchacie Radia SK i bardzo dobrze. Robimy popołudniowy przegląd newsów w internecie, tak żebyście wy już nie musieli. I znalazłem taką wiadomość, która samym tytułem mnie załatwiła, rozłożyła na łopatki. Otóż czytam. Kołobrzeg. Pacjentom wydawało się, że lekarka jest pijana i rzeczywiście była.
1: To jest rzeczywiście przerażające, wiesz co, ale ja czekam na newsa, że na przykład lekarce wydawało się, że pacjenci byli trzeźwi i rzeczywiście byli.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Latynoamerykańskie brzmienie dla wszystkich.
4: Tak, chłopaki opowiadali o tym numerze podczas wizyty w Esce.

0: Każdy piątek po 17. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
6: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
7: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
6: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
7: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
6: Ulica Żagańska 68, Żary.
7: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu oferują profesjonalną diagnostykę słuchu, dobór aparatów słuchowych, pomoc w uzyskaniu dofinansowań oraz wizyty domowe. Jesteśmy w Żarach w przychodni Esculap i przy ulicy Rynek 26 oraz w Żaganiu przy ulicy Warszawskiej 4. Więcej informacji pod numerem 734-170-021. Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu.
9: I po reklamie.

0: Stanach i cicho sza w Radiu SK. Już w pół do szóstej i Cinek ma niestety dla nas informację, która raczej nas zmartwi. Słuchamy, Cinek.
1: Michał, jak myślisz, ilu jest Polaków?
0: 35 milionów.
1: Coraz mniej, ale nie aż tak mało. Populacja Polski zmniejszyła się o 90 tysięcy obywateli w stosunku do końca 2025 roku i wyniosła, uwaga, 37 milionów i 243 tysiące.
0: Wiesz co, jak ty mówisz mi
1: mało.
0: Takie rzeczy, no?
1: Mało.
0: No mało, ale wiesz, tak, ty mówisz takie rzeczy, to domyślam się, że ty chcesz jakiegoś rozwiązania. Ale Cinek, wiesz co, błagam cię, co ja mam zrobić? Ja mam już trójkę dzieci, już więcej nie dam rady. Ja zrobiłem wszystko,
1: Michał,
0: co mogłem, żeby Polaków było więcej.
1: Ja rozumiem, bo ja mam dwoje dzieci, dwie córki i też robię, co mogę. Jem stek, włączam cichosza, sanach, zapalam kadzidełka i już nie daję rady.
0: No ja też już nie daję rady. Moja żona nawet kupiła ostatnio takie rajtuzy, wiesz, no takie, powiem ci, no... Kurczę, że czwarte dziecko mogłoby być, ale ja już nie daję rady.
1: To
0: no,
1: może źle je założyłeś.
0: Może tak.

mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: poradzić z tym.
1: Mimo najlepszych chęci, to nowiutka rzecz od Vito Bambino w Radiu SK. Za 20 minut godzina 18. Nasz eskowy messenger cały czas się grzeje. Nagrywacie swoje głosówki. Słuchamy, jaka sprawa?
2: Jestem po pracy, więc wracam po mojego czterolatka i jedziemy kupować budki lęgowe dla kosów.
3: Ale proszę pani, przecież kosy nie chodzą w budkach.
4: Radio SK. Autopromocja.
5: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
4: Tylko w Radiu SK.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
4: Autopromocja.
8: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Ile masz drobnych?
12: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
11: No to idziemy na jesienne łowy.
12: Z taką kwotą? Dokąd?
11: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
12: Niemożliwe.
11: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
7: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Hity na czasie w Radiu SK to Gnarly i Major League DJs, ale jak chcecie się pochwalić, że wiecie co to jest, to lepiej powiedzieć tytuł Wasted.
1: Wasted, czyli zmarnowany. Na pewno nie będzie zmarnowany czas w Radiu SK od 18 do 21, ponieważ będzie Łukasz Duńczyk. Dobry wieczór, Łukaszu.
2: Cześć, panowie, ja jestem bardzo zaniepokojony.
1: Dlaczego?
2: Mówiliście, że Polaków ubywa.
1: Mhm. Tak.
2: Więc ja bardzo dobrze, że jestem w tym miejscu, bo wy możecie iść i sprawić, żeby Polaków było trochę więcej.
1: Ale wiesz co, Łukasz, nie tędy droga.
0: Ja nawet sam... w tym studiu było dwóch, teraz będzie jeden.
1: Ja sam stworzyłem... Ja sam stworzyłem trzech Polaków, trzy Polki, Cinek dwóch, a ilu ty stworzyłeś Polaków? Odpowiedzmy sobie na to pytanie.
2: To może więc to w takim razie wy zostańcie, a ja pójdę.
1: Lepiej graj romantycznie.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
10: W tym momencie mamy 13 stopni, temperatura już będzie spadać dosyć gwałtownie i szybko w nocy do 4 stopni. Później jednak będzie się szybko rozkręcać, piątek raczej słoneczny, 18 stopni.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: Wybiło 18, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Kolejne weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał trzech ustaw, które trafiły na jego biurko. Wśród nich jest nowela kodeksu wyborczego oraz ustawa o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Karol Nawrocki podpisał za to 8 innych ustaw, w tym m.in. nowelę o odnawialnych źródłach energii oraz o prawie energetycznym. Zatrzymania po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym najpewniej kwestią czasu. Takie informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przepychanki protestujących z policją, do których doszło przy Alei Szucha, bada prokuratura.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
12: SK Sport News.
11: Lech i Jagiellonia zagrają dziś swoje drugie spotkania w fazie ligowej Ligi Europy. O 18.45 kolejorz podejmie u siebie Bayer Leverkusen.
13: 2-2, byłoby super. Trzeba być realistą.
14: Myślę, że może 2-0 dla Lecha.
15: Chciałbym 1-1.
16: 2-1, żeby Lech wygrał.
11: Mówili nam kibice, z kolei o 21.00 czeka nas mecz Jagiellonii z Aratem Erywań. Iga Świątek z awansem do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Polka pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Ann Lee lub Janis Tien. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
12: SK Żary News.
17: Krystian Machalica, Zdzisława Różańska, Janusz Kubicki, Tomasz Naruszewicz i Joanna Senyszyn powalczą o mandat senatora w Okręgu Zielonogórskim. Wybory za miesiąc. Muzeum Ziemi Lubuskiej zaprasza na warsztaty tworzenia papierowych lokomotyw, które świecą i poruszają się po makiecie. Najbliższe w sobotę. Od grudnia PKP Intercity uruchomi połączenie z Zielonej Góry do Wilna i zwiększy liczbę pociągów do Poznania oraz na trasie Gorzów-Poznań.
18: Imprezka! Imprezka!
19: Jak słyszeliście w newsach przed chwilą, Iga Świątek gra w Wuhan. Ja mam tylko wielką prośbę do Igi, niech ona nie je jakichś dziwnych rzeczy w restauracjach, bo ktoś kiedyś zjadł i wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Mam nadzieję, że ciepły obiad na was już w domu czeka, ja was odprowadzę. Hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć!

A to są bardzo dobre chłopaki. Dobrzy towarzysze podróży do domu w czwartkowy wieczór, 10 minut po godzinie 18. Kuba i Kuba w Radiu SK. Gramy wieczorne hity na czasie. A według najnowszych badań, uwaga, Polacy zaczynają traktować sztuczną inteligencję jak swojego przyjaciela, jak bliską osobę. Uwaga, co trzeci Polak woli się zwierzać sztucznej inteligencji niż człowiekowi. Czyli słuchajcie, jak, nie wiem, wieczorem mamy coś na sumieniu, coś źle zrobiliśmy, to już nie mówimy tego bliskiej osobie, tylko wiele osób pisze na przykład do czata GPT. No i z jednej strony to jest przerażające, prawda? Ale z drugiej strony no trochę zrozumiałe, no bo jak coś takiego opowiemy AI, no to ono nam nie powie na przykład: a i co? A nie mówiłam ci? Przecież mówiłam ci, żebyś tak nie robił, to ty zawsze swoje.

0: Zalia w Radiu SK. To jest taki dobry wstęp do romantycznego wieczoru. Może komuś się coś takiego szykuje. Jakaś randka, jakaś romantyczna kolacja. Proszę bardzo, SK się poleca jakby co. No słuchajcie, Sonita z Korościelem mnie prosili przed chwilą, żebym zagrał coś romantycznego, bo mamy w Polsce niż demograficzny, jest nas coraz mniej. Jakby co, SK robi co może. Teraz ruch po waszej stronie. No właśnie, a ja mam pytanie do was a propos wieczoru. Skoro już, słuchajcie, mamy 19 minut po godzinie 18. Lista rzeczy do zrobienia na dzisiaj coraz krótsza, mam nadzieję. No to pochwalcie się, co miłego macie dzisiaj w planach na dzisiejszy wieczór? Może właśnie jakieś dobre jedzonko, albo słodkie nic nie robienie, albo coś innego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Radia SK, chwalcie się, co macie miłego dzisiaj w planach, a ja na pewno miło zagram Bibi Rexa i David Guetta za chwilę. Radio
1: SK. Reklama. Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
2: Aj! Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
3: We must fight together.
2: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
4: Kupujesz mieszkanie, a przez rok raty kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.osiedlebracka.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: I nie ma ziewania. Magic System w Radio SK. Napędzamy się. Energia na dobry wieczór jest w Radio SK. Za 24 minuty będzie godzina 19. Wracamy razem z pracy. No a wy w tym czasie mówicie, co macie miłego w planach na dzisiejszy wieczór. Nagrywajcie głosowe na Messengerze Eski, tak jak to zrobiła Amanda.
1: No ja na szczęście już dzisiaj w planach mam tylko dojazd do domu, spakowanie się i siłownia. Następnie powrót do domu i chill out przy jakimś fajnym filmie.
0: Ale zaraz, skoro teraz Amanda wraca z pracy, pewnie na siłkę wyjdzie około 19, dojazd na siłkę, trening, jak nic wróci do domu grubo po 21. To już możemy się tylko domyśleć, jak będzie wyglądało to oglądanie ulubionego serialu, mniej więcej tak? Ale to też jest piękne, prawda, na swój sposób. Nawet takie oglądanie serialu jest fajne. Amanda, dostajesz od Radia SK taką dobrą wyprawkę na siłkę, bo jest tu butelka, dostajesz też eskowe skarpetki i magazyn Radia SK, SK Story, którego gwiazdą jest Andziaks, tak żebyś miała co czytać między seriami.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
4: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
5: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska.

0: Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba!
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: I po reklamie.

0: To kawałek z jednej z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat, z GTA 6. Premiera już 19 listopada, a numer już mamy w Radiu SK. To Catfiel i Paco Amoroso. No i słuchajcie, my was możemy przygotować na tę premierę, że to nowe GTA będzie wam chodziło płynnie, bez żadnego zacięcia, nawet na najwyższych ustawieniach. Mamy dla was komputer za 11 tysięcy złotych. Coś takiego możecie zgarnąć za darmo w Radiu SK. Więc jeżeli wasz plan na wieczór wygląda mniej więcej tak:
1: będę grał w grę,
0: to wpadajcie na sk.pl i się za darmo zgłaszajcie. Mamy nie tylko wypasionego kompa, ale też bilety na Poznań Game Arena, czyli jedną z najbardziej kultowych imprez dla fanów gamingu. Wpadajcie na sk.pl i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Ile masz drobnych?
6: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
5: No to idziemy na jesienne łowy.
6: Z taką kwotą? Dokąd?
5: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
6: Niemożliwe.
5: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
7: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
8: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu oferują profesjonalną diagnostykę słuchu, dobór aparatów słuchowych, pomoc w uzyskaniu dofinansowań oraz wizyty domowe. Jesteśmy w Żarach w przychodni Eskulap i przy ulicy Rynek 26 oraz w Żaganiu przy ulicy Warszawskiej 4. Więcej informacji pod numerem 734-170-021. Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu.
13: I po reklamie.
14: Żary na czasie.
15: Aleksandra Kaloniak w czwartek. Cześć i czas sprawdzić, co w naszym regionie w najbliższym czasie. A nie ma nudy. Abba i inni symfonicznie 20 października w Auli UZ-u przy ulicy Podgórnej. W tym samym miejscu 22 z Kolim od 18.30, a 23 Mamma Mia od 19. K-Pop Universe z kolei 24. Wszystko w Auli UZ-u. Pozdrawiam.
16: Muzyką się żyje.
17: A już teraz wspomnieniami cofamy się do wakacji. Mam dla was jeden z hitów lata, który ciągle jest na czasie, na szczytach list hitów. Później ci opowiem od Margaret i Dawida Kwiatkowskiego. No ale właśnie, kto komu i o czym ma w tym numerze opowiedzieć?
18: W tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas razem.
17: Dawid Kwiatkowski ma teraz powody do radości i ma co innym opowiadać. Jego nowy album Południe, z którego pochodzi m.in. kawałek Później ci opowiem, jest aktualnie najpopularniejszym albumem w Polsce według oficjalnej listy sprzedaży i udało się tu mu osiągnąć po 12 latach. W swoich mediach społecznościowych Dawid Kwiatkowski pokazał wzruszenie i radość chwilę po tym, jak się tego dowiedział.
19: Imprezka.
20: Imprezka.
19: Imprezka.
20: Eska.
19: Eska.
17: Tym razem to jest imprezka z dreszczykiem, bo za chwilę na naszej antenie pojawi się historia słuchaczki, która zaczęła się jak horror, ale skończyła się strasznie śmiesznie. Zostańcie razem z nami, no a teraz się rozluźniamy. Kołyszemy się z Dawidem i Margaret. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Punktualnie 19.
0: powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Szona w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo tu będzie historia z dreszczem.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
0: Na SK.pl opisywaliście wasze strasznie śmieszne historie, które zaczęły się strasznie, ale skończyły się dobrze. I razem ze mną teraz, no, nie doszła złodziejka Ola. Cześć, Ola.
2: Cześć, cześć.
0: W sumie to już doszła złodziejka Ola, bo ty stałaś się złodziejką, dopóki to się wszystko nie wyjaśniło i ty nią byłaś przez jakiś czas. No to opowiadaj, co się wydarzyło. Rzecz się dzieje w sklepie.
2: Tak, rzecz się dzieje w drogerii, jesteśmy z mężem na zakupach i byłam tak podekscytowana całym asortymentem, że nie zauważyłam, że mąż poszedł krok dalej, a kto inny przy mnie stał i odkręciłam się do pana stojącego obok, wyciągnęłam mu portfel, żeby zobaczyć, ile ma gotówki.
0: Bo on wyglądał tak samo.
2: Taki był zaskoczony całą sytuacją, że zaczął krzyczeć złodziejka. No i ja panu pokazuję, że tutaj mąż stoi, że nie, że to pomyłka. No na szczęście, czy tam nieszczęście, okazał się znajomym męża, więc sprawa została udobruchana.
0: Ja wyobrażam sobie i te wszystkie wzroki tych przechodniów, klientów sklepu, którzy na serio pomyśleli, że nie, no to jest złodziejka, ona tylko udaje, że złodziejką nie jest. Ale słuchaj,
2: no było.
0: Jak ty byś zapłaciła kartą tego pana, któremu wyciągnęłaś ten portfel, to ja ci gwarantuję, że mąż nie miałby nic przeciwko. Zwłaszcza, że to była drogeria. To pewnie mała
2: na
0: kwota
2: pewno.
0: Nie była.
2: Na pewno. Wszyscy teraz się z tego śmiejemy, ale wtedy nie było nam tak do śmiechu.
0: Ale słuchaj, bardzo dobrze, że to zrobiłaś, bo teraz masz co opowiadać i dzięki temu teraz zgarniasz dwa zaproszenia do kina na Upadek wieloryba i pomarańczowe słuchawki JBL.
2: O, super, dzięki, super, przydadzą się.
0: Zabierz męża albo tego pana, żeby go udobruchać jeszcze bardziej.
2: Dobra, dzięki.
0: Trzymaj się, Ola, dobrego wieczoru.
2: Dzięki.
1: Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek wieloryba. I miss you.

0: Radiu SK odkrywamy dla Was młode gwiazdy i to jest taka wschodząca, o której robi się głośno na całym świecie. Adela prosto ze Słowacji. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A teraz uwaga, powiedz mi, jak się zachowujesz w korku, a ja Ci powiem, jakim człowiekiem jesteś. Teraz wyobraźcie sobie, że stoicie właśnie w korku i kierowca z pasa obok chce się wepchnąć przed Was. Już Wam tam, wiecie, włączył kierunkowskaz i liczy na to, że go wpuścicie. No właśnie, to co wtedy robicie? Wpuszczacie takiego kierowcę? Czy jakoś mu tam zajeżdżacie drogę i nie wpuszczacie? Uwaga, jeżeli takiego kierowcę wpuszczamy przed siebie, to sygnał prawdziwej dojrzałości emocjonalnej, tak mówią nam eksperci. No tak, słuchajcie, wtedy czujemy się dumni z siebie, prawda? Że jesteśmy bardzo dobrymi ludźmi. Czujemy, że to była bardzo dobra decyzja. Pod jednym warunkiem, że ten kierowca podziękował nam awaryjnymi. Bo jeśli nie, to to nie jest kierowca, tylko...
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest Siatek z But. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbut.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Stary Folwark gorąco zaprasza w swe podwoje. Odkryj naszą nową restaurację Stara Stajnia, gdzie każdy kęs to uczta dla podniebienia. Od aromatycznej zupy po wykwintne dania główne i pyszne desery. Jeśli masz urodziny, to zorganizujemy warsztaty kuchenne i masę zabaw dla małych i dużych. A jeśli planujesz ślub, komunię lub inną imprezę, mamy propozycje także dla Was. Odkryj bogactwo Starego Folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl.
8: Skoczymy razem do delikatesów centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
9: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
10: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
11: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
18: I po reklamie.

linią i Ellie Goulding w Radio SK. To są wieczorne, czwartkowe, prawie piątkowe hity na czasie. Już za 17 minut będzie godzina 20. No i piłkarskie emocje się dzieją dzisiaj wieczorem. Gra Liga Europy. Lech Poznań u siebie podejmuje niemiecki Bayer Leverkusen. No i niestety nie jest dobrze. Po pierwszej połowie Lech Poznań przegrywa 0-3. Zimny prysznic dosłownie i w przenośni. Słuchajcie, w czasie meczu normalnie, w czasie akcji na boisku włączyły się zraszacze. Wiecie, normalnie piłkarz sobie biegnie z piłką i nagle na całym boisku zaczyna lecieć zimna woda. To jest podobne uczucie, myślę, że jak człowiek wchodzi pod prysznic, odkręca wodę i liczy, że ona zacznie lecieć ze słuchawki prysznicowej, a się nagle okazuje, że to było przestawione na deszczownicę i wtedy oblewa nas taka zimna fala i najgorzej, że wtedy nie ma gdzie uciec. Nie życzyłbym nawet najgorszemu wrogowi. Gramy dalej wieczorne hity na czasie. Daria Zafajow już teraz.

0: Taylor Swift w Radiu SK. Możecie być trochę jak ona. Taylor bardzo lubi latać wszędzie, i na krótkie, i na długie dystanse. I wy też odlecicie w nieznane. Razem z Radiem SK zbliża się odlot ściśle tajny. Za tydzień o tej porze już będziecie pakować walizkę, bo wylatujemy w piątek 23 października. Leci z nami m.in. Jędrzej.
1: Jędrzej, pakuj się, bo lecisz z nami na odlot ściśle tajny.
2: O, jak się cieszę.
0: I co ciekawe, jak zadzwoniliśmy do Jędrzeja, to on akurat był w pracy, więc poszedł do toalety. Nie chcę myśleć, co myślała osoba, która była w kabinie obok. Nieważne, słuchajcie. Mamy też kolejną podpowiedź od naszego kapitana. Posłuchajcie.
3: Mówi kapitan. Polecicie do miasta małej francuski.
0: Macie jakiś pomysł? Bo ja absolutnie nie mam żadnego pomysłu. Wszystkie podpowiedzi znajdziecie na eskowym Instagramie. Na tym ta zabawa polega, że wiecie, z kim lecicie, że z waszą osobą towarzyszącą, z ekipą Radia SK, ale nie wiecie dokąd. To się okaże dopiero przed samym wylotem. Zgłoszenia za darmo tylko w eskowej apce na smartfony.

0: piątek po 17. Zapraszam, Michał Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kart to moja Biedronka. Do soboty awokado 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk oraz cytryny na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
10: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
14: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
15: I po reklamie.
16: Żary na czasie.
17: Aleksandra Kanoniak w czwartek, cześć. Po raz kolejny zabieram Was teraz do Filharmonii Zielonogórskiej. Sprawdzamy, co w tym miejscu już niebawem. Między innymi Magic Tenors 21 października od godziny 19. Poza tym warto również zajrzeć do Muzeum Ziemi Lubuskiej. Tutaj zespół Ponad Chmurami 24 października, a 25 w Filharmonii Edyta Geppert od 18.
18: Muzyką się żyje.
19: To ostatnia okazja w tym roku, żeby zobaczyć Gipsa na żywo. Raper, którego znacie m.in. z hitu Drive czy Ostatni Dzień Lata, w najbliższą sobotę zagra koncert na warszawskim Torwarze i to będzie pierwszy solowy występ tego artysty na tej arenie. Gips zagra pod hasłem Zrobiłem to dla nurtu. Wykona kawałki z dwóch ostatnich albumów, czyli Nurt oraz Zrobiłem to dla siebie. To z tych krążków pochodzą takie hity jak Ty masz czy Win, które doskonale znacie z Radia SK. I to będzie już ostatnia okazja w tym roku, żeby usłyszeć te numery na żywo. Początek koncertu w sobotę o godzinie 20. A już jutro nowe notowanie gorącej 20 Radia SK. W ostatni piątek na szczycie pojawiła się wschodząca gwiazda polskiego rapu MJ Deli z hitem Deli Supreme. Na miejscu drugim umieściliście szwedzką ekipę, czyli Swedish House Mafia i Lickley w numerze Happiness is so sad, a podium zamykają Kuba i Kuba z hitem Chłopaki. Gorąca 20 startuje jutro o godzinie 17. To wy tę listę układacie, a więc wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione hiciory.
20: Impreska.
19: A tymczasem minuta po godzinie 20 to jest naprawdę świetna informacja, bo to oznacza, że już mniej niż 4 godziny do piątku nam zostały. To już jest ostatnia prosta, nawet nie prosta, to już jest autostrada w kierunku weekendu. I mam gościa, który zrobi teraz weekendową atmosferę. To Oskar Cyms, a ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i się wam polecam na wieczór.

0: Kasza i jej TikTok na antenie Radia SK. No, SK ma dla was trochę lepszy algorytm niż jakiś tam TikTok, bo my wam zawsze podrzucamy najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z nami wiecie, co będzie na czasie w najbliższych tygodniach i teraz odkrywamy dla was nowy rapowy hit. To może być na szczycie list hitów w najbliższym czasie. Nowość od rapera O Co Chodzi, który nagrał numer Nienawidzę Warszawy, czyli powiedz, że jesteś kibicem Lecha Poznań, nie mówiąc, że jesteś kibicem Lecha Poznań.

0: numer idealny na wieczorne rozluźnienie. Neptunika w Radio SK. Tak wam gramy, to są właśnie wieczorne hity na czasie. No i słuchajcie, w dzisiejszych czasach to nawet zabawkom nie można ufać, słuchajcie. Właśnie czytam na SK.pl, że na rynku są już tak inteligentne zabawki, które mają wbudowane AI, które, uwaga, potrafią zapisywać i podsłuchiwać prywatne rozmowy i to wszystko przesyłać, te dane nasze, nasze rozmowy, na jakieś tam serwery. No z jednej strony to jest przerażające, ale z drugiej przecież w Chinach i tak nie rozumieją po polsku.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen.
6: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
10: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
11: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
10: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
12: Poleca Radio SK.
13: I po reklamie.

I to się nazywa wieczorne rozluźnienie. Z hitami da czasy się. Za 19 minut będzie godzina 21. Z Eską można się już przygotować psychicznie na piątek. My już jesteśmy rozluźnieni. Kuba i Kuba za nami. Ja robię taki dobry wstęp do złej informacji. Niestety, słuchajcie, skończył się mecz Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Ekipa z Poznania przegrała w Lidze Europy z Bayerem 0-4. Ale słuchajcie, nie ma wstydu, bo przegraliśmy z pierwszą drużyną w tabeli. Lech aktualnie jest na ostatnim, 36. miejscu. To może ja coś na poprawę humoru zagram dla fanów z Poznania. Riviera już teraz w Esce.

Temper City w Radiu SK. Jeżeli lubicie nowości, wybraliście bardzo dobre radio. Właśnie tej nocy, z czwartku na piątek, artyści najczęściej wydają nowe numery i dlatego już po 23 na antenie Eski Mati Fuczyło będzie miał dla Was specjalny program z nowościami. Jeżeli jakiś artysta, którego lubicie, wyda nowy numer, no to macie pewność, że Eska ten kawałek od razu zagra, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznaj Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
11: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
12: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
11: Poznaj Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
13: Poleca Radio SK.
14: I po reklamie.
15: Żary na czasie.
16: Aleksandra Kanoniak, cześć, po raz kolejny w czwartek. Polska Noc Kabaretowa 2026 zbliża się wielkimi krokami. Całość 25 października w CRS-ie. Będzie to niedziela. Na scenie kabaret Nowaki, skeczów męczących, Smile, Moralnego Niepokoju, kabaret K2, Igor Kwiatkowski i Mariusz Kałamaga, jak i również kabaret K2 poprowadzi całą imprezę 25 października.

0: Skażary News.
1: Aleksandra Kananiak to magazyn reporterów Eski Żary. To wyjątkowy, bo wierszowany przewodnik po Zielonej Górze. O fraszkach związanych z winnym grodem opowiada twórca Marek Jurgoński.
0: Eska 106 i 6.
2: Jest to dosyć duży zbiór, masa ulic tutaj zielonogórskich. Chciałam zapytać, jak taka inspiracja się zrodziła, no i jak długo ten proces trwał tworzenia?
3: Trudno tak odpowiedzieć bardzo króciuteńko, dlatego że po pierwsze inspiracja, ta pierwsza, bo ta jest najważniejsza, ten pierwszy taki impuls. I to nie zawsze dla samego autora jest takie oczywiste, skąd się to wzięło. Ale podejrzenia pewne mam, oczywiście. Od razu na początku, żebym nie zapomniał, powiem, że jedną z takich inspiracji bardzo istotnych była taki trochę bodziec, taki impuls ze strony wydawcy, wydawnictwa Serwis Informacyjny Infonet, no i zaangażowanie pana prezesa Zbigniewa Sinicy, który tutaj bardzo i pomógł i tak inspirował, poganiał trochę. Także tak to wyglądało. Natomiast myślę, że to w sumie chyba wcześniej gdzieś tam się urodziło. Opowiem pani taką krótką historyjkę, bo to chodzi o ulicę. Więc tak, skąd to mogło się wziąć? Jest to bardzo prawdopodobne. Moja siostra Małgosia i mój szwagier Krzysztof mieszkają bardzo blisko Wolsztyna. Wolsztyn to jest takie małe miasteczko, znane z powodu jednej postaci, ale bardzo takiej znaczącej, mianowicie Roberta Kocha. Główna ulica tam jest właśnie Roberta Kocha. No i to jest chyba taka cecha satyryka, że idzie sobie taką ulicą Roberta Kocha i sobie tak patrzy na te tabliczki, I myśli, Roberta kocha, kurczę, no dobrze kocha, ale kto? To już jest takie

0: się spotkamy, to tak mówię, kurczę, jak ja odpowiem na pytanie, skąd się to wzięło? Muszę tutaj, no bo nie chcę mówić byle czego, chcę, żeby to jakieś tam miało pokrycie w faktach, no ale też, żeby to było takie, no, takie trochę jak gdyby pomagające zrozumieć kogoś, kto to satyryczne spojrzenie w ogóle ma na wszystko. Bo jak się mam takie spojrzenie, to na wszystko jakoś tak się patrzy, powiedziałbym, wielostronnie. Nie tylko jako nazwisko, wyraz, ale też jako czasownik. I to jest, nawiasem mówiąc, pani zawód, przynajmniej moim zdaniem, jest bardzo podobny do fraszki. Dlatego, że fraszka to jest coś, co musi po pierwsze szybko reagować, krótko reagować, tak intensywnie reagować, bardzo dobrze, jeśli z humorem jakoś reagować tam, gdzie się da, no bo nie wszędzie się da z humorem. Ale ta szybkość reakcji, ta też zwięzłość tego, no tego dziennikarskiego materiału, bo to nie może być rozwleczone, nie może być jakieś tam, że tak powiem, gadanina taka sobie tam. Więc pani zawód, no gdybym miał porównać do jakiegokolwiek gatunku literackiego, to zdecydowanie fraszka.
1: Trudno się nie zgodzić, prawda?
0: Tak.
1: Dokładnie.
0: Tak. Mhm. To ty, no powiem jeszcze, że sam ten mój początek pisania to też była fraszka, bo ja się trochę interesuję i zajmuję w sensie także uprawiania sportem. I czytałem od, bo też ojciec czytał Przegląd Sportowy, który ogłosił konkurs na fraszkę sportową. No więc ja miałem wtedy bardzo mało lat. Jeszcze mniej niż pani teraz. Jeszcze mniej. No wziąłem w tym udział. Zostałem jako 14-latek laureatem. Nagrodą było opublikowanie tego, więc mój debiut jak gdyby też to była fraszka. Mogę nawet powiedzieć, jeśli tu jest, jeśli to będzie stosowne, tak. Ale to jest taka bardzo zabawna. To jest taka sobie zabawa słowem, no ale... Więc to było tak. To miało tytuł Telegram, a też była taka. Musiała być tematyka sportowa oczywiście. Zapasy skrzętnie robię od marca do października. Proszę o dyplom zapaśnika, wiewiórka. No i to się spodobało. Byłem bardzo, bardzo dumny, bo no, dla dzieciaka coś takiego w takim piśmie. To pismo miało wtedy największy nakład z wszystkich pism w Polsce. Także takie były te początki. Mówię o tym nie z jakiegoś innego powodu, tylko bo to też jakoś wyjaśnia. Ta wiewiórka może we mnie tak jak w dziupli siedzieć do tej pory i swoje robić. Sprawiać, że ja tej fraszki nie porzucam, bo nie porzucam, przez wiele, wiele lat uprawiam. Brałem udział w wielu i konkursach i no i wiele razy udawało mi się odnosić tam na tych konkursach sukcesy fraszkopisarskie. No, także to jest rzecz bardzo, bardzo ciekawa. Ja, gdyby ktoś mnie zapytał tak, słuchaj, ja chcę pisać, co ja tu mam robić? Ja mówię tak, wiesz co, napisz mi ze 2-3 fraszki. A potem może ty napiszesz Iliadę, Odyseję, ale na razie napisz fraszki. Bo to już dużo mówi. Tam jest ta istota pisania.
1: Ale to się wydaje takie proste, można pomyśleć.
0: Tak. I to jest, w tym jest cała, bardzo trafnie pani to zauważyła, że wydaje się to bardzo proste, bardzo łatwe, takie, no, każdemu właściwie dostępne. Wystarczy tylko tam trochę, powiedzmy, obserwacji, poczucia humoru, jakiegoś tam poczucia rymu, rytmu, no i właściwie fraszka gotowa. Tylko, że cechą w ogóle poezji w ogóle dobrej, ja bym powiedział nawet, że nie znam się na wszystkich rodzajach sztuki, ale wydaje mi się, że w ogóle cechą tych utworów czy dzieł sztuki dobrych, wybitnych jest prostota. Prostota. oczywiście jak najdalsza od prostactwa. Ale prostota, za którą często kryje się właśnie i nawet no, czasem ciężka praca. W moim przypadku nie, to mi przychodzi łatwo. Ja to pisałem, bo pytała pani, ile to trwało. W sumie myślę, że nie trwało to na pewno nie dłużej niż 5 miesięcy. Co jak na no, 1200 utworów, to jest rzeczywiście bardzo krótko. No ale coś takiego nie męczy. A nawet powiem pani, że nie tylko nie męczy, ale odpręża. Moim zdaniem walnięcie sobie dziennie takich 5-10 fraszek odpręża naprawdę wspaniale.
1: Ale to też pan jest zielonogórzaninem. To na pewno tak. Ułatwiło gdzieś to postrzeganie.
0: Bardzo nie? Ułatwiło. Mhm. Bardzo. Myślę, że bo ten element patriotyczny tutaj jest bardzo istotny. Może to nie jest taka cecha w przypadku fraszki obowiązkowa, ale tutaj, jeśli pisałem o moim mieście, to ten wątek, no, nie lubię wielkich słów, ale nawet powiedziałbym, no, miłości do tego miasta, no bo tu nie ma się czego chyba wstydzić. Odegrał też taką rolę i inspirującą, i taką też jak gdyby napędzającą. Taka wewnętrzna jakaś siła też pewnie z tego uczucia się brała. Na pewno.
1: A jak taki proces wyglądał? Czy pan nieraz musiał gdzieś tam przejść się taką ulicą, żeby tych ludzi uchwycić, widoki i tak dalej?
0: Wie pani, nie zawsze. Nie jest to konieczne. Czasem to może pomóc, szczególnie wtedy, kiedy jest tam coś szczególnego, coś charakterystycznego na tej ulicy, czy ktoś na przykład znany tam mieszkał i akurat chce, no powiedzmy tak sobie troszkę wyobrazić jego wyobraźnię, wyobrazić jego wyobraźnię. Także natomiast obowiązkowy to nie było dla mnie. Wiem, że jest taka ulica, dlatego że fraszka jest to też czasem tylko, no nie chcę powiedzieć pusta, ale w zasadzie to by była chyba trochę prawda. Trochę pusta gra słów, ale zgrabna. Taka, że tak powiem, no czasem, nie wiem, chwytająca za serce, czy za, nie wiem, wywołująca jakiś nawet śmiech, czy uśmiech.
1: To coś musi być.
0: To coś, tak. Natomiast niekoniecznie to musi być jakieś takie bardzo, no, raczej nie wzniosłe. Fraszka nie lubi tego. Raczej woli sobie tak iść piechotą, niż gdzieś tam bujać w obłokach. Także, no, to jest bardzo wdzięczny gatunek. Ja wszystkich, o kim tylko wiem, że jakieś tam ciągotki ma, to mówię, słuchaj, weź się za to, no może ci to nie wychodzić, akurat do tego nie masz jakiegoś tam pociągu, ale spróbuj, to jest fajne, odprężysz się, a może komuś też pomożesz się odprężyć, bo to przy czytaniu też przecież wysiłku jakiegoś szczególnego nie ma. A no, jakaś taka radość. Myślę, że szczególnie tutaj dla nas, zielonogórzan, może to być coś takiego, co też to miasto, może szczególnie młodym, jakoś tak też przybliży. Bo ja napisałem oczywiście o wszystkich osobach, o których są ulice, ale proszę zobaczyć, ile ich jest. To są osoby, tu jest prawie 50 nazwisk i są to osoby, które poza Zieloną Górą no, mogą być znane, powiedzmy, no, malarz Szpakowski może być znany gdzieś, ale też tylko w tych specjalistycznych kręgach. Natomiast no, Andrzej Huszcza, to wiadomo, tu nie trzeba już dodawać nawet imienia, wiadomo o kogo chodzi, ale większość zdecydowana to są osoby poza Zieloną Górą nieznane, bo jest na przykład autor na przykład hejnału naszego, który z ratusza się rozlega, kompozytor. Jest pan, który sprowadził do Zielonej Góry jakieś wyjątkowo płodne odmiany winorośli. No ale kto o tym wie? I też, no, jeśli pisałem o takiej osobie, to też chciałem, żeby to albo było w tej fraszce bezpośrednio powiedziane, napisane, albo żeby ten ktoś tak sobie pomyślał, kurczę, no coś tu takiego napisał, muszę tylko zobaczyć, kto to w ogóle jest. I po raz pierwszy w ogóle może ktoś dowiedzieć się, że na przykład pani Błyskoszowa to była bardzo, no, wspaniała nauczycielka, bardzo zasłużona osoba. Przecież to jest piękne. Nie wiem, czy gdziekolwiek jeszcze byłaby możliwość dotarcia do tych życiorysów, chociażby w ten taki maluteńki sposób, żeby to, no żeby nie zginęło, bo to jest przecież bardzo godne przechowania, zachowania, mówienia o tym, no a przecież nie ma możliwości, żeby codziennie mówić o panu Rzeźniczaku, szefie orkiestry wspaniałym, o panu Zarugiewiczu, o wspaniałej Halinie Lubicz, aktorce, o równie wspaniałym aktorze Stanisławie Cynarskim, o założycielu, tutaj organizatorze schronisk dla zwierząt bezdomnych, panu Olbrychcie. No, a tu jednak to zostanie.
1: Czyli ta nazwa przewodnik zielonogórski, no to tak. Jak najbardziej ma odzwierciedlenie.
0: Tak, tak, tak. Staraliśmy się razem z wydawcą, żeby to te wszystkie funkcje, również te przewodnicze po Zielonej Górze tutaj spełnić, żeby to była taka, no trochę taki zielonogórski, taki malutki omnibusik.
1: No właśnie, ale tutaj tak czekałam bardzo, żeby zadać to pytanie, bo mnie to bardzo ciekawi. Jaka jest pana ulubiona tutaj ta fraszka związana z ulicą?
0: Ulubiona?
1: Mhm. Czy można wskazać w ogóle z takiego zbioru?
0: No właśnie, wśród 1200 ulubioną wskazać trudno. Może... Nie będę specjalnie wybierał, może tylko wybiorę z tej strony, którą akurat tu mam przed sobą, bo tak to nie chcę tutaj...
1: Myślę, że wszyscy chcielibyśmy usłyszeć właśnie, jak to brzmi.
0: Tak. Powiem jeszcze pani o takim jednym no, problemiku, bo najpierw myśleliśmy, że to będzie duży problem, ale proszę sobie wyobrazić, że są ulice, na przykład ulic Kwiatowych, po przyłączeniu tych miejscowości w Zielonej Górze jest chyba 6. I teraz tak, kurczę, no co, 6 ulic Kwiatowych mamy tutaj, że tak powiem, obrobić?
1: Też właśnie pomyślałam o tym, tak. Jak tylko przyszłam, tak.
0: Tak. Mhm. I powiedziałem sobie ja i powiedzieliśmy sobie z wydawcą, tak, jeśli to mają być wszystkie ulice, no to wszystkie, no to tak musimy zrobić. Musi być 6 Kwiatowych, nie ma rady. 5, nie wiem, Bratkowych czy jakichś innych, jeszcze wielokrotnie się to powtarza. Rady nie ma. Pytała pani tutaj, prosiła o zacytowanie jakiejś fraszki. Może mogą być 2?
1: Oczywiście.
0: Bo pewnie mówi coś pani data 30 maja 1960 roku. Mhm. Wydarzenia zielonogórskie tak zwane. O, już właściwie historyczne, kiedy tutaj no, mieszkańcy wystąpili przeciwko no, władzy komunistycznej. To jest pewien problem, bo tak, fraszka. No, fraszka, igraszka, tam żarty i tak dalej. No, a tu taki temat? No to co? Pominąć? No nie można. Trzeba jakoś też tutaj to ująć i to, no, fraszka, forma fraszki musi być, ale żeby to nie był jakiś taki żart pusty. Niech to będzie jakaś taka, takie tylko przypomnienie, bo tu trzeba też jakąś taką mieć, no, nawet powiedziałbym, delikatność w tych sprawach, żeby nie zrobić, no, nawet nie skrzywdzić kogoś, kto to przeczyta i, powiedzmy, brał w tym udział i powie, no, jak można tak o tym pisać? Może tak być. Ja tą fraszkę przeczytam właśnie 30 maja 1960 roku, no bo jest taka ulica, 30 maja 1960 roku. 30 maja 1960 roku w Warszawie Saska Kępa pachniała. W Zielonej Górze chmura źrących dymów wiosenne niebo zasnuwała. Jest tu trochę nawiązanie do, nie wiem, czy pani zna piosenkę Małgośka. No i tu jest cytat. Pachniała Saska Kępa, że tam sobie ta Saska Kępa pachniała pięknie. Któż tam myślał o jakichś protestach, o jakichś źrących dymach i tak dalej. No a ten sam kraj, ten sam naród, no nie tak znowu bardzo wiele dalej, no i walczy. I też tu właśnie takie zadanie fraszkopisarskie przede mną stanęło, no ale myślę, że... Myślę, że tutaj nikt się nie poczuje urażony i jakoś to przyjmie, tak?
1: Przemycenie troszkę tutaj Maryli, naszej zielonej.
0: Tak, też przemycenie, bardzo to pani trafnie ujęła, przemycenie naszej Maryli, naszej Maryli. Bardzo takie, no, powiedziałbym delikatnie, chciałem uniknąć tego słowa, ale nie da się, polityczne, bo wie pani, no to jest też jednak mimo wszystko ta polityka, no jest wszędzie, no nie da się już dzisiaj naprawdę napisać fraszki. Na przykład o takiej ulicy, żeby tego elementu jakiegoś politycznego nie było. No ale myślę, że o polityce też można mówić i z humorem, i pogodnie, bez żadnych hejtów, mimo różnicy poglądów. Być może też taką funkcję tutaj te nasze fraszki jakoś tam w delikatny sposób spełnią. No bardzo bylibyśmy zadowoleni. Jeszcze jedna fraszka taka. Jest ulica Daleka. Fraszka często operuje paradoksem. Jak ulica daleka, no to od razu się kojarzy oczywiście daleka, bliska i tak dalej. Więc na tym paradoksie ta fraszka tutaj jest oparta. Więc ulica daleka. Co tam Floryda i Oklahoma? Żadna ulica na mnie tam nie czeka. Droga mi tylko ochla. Bliska mi jedynie daleka. No tak, taki paradoks. Też gra słów, bo to też cecha fraszki, bardzo istotna gra słów. Te podobieństwa, to wykorzystanie możliwości języka, które są nieograniczone. Jestem nauczycielem angielskiego i powiem pani, że bardzo często mam takie wrażenie, nie obrażając tego języka, bo to jest wspaniały język, ale w porównaniu z polskim bardzo często wydaje mi się prymitywny, przynajmniej w pewnych zakresach. Przynajmniej w pewnych zakresach. Na przykład zdrobnienia, zgrubienia. No, tam prawie tego nie ma, a u nas tych końcówek nieskończoność.
1: Można się mnożyć, bawić
0: mnożyć. Tak. Chłop, chłopczyk, chłopaczek, chłopisko, chłopina, chłopię. No jeszcze bym wyliczył pewnie z 8. Także no ten język polski bardzo sprzyja tworzeniu, wymyślaniu.
2: SK Żary News. Co dzieje się w lubuskiej Caritas? O tym już teraz w materiale Oli Kanoniak.
3: Sylwia Grzyb, lubuska Caritas. Dzisiaj rozmawiamy o tym, co robi, jak działa lubuska Caritas. Dla mnie rok ma dwa jakby podsumowania. Jedno to ten rok kalendarzowy, ale inne otwarcie roku to jest rok jakby szkolny 2026-2027. No i dlatego zaczniemy może od uczniów, jak wspieracie, jak pomagacie uczniom z naszego regionu w tych momentach, gdy już czas przekroczyć szkolne progi.
4: Tak, my od wielu lat realizujemy, myślę, że fajną akcję z uśmiechem do szkoły, aby wszyscy uczniowie z naszego terenu, z naszego województwa i z części województwa dolnośląskiego, bo to jest teren naszej diecezji, gdzie my jako Caritas diecezjalna niesiemy pomoc, A chcemy, żeby te wszystkie dzieci poszły z uśmiechem do tej szkoły i dlatego też jesteśmy na etapie przygotowywania wyprawek tam, gdzie jest taka konieczność i gdzie jest taka potrzeba, ponieważ ja to wielokrotnie powtarzam i tutaj pewnie u Państwa też rok temu o tym mówiłam, że pomimo tego, że mamy w tej chwili w naszym kraju wiele fajnych programów pomocowych, gdzie rodzice mogą z tego skorzystać i korzystają. Niestety są też rodziny. Myślę, że wielokrotnie Państwo też mogą i w telewizji, i w prasie przeczytać na temat takich rodzin, gdzie naprawdę mimo wszystko jest bieda i jest tragedia i tam właśnie my wkraczamy jako diecezjalna Caritas, jako parafialne zespoły Caritas, wolontariusze i niesiemy tą pomoc. Są to przede wszystkim rodziny, gdzie występuje bardzo duża niepełnosprawność, zarówno rodziców, ale też i niepełnosprawność dzieci i wtedy bardzo duże nakłady finansowe są przeznaczane na leczenie, na rehabilitację, na dojazdy do placówek medycznych. No i wtedy troszeczkę brakuje tych pieniędzy na to, aby dziecko z uśmiechem do tej szkoły poszło, aby miało nowy plecak, nowy piórnik, eleganckie kredki, mazaki, zeszyty, bloki, no wszystko to, czy też strój gimnastyczny, wszystko to, co jest potrzebne. Dlatego my już działamy w wielu parafiach na terenie naszej diecezji, ja tak operuję diecezji, bo my tutaj tak diecezjalnie działamy. Są wystawione w kosze w kościołach, gdzie wolontariusze parafialnych zespołów proszą, aby przynosić przybory szkolne dla dzieci. Przeprowadzamy, zawsze to jest w sierpniu, przeprowadzamy zbiórkę z uśmiechem do szkoły, gdzie właśnie prosimy klientów wybranych sklepów na terenie diecezji, aby wkładali do koszy, które znajdują się za linią kas, przybory szkolne. I dzięki temu możemy właśnie skompletować piękne plecaki, które każdego roku kupujemy dzięki temu, że pozyskujemy 1,5% podatku. No i tak to w tej chwili wygląda. Przede wszystkim rodzice zgłaszają dzieci do naszych oddziałów, czyli do parafialnych zespołów Caritas. To parafialne zespoły Caritas mają bazę uczniów, którym trzeba pomóc. Do nas, do naszej głównej siedziby, która znajduje się przy ulicy Bema 32-34 w Zielonej Górze, również zgłaszają się rodzice z tych parafii, gdzie taki parafialny zespół na przykład nie istnieje, albo też nie wiedzą, że mają zgłosić się najpierw do siebie w swoim rejonie. My tutaj też tym osobom niesiemy pomoc.
3: Mhm. Liczbowo ile wyprawek udaje się zorganizować?
4: Każdego roku jest coraz mniej, co nas też cieszy, bo dzięki temu wiemy, że te programy, o których mówiłam, socjalne działają i że rodzice coraz bardziej sobie radzą, ale tak z 500-600 to jest, no to niestety jeszcze jest taka potrzeba.
3: Mhm. Żeby włączyć się do programu, co należy zrobić, żeby otrzymać wsparcie od Was w kwestii wyprawki szkolnej?
4: Przede wszystkim należy zgłosić się do wolontariuszy parafialnego zespołu Caritas, którzy działają
3: u siebie lokalnie.
4: Tak, lokalnie na terenie własnej parafii.
3: Mhm. To wrzesień, czy jeszcze coś we wrześniu się dzieje takiego? Czy tutaj szkoła? No i jeszcze program Skrzydła, ale to, że tak powiem, oddzielna Pani koordynator.
4: Tak, Pani koordynator więcej może powiedzieć na temat programu Skrzydła, natomiast ja powiem, że my każdego roku przyznajemy takie stypendia. Jest to dla dzieci, uczniów, którzy są bardzo zdolni, ale no nie mają środków na to, aby się rozwijać swoje pasje, swoje marzenia i tutaj my wychodzimy jako diecezjalna Caritas naprzeciw i fundujemy takie stypendia dla tych dzieci. Bardzo często jest tak, że jest kontynuacja tego programu, czyli dzieci, które już otrzymują i dalej potrzebują takiej pomocy, do określonego wieku, czyli do zakończenia szkoły podstawowej taki program realizują z nami i jest to naprawdę fajna pomoc. Też dzięki dużemu zaangażowaniu wolontariuszy parafialnych zespołów Caritas, bo właściwie to te osoby mają te dzieci pod swoimi skrzydłami i one im pomagają też, aby te środki należycie były wykorzystywane zgodnie z celem, no tak jak różne programy inne czy projekty, które piszemy, wszystko musi się zgadzać.
3: No i tu warto nadmienić, że program nie działałby bez darczyńców, prawda?
4: Oczywiście i tutaj też wielki ukłon i bardzo wielkie podziękowania dla wszystkich darczyńców, którzy wspierają to nasze dzieło, którzy mamy już takich, którzy od wielu, wielu lat konkretną kwotę wpłacają na ten cel, czyli na program Skrzydła. Bardzo serdecznie dziękujemy, a te osoby, które chciałyby więcej dowiedzieć się na temat tego programu i chciałyby wspierać dzieci z bardzo ubogich rodzin, ja o tych dzieciach z ubogich rodzin już mówiłam wcześniej, mówiąc o wyprawkach szkolnych, z jakich rodzin są też te dzieci, to bardzo serdecznie zapraszam, aby kontaktować się z nami, z naszą diecezją Caritas. Wszystkie numery telefonów podane są na stronie internetowej. Tam też podany jest numer telefonu do koordynatora tego programu, który wyjaśni wszystko szczegółowo, co, jak, kiedy i na pewno razem uda nam się pomóc niejednemu dziecku.
3: Darczyńcy są anonimowi, tak? W tym programie?
4: Tak, anonimowi.
3: Mhm. Dobrze, Skrzydła i z uśmiechem do szkoły, co później?
4: Może powiem o takiej bieżącej, o bieżącym działaniu, bo to ani jest ani później, ani teraz, ani wcześniej. Po prostu to się dzieje cały czas. My cały czas niesiemy pomoc rzeszy ludzi, którzy tego potrzebują. I może zacznę od naszej stołówki, która czy wiosna, czy lato, czy jesień, czy zima jest codziennie, od poniedziałku do piątku otwarta i wydaje około 120 posiłków dziennie. Jest to gorąca zupa i chleb, a do tego jeszcze prowiant na kolację i na śniadanie. To jest zupełnie dodatkowa rzecz, którą już od kilku lat udaje nam się realizować dzięki temu, że przystąpiliśmy do programu Spiżarnia Caritas i codziennie nasz kierowca wyrusza długą trasę po sklepach, z którymi mamy podpisaną umowę dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności. I tą żywność skutkiem terminem ważności przywozi do naszej stołówki i ci nasi podopieczni, którzy codziennie przychodzą po zupę, otrzymują właśnie jeszcze taki prowiant i to tak naprawdę solidny na śniadanie i kolację. Więc to się tutaj cały czas dzieje. Oprócz tego...
3: Ta ciepła zupa podczas mroźnej zimy była też ratunkiem, prawda? Pamiętam, jak mówiliśmy o tym, gdy te mrozy były długie i naprawdę takie, no niskie temperatury,
4: niskie,
3: prawda?
4: Tak, i to szczególnie dla tych osób w kryzysie bezdomności, które no nie chcą poddać się żadnym programom, które są dla nich przeznaczone. Chociażby tutaj właśnie w mieście Zielona Góra, gdzie mamy placówki. My jako Caritas prowadzimy nasze schronisko przy Jana Skolna, ale też jest miejska noclegownia. Przecież są fundacje, które również mają schronienie dla tych osób. No, nie możemy niektórych osób przekonać do tego, choć usilnie się staramy, aby zamieszkały w takich placówkach. No i są to osoby, które na co dzień funkcjonują na ulicy. I właśnie ta zupa, o której pani mówi, taka gorąca, do tego my zawsze też mamy gorącą herbatę. No i ten czas, kiedy mogą w tym czasie na tej stołówce też sobie spokojnie posiedzieć i wypić tą gorącą herbatę, zjeść tą zupę, to jest na pewno dla nich zbawienne.
3: Mm-hmm. Jeżeli już mówimy o cieple, no to łaźnia i ogrzewalnia w zeszłym roku dłużej były czynne, prawda?
4: Tak, ze względu na temperatury wówczas ten czas był przedłużony. No teraz już przygotowujemy się do nowego sezonu. Od 1 października rusza ogrzewalnia. Ona będzie czynna codziennie, czyli i w soboty, i w niedzielę, i we wszystkie święta do końca kwietnia, do ostatniego dnia kwietnia, więc to jest też takie miejsce, gdzie te osoby, o których mówiłam tutaj przy posiłkach, przy tej gorącej zupie, mają swoje miejsce na ziemi w tym momencie, w tym kryzysie bezdomności, kiedy to jeszcze nie podjęli decyzji o tym, aby zmienić swoje życie. Jest codziennie, co wieczór przychodzi kilkanaście osób, więc jest taka potrzeba, jest to bardzo dobre miejsce, bo to jest takie bezpieczne miejsce, gdzie wiemy, że nic się na pewno nie wydarzy, że nie będzie żadnych odmrożeń, że jest ciepło, czysto, że jest gorąca herbata, czasami kawa, więc tak, to jest takie miejsce bardzo ważne, ale pozwolę sobie jeszcze powiedzieć o działającym i bardzo dobrze funkcjonującym przy ogrzewalni magazynie pomocy rzeczowej. Podobny magazyn działa również w Gorzowie Wielkopolskim. To jest miejsce, gdzie również te osoby, po pierwsze, te osoby w kryzysie bezdomności dostają czystą odzież, czystą bieliznę, obuwie, takie wierzchnie ubrania, czyli kurtki, płaszcze, to co jest potrzebne już właśnie później, gdy jest chłodno. I jest to miejsce takie też, gdzie osoby, które mają bardzo ciężką sytuację, samotne mamy, seniorzy również otrzymują taką pomoc.
3: Nie tylko osoby w kryzysie bezdomności, prawda?
4: Tak, właśnie chciałabym tutaj powiedzieć, z naszego magazynu też często jest tak, że są zapotrzebowania w naszych oddziałach, czyli w parafialnych zespołach Caritas dla konkretnych rodzin, które mają trudną sytuację. I z tego magazynu właśnie jest tam to przewożone i te osoby, te rodziny otrzymują też takie wsparcie. Jest to bardzo potrzebna placówka. Ta odzież, która jest przekazywana dzięki Państwu, dzięki naszym słuchaczom, którzy reagują na te nasze wszystkie apele, prośby o taką pomoc. Dzięki temu my możemy ją przekazywać dalej bezpłatnie dla tych osób i jest to bardzo duża pomoc. Szczególnie cieszą się z tego mamy, które nie zawsze mają dobrą sytuację życiową, finansową, a te ubranka dla dzieci, które są te dla takich mniejszych, one są absolutnie niezniszczone. Więc właściwie praktycznie...
3: Bo dziecko szybciej wyrasta niż zniszczy, prawda?
4: Oczywiście. Podobnie też sprzęty, wanienki, chodziki, różne tam rzeczy, które dostajemy dla maluchów, żeby przekazać wózki, cieszą się dużym takim powodzeniem i bardzo nam dziękują te osoby, które otrzymują to od nas bezpłatnie, no a ja tym samym właśnie bardzo serdecznie Państwu dziękuję za taką pomoc. Mhm.
3: My zawsze przy okazji przełomów, czyli na przykład jesienne porządki, tak, zmiana szafy, mówimy, że możecie dać odzież do magazynów lubuskiej Caritas. W jakim stanie ta odzież powinna być?
4: Tak, to jest bardzo dobre pytanie, w bardzo dobrym stanie, chociażby w dobrym. Czyli przede wszystkim wszystkie rzeczy muszą być kompletne. Czyli jeżeli mają guziczki, to niech będą te guziczki. Jeżeli mają zamki, suwaki, żeby one były sprawne. Żeby to była taka, żeby ta odzież była czysta i posegregowana. Czyli jeżeli mamy odzież męską, to odzież męska, damską, damska, dziecięcą, to też osobno zabawki, jeżeli mamy w bardzo dobrym stanie. Takie, które możemy przekazać, tak jak już mówiłam, mamom dla dzieci, gdzie naprawdę jest bieda. No, nie chcielibyśmy pewnie otrzymać misia z urwanym uchem, na przykład, tak? Czyli zabawki, które chcieliby Państwo, aby Państwa dzieci otrzymały, tak? Może tak powiem, żeby
3: dokładnie,
4: one były czyste.
3: Ubrania, które sami tak. byśmy nosili i tak. zabawki...
4: Tak. Tu, tak, ponieważ my nie mamy tutaj pralni, my tego nie pierzemy, my to po prostu bezpośrednio przekazujemy do tych osób potrzebujących. I dlatego tak też apelujemy. Bardzo się cieszymy, że Państwo dostarczacie nam te wszystkie rzeczy, ale też bardzo prosimy, żeby pamiętać, żeby to było tak, jak przed chwilą powiedziałam, żeby to wszystko było czyste i kompletne.
3: Jeżeli chodzi o ten sezon jesienno-zimowy, jakie rzeczy są tutaj najważniejsze, schodzą błyskawicznie?
4: Bluzy, spodnie, podkoszulki, kurtki, kurtki w tej chwili takie jesienne już, nie? Bo to już taki czas właśnie jesienny, bielizna. Bielizna, ale my tutaj prosimy o bieliznę nową, bo no tak używanej bielizny niekoniecznie chcemy przekazywać i bardzo często jest tak, że wyrzucamy to, co Państwo przynosicie, bo nie nadaje się do tego, abyśmy mogli dalej to komuś podarować. No, myślę, że to takie najważniejsze rzeczy, dresy, nie? To są takie rzeczy, które są bardzo, bardzo potrzebne.
3: I analogicznie później wiosna, lato.
4: Tak, i tak, tak, tak. My właściwie to przy każdym zbliżającym się sezonie prosimy Państwa i ogłaszamy takie zbiórki. Więc ten letnia odzież już zeszła i dobrze, bo już lato nam się kończy. Teraz już prosimy o odzież jesienną, zimową, może bardziej jesienną teraz, żebyśmy się też nie zawalili tą odzieżą w tym magazynie, bo też mamy swoje możliwości tam. Takie
3: nie jest
4: do przechowywania, tak, magazyn nie jest gumy, choć mamy bardzo fajnych wolontariuszy, którzy tam starają się, aby zawsze było czyściutko, był porządek i te rzeczy, żeby były, te co mogą być to na wieszaczkach, te które są składane, żeby były ładnie posegregowane, poskładane, tak aby potem łatwo było też przekazywać dalej tą odzież. Więc bardzo serdecznie o to prosimy, jeżeli Państwo macie też sprzęty niepotrzebne, ale też takie, które uważacie, że jeszcze Wasze dziecko kolejne, gdyby było, mogłoby z niego korzystać, to też można do nas przywozić, przynosić i my to bez, no właściwie to od ręki przekazujemy mamom, które potrzebują.
3: Mm-hmm. Jeżeli chodzi o pomoc osobom ubogim z naszego regionu i potrzebującym, no to tutaj takie dwie sztandarowe zbiórki żywności, prawda?
4: Tak, zawsze realizujemy te zbiórki.
3: W tym roku nie będzie inaczej?
4: Nie, absolutnie. Już się przygotowujemy. To wszystko są duże akcje, które wymagają dużej logistyki, dużych przygotowań. No i to trwa. Tak, oczywiście będzie Tak Pomagam, zbiórka przed świętami Bożego Narodzenia, analogicznie później przed świętami Wielkiej Nocy. No jest to zbiórka, która naprawdę pomaga naszym podopiecznym przygotować święta Bożego Narodzenia, ale oprócz tego pomaga im przetrwać jeszcze miesiąc lub dwa, korzystając z tych produktów, które otrzymują, ponieważ jest to zbiórka, która pomaga nam naprawdę pomóc w bardzo dużym wymiarze tym naszym podopiecznym. Także też dziękujemy Państwu, że Państwo nie obchodzicie tych koszy, nie ignorujecie naszych wolontariuszy w sklepach, którzy Państwa zaczepiają, no bo też takich szkolimy, żeby mówili dzień dobry i mówili o tej zbiórce. Więc dziękujemy za to, że wkładacie do tych koszy produkty, bo naprawdę jest rzesza ludzi, którzy czekają na to wsparcie i potrzebują i liczą zawsze na tą paczkę przed świętami. I tak jak mówię, w bardzo dużej mierze jest to jeszcze później wykorzystywane przez miesiąc lub dwa po świętach.
3: Tutaj kluczem jest hasło, żeby była to żywność z długim terminem, prawda? Przydatności do spożycia.
4: Tak, my zawsze zachęcamy do tego, żeby do koszy wkładać żywność z długim terminem ważności do spożycia, ale też żywność, która jest jakby taka dedykowana konkretnym świętom, czyli no nie wiem, mikołajki na święta Bożego Narodzenia, zajączki, tak już tutaj mówię kolokwialnie, na święta Wielkiej Nocy. Chodzi też o te potrawy, które są, tak? Czy produkty do przyrządzenia potraw, które są na dane święta. Tak, żeby po pierwsze nasi podopieczni mogli sobie przygotować te potrawy tradycyjne, ale oprócz tego, żeby im zostały konserwy, nie wiem, makarony, cukry, oleje, jeszcze na dłużej.
3: Mm-hmm. Mówiąc o wsparciu, to są wszystko takie wzruszające akcje, ale nie mogę też nie powiedzieć o paschalikach, czy też o torbie charytatywnej. Tak naprawdę lista jest bardzo długa, prawda?
4: Tak, jest bardzo długa. To torba charytatywna to jest nasza akcja też taka sztandarowa. Już od wielu, wielu lat tutaj działamy i wspólnie z urzędami, z instytucjami, z mieszkańcami. I dzięki temu około 500 toreb trafia do naszych podopiecznych. I to są takie torby, że naprawdę ciężko jest je udźwignąć. Także też za to bardzo serdecznie dziękujemy. No za chwilę właśnie, tak jak już mówię, już będziemy ruszać z tymi akcjami. Paschaliki to jest z kolei... My mamy dwa razy do roku świece, dystrybuujemy świece w kościołach i w księgarni świętego Antoniego. No po to, abyśmy mogli jeszcze bardziej pomagać, bo dzięki tym środkom możemy wspierać konkretne dzieła. Za chwilę będziemy mieć wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Sama nazwa mówi, pomagamy tym samym dzieciom. A paschaliki, dzięki tym paschaliki albo świeca wielkanocna, w zależności od tego, co w danym roku nam się wymarzy, aby mieszkańcy naszego regionu mieli na swoich stołach wielkanocnych, no albo to są paschaliki, albo to są na przykład piękne świece w kształcie jaja wielkanocnego. Jest to świeca, która pomaga nam pomagać seniorom i też bardzo mocno dzięki tej akcji wspieramy remont i doposażenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi, które prowadzimy w podgłogowskich Żukowicach. Bo to też jest nasza taka bardzo sztandarowa placówka i tam naprawdę to jest taki obiekt, który wymaga jeszcze bardzo dużo remontu. Wszystkie takie nakłady, siły tam są kierowane, aby to wszystko tam dobrze funkcjonowało i żeby nasi mieszkańcy mieli jak najlepsze warunki do przebywania w tym miejscu.
3: Taka wisienka na torcie i też bardzo wzruszający moment to są wigilie, prawda, dla osób samotnych i w kryzysie bezdomności w dwóch miastach naszego tak, regionu.
4: Tak, każdego roku w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze organizujemy takie duże wydarzenia. Wiele osób na nie czeka, dzwonią do nas, dopytują, kiedy to wydarzenie będzie. My też tutaj informujemy przede wszystkim parafialne zespoły Caritas z tych miejscowości, z miast i miejscowości bliżej właśnie Zielonej Góry i Gorzowa, że organizujemy w takim dniu. I aby zachęcili swoich podopiecznych, właśnie tych najbardziej ubogich i przede wszystkim samotnych, żeby przybyli na tą naszą Wigilię. I fajnie to się odbywa, ponieważ wolontariusze parafialnych zespołów przywożą tych swoich podopiecznych. Jest to czas wzruszeń, jest czas takiego, niesamowity czas takiego zatrzymania zarówno właśnie osoby samotne, jak i osoby w kryzysie bezdomności, szczególnie te, które już, o których też często mówię, nie chcą poddać się żadnym programom i nie mieszkają w żadnej placówce, która jest dla nich przygotowana i przystosowana do tego, aby przeszli terapię. Nie chcą, ale na takie wigilie do nas przychodzą, wspólnie się modlimy, łamiemy opłatkiem, spożywamy tradycyjne wigilijne potrawy, na zakończenie śpiewamy kolędy. Na zakończenie każdy jeszcze uczestnik otrzymuje upominek, tak jak to jest w katolickim domu polskim, gdzie zawsze przecież pod choinką mamy prezent.
3: A jak już jesteśmy przy świętach, no to również dwa razy do roku coś dla najmłodszych mieszkańców regionu, czyli konkursy.
4: Tak, konkursy na kartki świąteczne. Oczywiście kontynuujemy tą naszą akcję. No to cieszy się dużym też zainteresowaniem wśród dzieci, ale wśród też ich opiekunów. Przed Bożym Narodzeniem i przed Wielkanocą są ogłaszane te konkursy. Są to konkursy na kartki świąteczne, oczywiście z motywem świątecznym, niekomercyjnym. No i wygrana kartka jest wysyłana, jest drukowana, jest wysyłana później do naszych darczyńców, sponsorów. Jest też publikowana na stronie internetowej z życzeniami od naszego księdza dyrektora. Więc jest to taka duża, myślę, nobilitacja takiego dziecka, który zechciał taką pracę wykonać i jego praca wygrała. Ponadto wszystkie te wygrane prace, tam są trzy pierwsze, drugie, trzecie miejsce plus wyróżnienia, otrzymują ładne nagrody. Przede wszystkim są to karty podarunkowe.
3: To jeżeli chodzi o święta, ale nie tylko żyjecie tymi akcjami związanymi ze świętami właśnie. Co jeszcze na co dzień?
4: Na co dzień realizujemy wiele programów pomocowych. Wiele. Działa bardzo prężnie nasze Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, które swoją główną siedzibę ma przy ulicy Dworcowej 21 w Zielonej Kurze. Jest to miejsce, gdzie właśnie migranci, uchodźcy mają taką stabilizację, otrzymują bardzo potrzebne informacje, porady, uczą się języka polskiego, integrują się. Tam mamy kluby dla dzieci, klub dla seniorów, więc tam się dzieje mnóstwo dobra dla tych osób, które z różnych przyczyn musiały tutaj do nas przybyć z różnych państw. I chcą integrować się i być taką częścią naszego społeczeństwa. Oprócz tego prowadzimy bardzo, myślę, trafny i dobry program dla seniorów, dla ubogich seniorów. Tam oczywiście oni muszą spełniać kryteria dochodowe oraz wiekowe, to jest dla seniorów 65+. Prowadzimy program na codzienne zakupy. I to jest program, gdzie nasi seniorzy otrzymują karty przedpłacone do jednego z dyskontów, bo to jest właśnie z fundacji tego dyskontu program. I co miesiąc mają kartę przedpłaconą na 230 zł, z którą mogą iść do sklepu i zrobić sobie zakupy. Sami kupić to, na co oni mają ochotę, a nie na co my uważamy, że im się może przydać, więc to jest bardzo ważne. Ja jestem akurat koordynatorem tego programu i zawsze zachęcam te osoby, żeby kupiły sobie od czasu do czasu. To jest program przez 10 miesięcy, czyli to jest taka darowizna w wysokości 2300 zł, które otrzymują co miesiąc po 230 zł. Zachęcam do tego, żeby od czasu do czasu, oprócz tego chleba, kiełbasy, mleka, sera i mięsa, te osoby kupiły sobie jakiś dobry krem do twarzy, czy też jakiś perfum. Coś dla siebie, bo z tego programu można to zrobić i też tak się dzieje i to jest dla nich bardzo duża radość i też takie duże wsparcie. Ponieważ no, nie oszukujmy się, wielu seniorów ma bardzo niskie renty bądź też emerytury. Szczególnie te osoby, które zostają same, czyli zostają wdowami lub wdowcami, mają ciężką sytuację po opłaceniu wszystkich zobowiązań, no to nie jest za wesoło. No i właśnie to jest taki program dla tych osób. I są to też osoby, które rekrutujemy tutaj poprzez parafialne zespoły.
3: Mm-hmm. Jeżeli chodzi o placówki, które pomagają wyjść z kryzysu bezdomności, mamy w Żukowicach i w Zielonej Górze przy ulicy Jana Zkolna. Jak działają? Cały czas prężnie?
4: Cały czas prężnie, cały czas mamy prawie pełne obłożenie, czyli jest tyle osób, ile być powinno. Zawsze jest jakiś margines, czyli 2-3 miejsca wolne. Serdecznie zachęcam, jeżeli słuchają nas osoby w kryzysie bezdomności i chcą zmienić swoje życie, to jest dla Was miejsce. To jest miejsce, gdzie jeżeli będziecie mieć odrobinę z takiej silnej woli, gdzie wyjdziecie ze swoich nałogów i gdzie znajdziecie prawdziwy dom, namiastkę swojego domu rodzinnego. I dzięki terapii, dzięki wszystkim programom, które są prowadzone właśnie z Wami w tych ośrodkach, w jednym i w drugim, jest szansa na to, że wyjdziecie i będziecie normalnie funkcjonować w społeczeństwie, bo takie osoby od nas już wyszły i funkcjonują. Są to nasi byli mieszkańcy, z którymi mamy kontakt, pracują, założyli rodziny i mają się świetnie. Więc każdy z Was może skorzystać z takiej pomocy, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Jeżeli chodzi o schronisko w Żukowicach, chciałabym tutaj powiedzieć nieco więcej, ponieważ oprócz ośrodka aktywizującego, takiego jak w Zielonej Górze, mamy tam również oddział z usługami opiekuńczymi.
3: Co jest względną nowością, prawda?
4: Tak, schronisko dla bezdomnych mężczyzn. Tak. Mhm. To jest podobnie jak w DPS-ie, tylko jak Państwo wiecie, w tych DPS-ach jest bardzo mało miejsc i bardzo jest trudno umieścić osoby, a szczególnie osoby w kryzysie bezdomności w DPS-ie. Więc tutaj narodził się taki pomysł, żeby takie miejsce było właśnie w Żukowicach i mamy pełne obłożenie, mamy panów, którzy potrzebują całodobowej pomocy pielęgniarskiej i to bardzo dobrze funkcjonuje właśnie w Żukowicach pod Głogowem. Jest to ośrodek prowadzony przez Caritas z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
3: Jeżeli ktoś chciałby zmienić swoje życie, powinien zgłosić się tutaj na BEMA czy bezpośrednio do ośrodków?
4: Obojętnie. Jeżeli zgłosi się taka osoba do nas, do naszej głównej siedziby przy ulicy BEMA 32-34 w Zielonej Górze, my na pewno skierujemy do naszego ośrodka, przekażemy informacje, napiszemy adres, tak, żeby ta osoba tam trafiła, wytłumaczymy, jak dojść. Jeżeli ta osoba wie, gdzie jest nasz ośrodek, to może spokojnie, bez problemu podejść na Jana Skolna do właśnie środka aktywizującego dla bezdomnych mężczyzn. Tam są pracownicy, są dyżury i na pewno taka osoba nie zostanie odesłana, a zostanie z nią przeprowadzona bardzo konkretna rozmowa i ułożony plan na życie.
3: Mm-hmm. Bardzo dużo akcji, tak naprawdę mogłybyśmy bardzo długo o tym rozmawiać, ale wiele rzeczy nie udałoby się, gdyby nie wolontariusze, prawda?
4: Tak, to prawda. My bazujemy na pracy wolontariuszy, pracy wolontarystycznej. Chociażby jeszcze powiem tu o jednym programie tak szybko, żeby też Państwo mieli takie wyobrażenie. Prowadzimy program FEPSZ, to jest program żywnościowy, właśnie pomoc dla najbardziej potrzebujących. I w tym programie bez wolontariuszy absolutnie byśmy sobie nie poradzili. Tym programem objętych jest ponad 11 tysięcy osób. To jest bardzo duża grupa ludzi. Tą żywność, która przywożona jest z naszych centralnych magazynów karitasowych, wydają właśnie wolontariusze. Całą dokumentację, która jest do tego programu unijnego, która jest bardzo skrupulatna i trzeba bardzo dobrze tam wszystko prowadzić, prowadzą wolontariusze, więc to jest naprawdę bardzo wymagające, ale też bardzo cieszymy się z tego, że oni są i że oni z nami chcą to realizować, bo czują misję, czują chęć pomagania drugiemu człowiekowi i podobnie jest z wolontariuszami szkolnych kół Caritas. Wspaniałej młodzieży, która włącza się we wszystkie akcje, które im proponujemy, często też wychodzą z własnymi inicjatywami, żeby realizować własne pomysły. My tutaj też pomagamy w tym, więc tak, wolontariusze to jest moc i to jest siła i też przy okazji bardzo serdecznie, jeżeli nas słuchają, dziękujemy, że jesteście z nami, że nam ufacie, że często w ciemno wchodzicie w różne akcje i programy, które wam proponujemy, ale z tego wychodzi tylko dobro i taki zysk dla waszych podopiecznych, ale myślę też, że i dla was, bo myślę, że lepiej się śpi, gdy wiemy, że dzisiejszego dnia czy danego dnia pomogliśmy drugiej osobie i to nasze życie wtedy nie jest takie szarobure, tylko właśnie ma taki sens. A to właśnie w naszym przypadku wolontariuszy Caritas, taki właśnie sens pomagania drugiemu człowiekowi. Czasami wystarczy drobny gest, czasami nie trzeba bardzo dużo. Drobny gest, uśmiech, przyniesienie zakupów czy zrobienie zakupów i naprawdę dla tej osoby, która jest w potrzebie, która jest samotna, świat się zmienia.
3: Nawet wam. Krótka rozmowa, prawda?
4: Oczywiście, tak. I dziękuję też właśnie wszystkim wolontariuszom, którzy małymi kroczkami zmieniają świat osób, które są w potrzebie.
3: Kto może zostać wolontariuszem?
4: Każdy. Wolontariuszem może zostać każdy. Oczywiście młodzież, oczywiście osoby w średnim wieku, ale też i osoby starsze. Każdy ma do dania drugiej osobie mnóstwo rzeczy. Tylko trzeba chcieć.
3: A tak ich zadania, tak od myślników, jakbyśmy mogły powiedzieć?
4: Od myślników. Inaczej jest w szkolnych kołach Caritas. Inaczej jest na przykład w parafialnych zespołach Caritas. Przede wszystkim czujność. Trzeba być czujnym i widzieć człowieka, który jest w potrzebie. Trzeba pytać, dopytywać, czy jest ktoś, czy macie, czy wiecie, czy znacie kogoś, kto potrzebuje pomocy. Trzeba szybko reagować. Jeżeli wiemy, że coś się wydarzyło nagle w danej rodzinie, danego człowieka, mieszkańca, ja mówię tu o parafialnych zespołach, o tych wolontariuszach, to ja często powtarzam, że wolontariusz Caritas musi być tak jak karetka pogotowia. Czyli przyjeżdża karetka, policja, straż i już następny jest wolontariusz Caritas, który jest przy rodzinie i pyta, co potrzeba. Wolontariusz wspiera danego człowieka, daną rodzinę. Jest z nim w stałym kontakcie. No i później już dalej idąc, przekazuje żywność, przekazuje środki czystości, pomaga w zakupieniu lekarstw, otacza opieką daną rodzinę, daną osobę, nie? No to tak to wygląda. Wolontariusze Caritas organizują wiele eventów, festynów, organizują półkolonie, kolonie, no, wykonują mnóstwo pracy, za którą my jesteśmy też bardzo wdzięczni. Ciężko jest mi teraz tak w słowach szybko to wszystko opisać, ale to jest ogrom pracy, ogrom zaangażowania i ogrom serca dla drugiego człowieka.
3: A jaka nauka, prawda? Tak. Dla młodzieży.
4: Tak, tak. Szczególnie dla młodzieży, kiedy wiedzą, że na przykład w szkole jest uczeń, który nagle potrzebuje pomocy, bo na przykład się schorował albo coś się wydarzyło w domu. Bardzo cieszy nas zawsze to, że bardzo szybko młodzież potrafi się zorganizować, organizują zbiórki, organizują, nie wiem, pieczenie ciast, jakieś loterie na terenie szkoły i bardzo szybciutko reagują i pomagają swoim rówieśnikom.
3: Najmłodszy wolontariusz, tak mniej więcej, od jakiego wieku można zacząć?
4: Od szkoły podstawowej, więc są małe dzieciaki. Widoczne jest to na gali wolontariatu, którą organizujemy, gdzie przychodzą różni wolontariusze z różnych szkolnych kół Caritas i są w różnym wieku, są też małe dzieci, więc myślę, że to jest klasa trzecia, czwarta szkoły podstawowej i takie dzieci też mają empatię i super są, są świetnie przygotowani też do tego, aby nieść pomoc drugiemu człowiekowi.
2: SK 106,6. Jaki styl mają Lubuszanie? O tym opowiada stylistka Kinga Borkowska w rozmowie z Łukaszem Kozłowskim.
5: To jest program Niesamowite Lubuskie z Radiem SK. Ja nazywam się Łukasz Kozłowski, a dzisiaj w naszym pierwszym w nowym roku spotkaniu, trochę bardziej na luzie, trochę mniej turystycznym z racji tego właśnie, że zaczynamy nowy rok, będzie Kinga Borkowska, znana lubuska, osobista stylistka. Cześć Kingo.
6: Witam, dzień dobry.
5: Tak jak wspomniałem, trochę luźniej niż zawsze będziemy mówić o tym, no właśnie, czy lubuskie ma styl. Porozmawiamy o tym, czy my jako Lubuszanie potrafimy się ubrać, czy potrafimy dobrać odpowiednio rzeczy do siebie. Ja przyznam się szczerze, nie do końca się na tym znam, ale mam nadzieję, że inni też dzisiaj Kinga troszeczkę podpowie, jak można to robić, żeby to wyglądało po prostu dobrze. Kingo, tak na początku może na rozgrzewkę powiedz, czy my jako Lubuszanie mamy już swój styl, czy jeszcze go szukamy jako region?
6: Według mnie jak najbardziej mamy swój styl, tylko ten styl jest trochę taki bardziej cichy. Nasz region nie należy do takich, który by, nie wiem, apatował logotypami, który będzie stosował dużo trendów. U nas ze względu też na to, na nasz region i na tempo naszego życia, na to, w jakim regionie mieszkamy, jest po prostu bardziej swobodnie, wygodnie, przyjemnie, więc te ubrania mamy bardziej dostosowane właśnie do naszego stylu życia.
5: To było takie trudne pytanie, niekoniecznie takie jak na co dzień zadają ci twoi klienci, ale ja tak się zastanawiam, czy nasz region jakoś w jakiś sposób determinuje to, jak my się ubieramy, no bo podróżujesz trochę po Polsce, bywasz w różnych też większych, mniejszych miastach. Pytałem już się przed anteną właśnie, jak to wygląda w twoich oczach, czy ludzie, nie wiem, w Zielonej Górze, w Gorzowie, w Nowej Soli, czy w tych naszych miejscowościach ubierają się, nie wiem, gorzej, lepiej, inaczej niż mieszkańcy Wrocławia, Poznania czy Warszawy? Jak ty to widzisz?
6: Znaczy, widzę różnicę, bo jakby wynika to z tego, że w mniejszych miastach mamy mniej możliwości eksperymentowania. Jest mniej okazji do wyjść, mniej wydarzeń, mniej inspiracji, więc też nie ma jakby okazji do tego, żeby troszeczkę poeksperymentować z tymi trendami, z tą modą. W większych miastach mamy więcej swobody, czujemy się troszeczkę lepiej. W takich małych miejscowościach jednak no chcemy być bardziej tacy anonimowi, wszyscy się znamy. Nie każdy, umówmy się, chce być, wiesz, tematem dnia i zaeksperymentować jakoś z modą. Stąd też ten styl jest taki spokojniejszy, ale zdecydowanie stawiamy na wygodę i na swobodę.
5: Ale to Lubuskie z racji swojej, nie wiem, wielkości, to jest drugie najmniejsze województwo w kraju, ubiera się gorzej niż Wielkopolska, niż
6: nie.
5: Mazowsze?
6: Nie określiłabym tego jako gorzej. Inaczej my po prostu ubieramy się bardziej wygodnie i to jest fajnie. I to jest naprawdę, mi się to bardzo podoba, bo ja uważam, że jednak styl właśnie determinuje to, w jaki sposób naszego życia. I to fajnie widać u Lubuszanów, że my właśnie ten styl życia pokazujemy w naszym stroju i to jest okej.
5: Jak się przejdziesz centrum Gorzowa, czy chociażby Podeptaku w Zielonej Górze, już pomijam te trochę mniejsze miejscowości, to naprawdę często można spotkać nieźle, co najmniej nieźle ubranych ludzi. Ja sam, no, każdy zwraca uwagę na to, nie oszukujmy się, my też wszyscy lubimy wyglądać dobrze. Często faceci też na facetów patrzą, kobiety patrzą na inne kobiety. To nie jest tylko tak, że facet spojrzy się na kobietę, a kobieta na mężczyznę. Także trochę porównujemy, niekiedy się inspirujemy, także no to też możemy spotkać fajnie ubranych ludzi.
6: Tutaj fajnie powiedziałeś, inspirujemy się, więc w większych miastach jest więcej ludzi, więcej inspiracji. Chodzimy po ulicach, czerpiemy właśnie z inspiracji, ze stylizacji innych osób. W mniejszych miejscowościach no jest po prostu dużo trudniej. I stąd wynika ta różnica. Natomiast, tak jak już powiedziałaś, i w większych miejscowościach, czy, no nie będziemy mówić jakich, ale w większych i w mniejszych tak samo fajnie ubrane, dobrze osoby można spotkać.
5: A teraz trochę zaskoczę cię, kto według ciebie ubiera się lepiej, północ czy południe naszego województwa? Gorzów czy Zielona Góra, już uproszczają. Trochę dla żartów to zadałem, bo myślę, że chyba wielkich różnic tutaj nie ma.
6: Wiesz co, ja w ogóle nie lubię oceniać, a już na pewno nie w kryteriach gorzej czy lepiej. Myślę, że każdy region ma swój styl i to jest super i to jest okej.
5: A powiedz mi, co twoim zdaniem tak najbardziej blokuje ludzi w takiej swojej ekspresji czy wyrażeniu siebie poprzez ubiór, no bo tak to trzeba nazwać. Nie, to jest kwestia zamożności, kwestia, nie wiem, dostępności właśnie różnego rodzaju sklepów, takich wielkopowierzchniowych, czy tych z tymi właśnie, powiedzmy, lepszymi rzeczami, czy może jakiś strach przed oceną, bo mi się tutaj klaruje taki obraz, że rzeczywiście, jeżeli jest trochę mniejsza miejscowość, no to nie jesteśmy tak anonimowi jak w tych wielkich miastach. I chyba ludzie trochę patrzą, żeby może się nie wygłupić, albo może żeby nie przesadzić. Ja aczkolwiek ja bardzo sobie cenię ludzi, którzy mają odwagę i ten swój styl wyrażają, ale tutaj też wchodzi twoja rola, żeby to wszystko do siebie pasowało, no bo nie sztuka się ubrać dla zasady po swojemu, to jeszcze musi się mieścić chyba w jakichś takich ogólnie przyjętych normach i być to w jakimś utrzymane w jakimś smaku po prostu, takim wyczuciu, stylu.
6: Tak, zgadza się, ale odpowiadając na twoje pytanie, co blokuje najczęściej, to najczęściej jednak to jest obawa przed oceną, bo uwierzcie mi, drodzy słuchacze, że

0: zabawa ze stylem i z modą.
1: Bo oprócz tego, że jesteś stylistką, to też wiem, że pracujesz mocno na takiej świadomości ludzi, trochę na pograniczu już wręcz psychologii, tak? Motywujesz osoby, żeby ten styl swój wyrażały, bo przede wszystkim właśnie, żeby się nie bać tej krytyki czy jakiejś oceny. Często od ludzi, którzy tak na dobrą sprawę albo są dla nas kompletnie nieznani, albo no, nie interesują się nami na tyle, żeby mogli na nas wpływać. Opowiedz trochę może o tej kwestii takiej bardziej psychologicznej, jeżeli chodzi o to, jak dobieramy nasze ubrania, żeby się móc wyrażać tymi ubraniami.
0: Ja w ogóle zawsze mówię, że nasz styl zaczyna się w głowie. Nie od ubrań, nie od szafy, tylko od głowy, czyli od tego, jak my postrzegamy siebie. Bo nawet najlepsza kiecka, najdroższa, ona nie spowoduje, że będziemy świetnie się czuły w tej sukience, jeżeli sami będziemy o sobie źle mówić, źle myśleć. Więc ja przede wszystkim na to zwracam uwagę, jak my mówimy i myślimy o sobie. Najpierw myślimy, później mówimy, bo wyrażamy te słowa. To jest szalenie istotne. Nieważny jest ten strój, ważna jest energia, z jaką my wychodzimy. Od tego zaczynamy tak naprawdę.
1: Coś w tym jest. Często nie najgorzej, albo nie najlepiej bani ludzie, ale z tą energią rzeczywiście roztaczając jakiś taki swój blask, swoją aurę i od razu wydaje się to dużo po prostu bardziej atrakcyjne w tym całym jakby komplecie. A powiedz mi, według ciebie, jeżeli już podzielimy trochę na płeć, są panowie, są panie, kto ma więcej zadania domowego do odrobienia, jeśli jeszcze w kwestiach właśnie ubioru, czy to są, patrzy nas na siebie, mężczyźni, mówimy oczywiście o naszym województwie, czy kobiety?
0: Powiem trochę przewrotnie. Ponieważ mężczyźni czują się dobrze ze sobą i dla nich cielesność kompletnie nie jest w żadnym stopniu problemem.
1: My też mamy chyba trochę łatwiej, tak? Garnitur, spodnie, ulubiona koszulka.
0: Jest łatwiej, zdecydowanie, ale też macie zupełnie, wy mężczyźni macie zupełnie inne podejście do swojego ciała niż my kobiety. I dzięki temu uważam, że nie macie naprawdę za wiele do zrobienia w stylu, bo wy czujecie się pewnie, co byście nie ubrali. Ktoś może was krytykować, ale, że tak powiem, wam to nie jest dla was takie istotne, jak dla kobiety. Natomiast to jest to, co ja powiedziałam wcześniej. Ważne jest to, co my myślimy o sobie, więc facetom naprawdę nie trzeba pomagać, natomiast kobietom na pewno, ponieważ kobiety są bardzo zakompleksione, bardzo negatywnie nastawione do siebie, do swojej samooceny. Nie potrafią obiektywnie siebie ocenić. To jest niesamowite, jak piękna kobieta, szczupła, naprawdę cudowna, potrafi stanąć przed lustrem i wymienić swoje wady w przeciwieństwie do mężczyzny, który wcale nie jest idealny, ma brzuszek, wiecie, mogłabym powiedzieć nawet niski, z brzuszkiem, łysy i powie, że jemu nic nie brakuje, bo jemu nic nie brakuje do życia. I to jest prawda, i to jest fakt. Kobieta znajdzie sobie setki rzeczy, więc dlatego kobiety potrzebują więcej wsparcia, bo one po prostu nie potrafią docenić siebie.
1: A powiedz mi jeszcze, jak wygląda twoja praca taka na co dzień? Jako osoby, która pomaga, nie wiem, odnaleźć ten styl, czy go jakoś skompletować, przyjeżdżasz do klienta, do klientki. Jak to wygląda od kuchni, od tej twojej strony? Z czym się mierzysz tak na co dzień?
0: No, najczęściej mierzę się właśnie z przepełnionymi szafami. Najczęstszy problem, mam pełną szafę, nic mi się już nie mieści, a nie mam się w co ubrać. Z czym to się wiąże? Brak odpowiedniej bazy. Brak takiej spójności kolorystycznej, czyli do naszej urody. Brak odpowiednich fasonów. No i jakby pomysłu i gotowych takich stylizacji na każdą okazję.
1: A czy jest tak, że nasz strój, w sumie sam sobie odpowiem, bo chyba tak jest, trochę o nas mówi i świadczy, tak? Mówi o tym, o nas, zanim się jeszcze zdążymy odezwać.
0: Tak, zgadza się.
1: To jak ty to widzisz, bo przychodzą do ciebie klienci, którzy potrzebują pomocy w różnych sprawach, także też chyba w tych właśnie kwestiach tej samooceny, może nawet najczęściej, bo no tu jest dzisiaj według mnie duży problem, ale z czym się mierzą ci twoi klienci? Czego oni tak naprawdę potrzebują od ciebie? Czego oczekują? Bo to nie chodzi tylko o dobór ciuchów, żeby kolory się zgadzały, bo to jest jakby kwestia stylu i gustu, tak? Gusta są różne. To... Są jakieś kanony, oczywiście, wiadomo. Nie mogą się tak jakoś bardzo gryźć, ale no problemy chyba jest coś innego.
0: Po prostu chcą czuć się dobrze ze sobą. Najczęściej, jeżeli chodzi o kobiety, bo muszę tutaj rozdzielić grupę kobiet i mężczyzn znowu, ponieważ mężczyźni przychodzą do mnie jako do stylistki typowo zadaniowo, to znaczy albo, nie wiem, awansowali w pracy i potrzebują innego stroju, albo są samotni i potrzebują chodzić na randki i czują, że coś jest nie tak, że te kobiety na nich oka nie zawieszają, więc pójdą do stylistki typowo zadaniowo, po to, żeby chodzić na randki. Natomiast albo na przykład żona go wyrzuci do stylistki, powie, że do mnie nie pasujesz. Koniec, on musi przyjdzie. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, to kobiety przychodzą po to, aby poczuć się dobrze ze sobą. Po prostu.
1: A jakie są najczęstsze błędy nas jako... Już mówimy stricte o Lubuszanach. No, poruszasz się po tym regionie już od ilu lat? Od
0: 10? 12.
1: 12. Także masz już świetny przegląd. To się w ogóle zmieniło przez te 12 lat? Nasz styl, nasz ubiór?
0: Myślę, że niespektakularnie. Natomiast ogólnie moda się zmienia i ona bardzo ewoluowała. I tutaj nie można powiedzieć jako o stylu naszego województwa lubuskiego. Natomiast największym, nie wiem nawet czy błędem, ale taką... pokusą to jest noszenie zbyt takich obszernych i bezkształtnych ubrań i złych dopasowanych, źle dopasowanych rozmiarów. To po prostu albo za małe ubrania, wciskamy się w za małe, albo w za duże. I ani jedna opcja, ani druga nie jest, no nie wpływa pozytywnie na odbiór naszej osoby.
1: A wspomniałaś o trendach, jak to jest, bo ja często się gdzieś tam nawet w obrębie mojej rodziny przy jakichś spotkaniach kłóciłem, bo ja się lubię ubrać po swojemu. Słyszę, że może nie tak, że tak nie powinno, bo tak się nie robi. A ja mówię, kto stwierdza, że tak się nie robi, albo kto stwierdza, że tak się robi? Skąd się biorą w ogóle trendy w ubiorze? Nie wiem, jakaś znana postać, jakaś modelka, aktorka wrzuci coś na przysłowiowego Instagrama i my to kopiujemy, bo tak się nosi? Mnie to zawsze zastanawiało, skąd się biorą trendy na jesień, kolor zimy? Kto to ustala?
0: Oczywiście, jeżeli chodzi o kolory, no to jest Instytut Pantone. Często trendy wyznaczają projektanci mody. Ale, tak jak już wspomniałeś, zespoły wszelkiego rodzaju, aktorzy, aktorki, jak pojawią się gdzieś w jakiejś stylizacji, to zaraz jest to kopiowane. I oni tak naprawdę wyznaczają trendy. Tak, dobrze tutaj
1: ja
0: powiedziałeś.
1: Tak po męsku trochę zapytam, ale po co?
0: No, wiesz co, żeby nie było nudno. Trendy, można powiedzieć, ja je traktuję trochę jak taka przyprawa. One są fajne jako przyprawa, ale nie jako główne danie. To, co ty powiedziałeś, najważniejsze jest czuć się sobą, chodzić ubranemu po swojemu, coś pięknego. To w ogóle to jest najważniejsze, bo trendy przemijają, one też potrafią się znudzić, a to ty zostajesz ze swoją szafą, z ubraniami, które są właśnie twoje. Ja tego uczę swoich klientów, swoje klientki właśnie, żeby wiedzieć, czego my tak naprawdę chcemy, jak my chcemy wyglądać i jak my chcemy się czuć przede wszystkim.
1: Czyli też pomagasz odnaleźć ten swój styl konkretnej osoby, prawda?
0: Zdecydowanie.
1: A powiedz mi, jest takie powiedzenie, że można się ubrać w pewność siebie. Czy potwierdzasz, że tak jest?
0: Potwierdzę, że na pewno można tą pewność siebie wzmocnić, zdecydowanie. Dobrze dobrany strój na pewno nie zrobi dla ciebie najważniejszych życiowych zadań za ciebie, ale spowoduje, że do tych życiowych zadań podejdziesz z zupełnie inną energią, jeżeli będziesz czuł się dobrze w ubraniach. Bo teraz sobie wyobraź, że jesteś w jakiejś koszuli, która jest na ciebie za mała, która gdzieś tam wychodzi ci ze spodni, rozpina się guzik. No i jak masz czuć się pewniej, wiesz, wykonywać swoją taką zawodową rolę, czy to właśnie w pracy, czy to nawet w relacjach takich w rodzinie, to jak my mamy czuć się pewniej, jeżeli my cały czas gdzieś z tyłu głowy mamy, że coś nam przeszkadza, a tutaj dobrze dobrany strój po prostu on powoduje, że mamy fajną energię, nie martwimy się już o nic, tylko o to, żeby właśnie zrobić najlepiej to, co potrafimy.
1: To teraz trochę skorzystam z tego, że tu siedzisz naprzeciwko mnie i zapytam tak od męskiej strony, jakie są nasze, jako panów, takie najczęstsze błędy i daj jakieś wskazówki, takie bardzo ogólne, może w ujęciu, żeby też zawęzić, w ujęciu takim bardziej zawodowym, na co zwracać uwagę. Ja jestem, jak zawsze byłem zwolennikiem, że mniej znaczy lepiej, nie lubię przesady, lubię bardziej klasyczne rzeczy, jeżeli chodzi o pracę. Nie lubię jakichś pstrokatych skarpetek, dla mnie to, ale to wracamy znowu do kwestii gustu indywidualnego, ale są jakieś takie ogólne przyjęte zasady dobrego stylu, mówię teraz już stricte o facetach, udziel kilku wskazówek.
0: No ja tutaj nie będę oryginalna, bo znowu największy błąd to są źle dopasowane ubrania. Najczęściej mężczyźni noszą jednak za duże. Tutaj nie ma za małych, tylko najczęściej, znaczy zdarzają też się za małe, okej, ale tutaj najczęściej są za duże, rozciągnięte t-shirty, swetry po prostu, które no, rozciągnięte spodnie, rozczłapane buty.
1: No my lubimy stare rzeczy, bo to są nasze ulubione.
0: Bo one są ulubione. I tutaj właśnie wchodzi to, że faceci no po prostu nie zwracają za bardzo na to uwagi, więc, no więc tutaj jest taki największy, najczęstszy problem u mężczyzn. Naprawdę nie potrzeba dużo filozofii.
1: To na co zwrócić uwagę, nie kupując marynarkę, bo z tego, co wiem...
0: Może to nie jest takie proste akurat, bo jeżeli kupujemy marynarkę, to trzeba no, zwrócić uwagę na ramiona, w którym miejscu kończy się zszycie ramion. Długość rękawa, nie mogą być za długie. Bardzo często panowie w przymierzalni mierzą marynarkę i wystawiają ręce takie, wiecie, jak do przodu i sprawdzają, czy marynarka przypadkiem nie jest za krótka, jakby mieli chodzić jak lunatyk, prawda? Ale przecież tak nie chodzimy na co dzień, chodzimy z opuszczonymi dłońmi, więc długość rękawa, długość marynarki nie może być za długa, żeby proporcje sylwetki dobrze wyglądały, nie może być też za krótka, bo też wtedy proporcje nam się w sylwetki zaburzą, w klatce musi być dobrze dopasowana, nie może być za szeroka, za duża, ale też nie może być za mała, więc tutaj, ale często faktycznie w takich typowo męskich sklepach jest fachowa obsługa i tam panie doradzają mężczyznom, no chyba, że źle doradzą, to też się zdarza.
1: Różnie bywa, bo oni chcą po prostu sprzedać, prawda?
0: Tak, zgadza się.
1: A kwestia butów, bo ja na przykład zauważam bardzo, może już teraz trochę mniej, ale bardzo dużo panów chodzi w butach, mówię ciągle o tych kwestiach zawodowych, bardziej biurowych, no chyba, nie wiem, może się mylę, ale dominują jeszcze buty czarne, czemu ja nie jestem jakimś tam sprzymierzeńcem. Trochę, nie obrażając, dziadkowe, trochę może nie do końca pasujące do osób, nie wiem, które mają 30 czy 40 lat, bo też kwestia wieku jest tu istotna, tak?
0: Też musimy też na pewno na czarne buty zależy od fasonu, bo jeżeli to jest fason jakiś nowoczesny, no to okej. Bo można ubrać czarne sztyblety i to będzie całkiem nowocześnie wyglądało. Natomiast faktycznie, jeżeli mogłabym coś doradzić w butach, to najbardziej uniwersalny jest jednak kolor brązowy u mężczyzn. W sferze takiej biznesowej, czy tam smart casual, nie mówimy o takich typowo codziennych stylizacjach, czy tam sneakersach, ale jeżeli chodzi o właśnie takie bardziej eleganckie buty skórzane, to właśnie brązowe, na co dzień, wieczorową porą dopiero, lakierki czarne to jak najbardziej, ale to wieczorem, jak mamy jakiś bal. Natomiast brązowe buty, brązowy pasek, brązowa bransoletka od zegarka. Jeżeli już mamy takie kombo, no to już zaczyna wszystko fajnie wyglądać.
1: Tak już powoli będziemy kończyć. Zadam Ci takie jedno z ostatnich pytań. Prosta rada, jedna. Mhm. Prosta rada dla kogoś, kto mówi albo myśli, że nie mam stylu, nie wiem od czego zacząć. No pomijając, że może skorzystać oczywiście z usług stylisty czy stylistki, to co może zrobić sam? Nie wiem, przejrzeć szafę, wyrzucić te rzeczy, do których mamy sentyment? Może są jakieś, nie wiem, sposoby, nie chodzę w czymś pół roku, oddaję albo, nie wiem, może nie wyrzucajmy ciuchów, bo można nadać im drugie życie, ale może masz takie wskazówki?
0: Jest pewnie to wszystko to, co powiedziałeś, jak najbardziej, ale zaczęłabym od pytania, jak chcę się czuć w ubraniach? Pytanie. Bo jak my sobie na to odpowiemy, to będzie taki kompas, co robić dalej. Po pierwsze, jak chcemy się czuć w ubraniu? Zadamy sobie to pytanie, już zaczniemy działać. Druga rzecz i takie moje fajne ćwiczenie, to stworzyć sobie jedną stylizację, taką wow, która będzie robiła po prostu wrażenie zawsze i zrobić sobie zdjęcie tej stylizacji. Jeżeli nie mamy pomysłu na to, to można to ogarnąć z Pinterestem. Nie wiem, czy znacie, czy znasz, Łukaszu, Pinterest, taka fajna aplikacja, skarbnica i takich fajnych outfitów, więc poszukajcie taką stylizację, w której po prostu czulibyście się świetnie i spróbujcie tą stylizację odtworzyć z ubrań, które macie w szafie i zrobić sobie zdjęcie. Takie ćwiczenie, to naprawdę robi robotę.
1: Kingo, teraz troszeczkę jednak bardziej turystycznie, już zupełnie na koniec, bo ty pochodzisz z Żagania, tam na co dzień mieszkasz.
0: Tak.
1: Jakie jest twoje ulubione miejsce w tym mieście? Gdzie spędzasz taki wolny czas, jeżeli chcesz wyjść z domu i troszeczkę odpocząć? Co byś mogła polecić naszym słuchaczom właśnie w tej miejscowości?
0: O kurczę, akurat ja lubię jeździć rowerem i mamy bardzo dużo lasów, jak to w naszym Lubuskiem, więc biorę psa w plecak, męża ze sobą i jedziemy na rower. Jak mam już czas faktycznie weekendowo, rowerem jedziemy nad wodę albo jedziemy po prostu do lasu. To po prostu lubię, jak mam wolny czas.
1: A ulubione miejsce w Lubuskiem jako województwie? Masz jakieś swoje ulubione jezioro, jakiś może zamek? Jakiś
0: bardzo walek, lubię parku. Do Łagowa jeździć, pod namioty. Bardzo lubię taki właśnie taką formę spędzania wolnego czasu. No to tak, chyba właśnie te namioty.
1: Czyli jednak Lubuskie trochę na piechotę, trochę rowerem, bo jest tu co odkrywać i jest co zwiedzać.
0: Jest.
1: Kingo, dziękuję ci bardzo za tą rozmowę. Już dawno, dawno temu cię już zapraszałem. Udało mi się w końcu cię tu ściągnąć. Wiem, że jesteś zajętą osobą. Także jeszcze raz tym bardziej dziękuję ci, że znalazłaś chwilę na tą rozmowę. No, czy rozwiązaliśmy tutaj nasze pytanie, czy Lubuskie ma styl? Tego nie wiem, a też mi o to chodziło.
0: Ma
1: swój styl. Myślę, że możemy też inspirować inne regiony. Mam nadzieję. Jeszcze raz ci dziękuję bardzo za rozmowę. To był program Niesamowite Lubuskie z Radiem Meska. Tak jak wspomniałem, trochę bardziej dziś na luzie, trochę mniej turystycznie, trochę więcej o modzie. Myślę, że każdego z nas to dotyczy. Moim Państwa gościem była Kinga Borkowska, znana lubuska osobista stylistka. Raz jeszcze dziękuję ci, Kingo, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
2: SK 106.6. SK 106.6.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
4: Dobry wieczór. No jasne, że dobry, bo to wieczór przed lawiną nowych hitów. To znaczy, czy hitów to się jeszcze okaże, ale na pewno nowości od tych, którzy w hity są naprawdę dobrze. A że wszystkie hity zaczynają się w SC, to zadbamy o to, abyście usłyszeli tylko to, co najlepsze. Dobra? A o co chodzi w ogóle? No słuchajcie, co tydzień w piątki o północy artyści z całego świata serwują nam swoje nowości, a my w SC gramy je dokładnie w momencie premiery. Czyli dokładnie o północy, od razu. I dlatego jestem tu ja, Mati Fuczyło. Cześć, witajcie. No i teraz się jeszcze rozgrzewamy hitami, które wyszły w ostatnich dniach. No i zacznijmy od pani, która pochodzi ze Skandynawii. Rozgrzewka dykcyjna teraz przede mną, bo ta pani to Zara Larsson. Ona dziś wypuściła klip do utworu Blue Moon. No to posłuchajmy razem, a klip można sobie ewentualnie wyobrazić albo obejrzeć potem. A głosówką do Eski można dać znać, czy się podoba, czy się nie podoba. Kawałek w sensie. Zaczynamy, Zara Larsson.

0: 13 już prawie minut po 23 w czwartek. Jaka jest szansa, że Dua Lipa jest teraz w Polsce?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bardzo mała, ale nigdy zerowa, słuchajcie. No chociaż dziś to faktycznie bardzo mała. Kilka godzin temu Dua Lipa wrzuciła zdjęcie z jej pierwszego meczu baseballowego. Jako kibicka oczywiście, nie że jako zawodniczka. Za nami Lulaj, to Dua Lipa właśnie i Sean Paul. A przed nami pan, którego sety gramy regularnie w ramach SK Live Remix. To w każdy piątkowy wieczór po 20 i w sobotnią noc. Wtedy najlepsi DJ-e świata przejmują SK-ową antenę. Ale nie o tym teraz. Lost Frequencies niedawno, bardzo niedawno wypuścił utwór Don't Forget About Me. No to posłuchajcie i ocencie sami. A o północy zagram wam wszystko, co nowiutko.

Tak jak ty, choć ten kawałek nazywa się Na Błysk. To Dawid Podsiadło w Radiu SK. 26 minut mamy już po 23. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Rozgrzewamy się przed północą, bo o północy, dokładnie w piątek, ukażą się nowe utwory. Tak będzie, ale zanim północ, no to jeszcze gramy wszystko to, co artyści postanowili wypuścić nieco wcześniej, czyli na przykład wczoraj, czyli na przykład dzisiaj i tak dalej, i tak dalej. I właśnie w ostatnich dniach jest taka grupa, która wypuściła kawałek, on nazywa się Unlove You, a grupa nazywa się Katze. I teraz opowiem wam troszkę ciekawostek związanych z tym amerykańskim girls bandem, bo wyobraźcie sobie, że było 120 tysięcy zgłoszeń od dziewczyn, które chciały dołączyć do tego zespołu, zanim oczywiście on powstał. No i właśnie spośród nich wybrano 20, a później po wszystkich misjach, challenge'ach i wszystkim innym treningach i tak dalej, wybrano 6 dziewczyn. I tak powstało Katsai, tak powstał też kawałek Unlove You, który gramy już teraz.

0: Dai, dai, Shakira i Burna Boy w Estę. 24 minuty przed północą, za 24 minuty ukażą się nowe utwory, ale teraz, słuchajcie, jeszcze w ramach rozgrzewki będzie emocjonalnie i to bardzo emocjonalnie. Vito Bambino ostatnio wypuścił nowy kawałek, on nazywa się Mimo Najlepszych Chęci i to nie będzie kolejny utwór, który tutaj sprawi, że będziemy się bujali i skakali na fotelu. Teraz będzie emocjonalnie, bo to jest utwór, który powstał przy okazji z kampanią społeczną poświęconą neuroróżnorodności. No i tutaj zwracamy uwagę na doświadczenia dzieci, które mierzą się z nierozumieniem, z trudnościami w szkolnym środowisku i tak dalej i właśnie o tym opowiada ten kawałek. Myślę, że można się wzruszyć. Mimo najlepszych chęci to Vito Bambino, gramy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: A czy mogę zażartować, że to ulubiona artystka graczy League of Legends? Bo to Ashe, Stop the Wearing.
1: Zaczynają się w S.
0: Jeżeli ktoś nie zrozumiał żartu, to nic nie straciliście, obiecuję. Ale hit, mam nadzieję, że wam się spodobał bardzo. To jest SK, wszystkie hity zaczynają się w SC. Już za kilkanaście minut otwieram worek z nowościami. Zdradzę wam, że o północy Kygo wypuszcza kawałek z Avo Max. Zagramy go jako pierwsi we wszechświecie. Ale będzie też po polsku. Zostańcie z SK, jeżeli chcecie poznać nowości przed wszystkimi. Ja bym chciał.
2: Autopromocja.
3: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
4: będę grał w grę.
3: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESC po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
5: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl. Autopromocja.

0: dostępny.
1: Na to promocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Wow, północ wybiła właśnie teraz, a to oznacza dwie rzeczy, słuchajcie. Mamy piątek i mamy porcję nowych hitów do zagrania. A że w studiu jestem ja, Mati Fuczyło, cześć, witajcie, no to nie zawaham się zagrać tych wszystkich nowości. Ja z moją eskową ekipą bierzemy się już za odsłuchiwanie wszystkiego tego, co przygotowali dla nas artyści. I gramy wam to wszystko już teraz. Zaczynamy od połączenia takiego Kygo i Ava Max. Oni właśnie teraz wypuścili utwór Before You Know It, a my właśnie teraz zagramy go w SC. Jako pierwsi. No a kto nam zabroni?
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. To jest premiera w Radiu SK.
3: I dajcie znać, jak wam się podoba. Wysyłajcie głosówki na eskowym messengerze.

0: To Bauza i Magnetyka. Skoro magnes, no to my odpalamy też magnes na kolejne nowości i...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I już teraz zagram wam coś nowego, co prawdopodobnie bardzo was zaskoczy. Pamiętacie hity takie jak Emily od The Boogie Town? No to słuchajcie, bo właśnie teraz ukazała się jego nowa wersja, ale taka zupełnie nowa i zupełnie zaskakująca, bo inna, z udziałem Tymka i Filipka. Jesteście gotowi? No to gramy, bo to jest zupełna nowość, choć ta melodia może wam coś mówić.

facet. Czasem czuję aż za mocno, więc się cofam. Czasem boję się, że widać po mych oczach. Czasem leci Adele i jej smutny wokal, a ja myślę o swym życiu, które jest pełne jak

0: To Justin Bieber i Sorry, 19 minut po północy, to już piątek, wszystkie hity zaczynają się w Estę, zresztą posłuchajcie sami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Estę.
0: Ale zanim zagram coś nowego, to z tego miejsca chciałem pozdrowić Filipka, który, jak się dowiedziałem, razem z wami usłyszał premierę Emily na antenie Eski. Przed chwilą zagraliśmy faktycznie kawałek Emily, a więc The Boogie Town, Filipek i Tymek. Oni nagrali coś fajnego, coś nowego. My już to zagraliśmy premierowo w Radiu Eska. Wcześniej też Kygo i Ava Max, Before You Know It. A teraz wracamy już do międzynarodowych historii. I tutaj łączymy troszkę rapu, troszkę trapu i troszkę elektroniki. MK, Ty Dolla Sign i Obsession to też zupełna nowość. Posłuchajcie i sprawdźcie sami. Możecie mi też dać znać na eskowym messengerze głosówką, czy wam się podoba. Czy poprzednie kawałki wam się podobały, nowe, czy ten wam się spodoba i generalnie jak jest.
1: To jest premier.

0: Riviera, jeśli doesn't mind. Za nami kolejna premiera, ale teraz kolejna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A bo w Esce ich nie brakuje. Cały czas zbieramy najnowsze kawałki, które ukazały się w ostatnich minutach. Mam na myśli kawałki, które dokładnie o północy ujrzały światło dzienne. Teraz przenosimy się do pana, który już na całym świecie zaliczył 1,5 miliarda odtworzeń swoich kawałków. Zrobił naprawdę wiele, wiele, wiele, wiele hitów, a dziś, dokładnie 25 minut temu, wypuścił nowy album. Na tym albumie znalazł się też kawałek, który nazywa się Promise You. Nagrali go D.O.D., bo to jego album, ale razem z nim Flynn. Posłuchajcie.
1: Right here. To jest premiera w Radio SK.

0: Tylko kochaj mnie, to Zalia w Radiu SK. 27 minut zostało do pierwszej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale jako, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to teraz mam dla was coś zupełnie nowego. Znacie tego pana doskonale, znacie. On pochodzi z Włoch, choć pochodzi, to znaczy inaczej, pochodzi z Włoch, ale jest ze Szwecji. O, o to mi chodziło. Ale Son między innymi z Nathan Smithem nagrał kawałek I Like It, ale teraz nagrał coś innego. Nazywa się Fight for Love i nagrał to z Caitlin Aragon. Posłuchajcie, bo to zupełna nowość. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: To jest premiera w Radiu SK.

SK 106 i 6. I've been fighting.

0: A wiecie, że już bardzo niedługo ten pan wystąpi w Polsce i to jest jego powrót po latach, naprawdę po wielu latach. Tiësto, Hard to be Around już teraz, to jego nowość, nagrana z Chainem i Cleopard 2000, a już w przyszłym roku, w czerwcu, pojawi się Tiësto w ramach Warzone Music Festival właśnie w Warszawie. SK jest patronem tego wydarzenia, więc można tam wpadać, imprezka będzie się zgadzała na pewno, a już teraz mogę wam powiedzieć, że hity na czasie też będą się zgadzały. Jeżeli lubicie właśnie takie kawałki, jak na przykład serwowane przez Tiësto, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy wieczór w piątek, ale też w nocy, z soboty na niedzielę, wtedy najlepsi światowi DJ-e przejmują naszą antenę. A teraz ja antenę oddaję, Mati Wuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się już w przyszły czwartek. W ramach Wszystkie Hity zaczynają się w SC.
1: Radio SK. Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi